0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wklasić to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Za nimi pierwszy ważny sprawdzian w ich życiu, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak z tematami poradzili sobie uczniowie z Łodzi regionu? Nasz reporter Daniel Tykliński sprawdził to tuż po wyjściu z sal. Zapytał także, jakie nastroje panują przed egzaminem z matematyki.
2: Jak poszło?
3: Dobrze, ale totalnie się spodziewałam, że będzie jakiś tekst o robotyce. Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę, ale 70% będzie, myślę.
2: No to zapowiada się nieźle. Jutro matematyka, królowa nauk. Jakie są twoje wrażenia?
3: No, z matematyką ciężko.
2: Czyli trochę stresik będzie?
3: Trochę tak.
2: A co byś chciała, żeby się pojawiło na tej matematyce?
3: Twierdzenie Pitagorasa na pewno. I chyba to tyle, bo to co najlepiej umiem.
2: Co było łatwe, co było trudne?
4: Rozprawka była trudna i opowiadanie, tak to wszystko było łatwe.
2: A co było na rozprawce?
4: No, trzeba było sobie lekturę wybrać i napisać rozprawkę o tym.
2: To w takim razie na ile procent napisałyście, jak uważacie?
5: Z 50?
4: Coś takiego, z 50.
2: Czy patrząc na te poprzednie egzaminy, waszym zdaniem wyszedł trudniejszy, łatwiejszy?
5: Łatwiejszy. No bo ogólnie tak jakby patrząc, to te pytania jak to były takie trudniejsze, a teraz są łatwiejsze.
2: Jutro matematyka, królowa nauk. Jak się czujecie przed jutrzejszym egzaminem?
5: Trochę słabo, bo jest trudno.
4: Najgorsza będzie matematyka.
2: A czego się obawiacie najbardziej, jeżeli chodzi o zadania?
5: Łamków.
4: No, łamków, no.
2: Jakie są twoje pierwsze wrażenia?
6: No, trochę trudny był.
2: A co było trudne?
6: Tam było te przemówienie trudne było.
2: A coś ci podpasowało z tych zadań?
6: Tam takie do fałsz, tam było łatwo, mniej więcej.
2: Jutro czas na matematykę, jak się czujesz?
6: Chyba jestem przygotowany, się uczyłem cały czas, miesiąc uczyłem się do matematyki. No myślę, że jestem przygotowany.
2: A na jakie zadania chciałbyś trafić, a na jakie niekoniecznie?
6: No, jakaś geometria bardziej. Jakieś tam równanie na przykład. Bardziej geometria.
2: Twoim zdaniem na ile procent jesteś w stanie napisać matematykę?
6: No 40-30%.
2: To jak poszło, jakie wrażenia?
7: No takie trochę, no tak średnio było.
2: Dlaczego?
7: No tam tekst był taki jeden pro jakieś eksperymenty i trochę nie zrozumiałam.
2: Co było najtrudniejsze waszym zdaniem?
7: Może być te przemówienia i opowiadania, bo trochę nie zrozumiałam, o co chodziło tam.
2: Myślicie, że na ile procent udało się napisać?
7: Nie wiem. No może być 30-50. To jest tak.
2: Jutro matematyka. Jak się czujecie przed matematyką?
7: Źle.
2: Dlaczego?
7: Bo trudne. Nie rozumiem ogólnie.
2: A jakie zadania chciałybyście, żeby były?
7: Geometrii, bo więcej geometrii.
2: A jaki jest wasz cel? Na ile byście chciały tą matematykę napisać?
7: 30%.
2: Żeby zdać i zapomnieć?
7: Tak.
2: Jak poszło? Jakie wrażenia tak na gorąco?
4: A no, nie wiem, no było dobrze. Nie jest jakiś trudny. Na pewno próbny był trudniejszy.
2: A u ciebie?
7: Myślę, że też próbny był trudniejszy.
2: Jakie były zadania, powiedzcie?
4: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego. A każdy obstawiał jakieś takie dziady, latarnie.
7: O robocie, która nigdy wcześniej nie widzieliśmy jej. Więc myślę, że to było dane wyzwanie.
2: Jasne, rozumiem. Jak myślicie, na ile procent udało się to napisać?
4: 50? Nie no, 70-60.
7: Też tak myślę, jakoś około 50, tak.
4: Trochę.
2: To całkiem nieźle. Jutro czas na matematykę. Jak się z nią czujecie?
4: Źle. Ciężko na pewno będzie.
7: No. Będzie na pewno ciężko. No bo wiadomo, z matematyki myślę, że jest ciężej.
4: Jeszcze angielski nas czeka w środę.
2: No właśnie, angielski to jeszcze, ale chciałem do tej matematyki na chwilę wrócić. Jakie zadania byście chciały, żeby były, a jakie niekoniecznie?
4: No na pewno jakieś łatwe.
7: No takie, które damy radę obliczyć. Na przykład o figurach, może

0: O figurach, tak, geometryczne. Tak.
1: Mhm. Jeszcze, że
2: nie było najgorzej.
0: Mhm. Szczerze mi się wydaje, że dobrze.
3: Co było trudne, a co było łatwe? Jeżeli chodzi o zadania oczywiście.
1: Szczerze, wszystko było w miarę łatwe, tylko zdania złożone nas pokonały. No.
3: Jakie lektury się pojawiły?
1: Właśnie nie było, to był tekst jeden.
0: Nie wiem, co to było, nawet nie pamiętam już.
1: Coś Einstein, nie wiem, co to było.
3: Jeżeli chodzi o procenty, jak to tam wyjdzie waszym zdaniem, na ile się udało napisać?
1: Mi się wydaje, że z 50 będzie.
0: No takie 70.
4: Ja też liczę na 70.
5: Ja 70.
3: No to całkiem nieźle. Jutro też bardzo ważny dzień, wiele osób się jej boi. Niektórzy czekają. Oczywiście matematyka. Jakie są wasze wrażenia przed egzaminem?
1: No jutro to będę płakać.
0: No.
1: Jutro
0: liczę chociaż na 40.
1: Tak, 40, ale no to naciągane jakieś będzie.
5: Ja spróbuję z matematyki wyciągnąć 70%.
3: No to nieźle. A powiedzcie mi, co byście chcieli, żeby na tej matematyce było, a co niekoniecznie?
1: Jak dla mnie mogłoby być sama tabliczka mnożenia, ale tak to, no nie wiem. Najlepiej niech jej nie będzie.
0: Nic nie umiem.
1: Wyrażenia algebraiczne to w ogóle nie umiem.
0: Potęgi są łatwe.
1: No potęgi, tak.
0: Jakby było.
3: Czyli jakoś się napisze.
6: Z kolei w środę egzamin z języka obcego. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnie. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Łódzkiej mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza Pajęczna jako organizatora i przez powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury regionalnej w Łodzi. Grzegorz Mich.
7: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
8: W naszej ocenie tutaj doszło do znęcania, nawet można powiedzieć ze szczególnym okrucieństwem, jeżeli chodzi o kuca, bo kuc był w stanie takim, jak na zdjęciach widać, to był stan zagrożenia zdrowia jeszcze, gdzie to znowu nikt nie reagował, nie było służb, które by widziały tego kuca. Skoro osoby postronne mogły nagrać takie filmiki, to znaczy, że służby weterynaryjne też powinny to zobaczyć przede wszystkim, że taki kuc leży. Jeżeli chodzi o konia, który no, wymierzył sprawiedliwość, można powiedzieć swojemu oprawcy, nuklam satysfakcją patrząc na ten filmik na końcu, to tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia. To są już co najmniej dwie przesłanki o znęcaniu, może nie ze szczególnym okrucieństwem, ale mówimy też o osobie, która była pod wpływem alkoholu. Pytanie, czy ta osoba wjechała w taki sposób na przykład na teren, czy alkohol lał się i był dostępny na takiej imprezie, gdzie tak naprawdę no, w mojej ocenie przy zwierzętach alkoholu w ogóle być nie powinno. Pewnie był zapewniony absolutnie dobrostan zwierząt. Były narażone osoby postronne, bo widzieliśmy ten film na samym początku, ten koń był prowadzony między osobami postronnymi, tak? Mogło zdarzyć się wcześniej takie nieszczęście, niekoniecznie sprawca byłby kopnięty, a na przykład dziecko, które by przechodziło. Sam plakat, który informował, że nie można robić zdjęć bez akredytacji, bo to jeżeli robimy imprezę międzynarodową, to dlaczego nie możemy kręcić filmików, dlaczego nie możemy pokazywać zdjęć? To ma już organizator od razu coś do ukrycia, bo taki plakat był, możecie Państwo zobaczyć na stronie urzędu. Zakaz fotografowania bez akredytacji. No to robimy imprezę dla dzieci, dla rodzin, dla kogoś i co, mamy nie fotografować? No to w mojej ocenie już jest coś dziwnego. My oczywiście składamy też to zagadnienie wspólnie. W mojej ocenie tam doszło do szeregu przesłanek mówiących i o znęcaniu, ale też o niezapewnieniu bezpieczeństwa publicznego dla osób, które odwiedzały. I powiem szczerze, ja mam nadzieję, że to był ostatni raz takie targi, bo to nie są targi, w cudzysłowie targi dla zwierząt, to jest męczarnia dla tych koni. One jeżdżą ileś set kilometrów, są sprzedawane handlarzom, często po prostu do rzeźni, tak? Kucyk nie wiemy, gdzie tak naprawdę skończył do końca, tak? Wiemy, że jakaś fundacja być może go przejęła. Będziemy mieć to potwierdzone, ale mówmy szczerze, tam hodowców, takich naprawdę hodowców jest mało. Tam jest handel, to jest handel zwierzętami na rzeź, które jeszcze oprócz tego są męczone wożeniem. Oczywiście nie mówimy, że wszyscy, bo są bardzo fajne osoby, które naprawdę dbają o zwierzęta i tam również były. Natomiast no, patrząc na te filmiki, to niestety większość, mam wrażenie, fajnych osób tam nie była. Tak? No, nie ma zgody na znęcanie, nie ma zgody na takie traktowanie zwierząt i mam nadzieję, że w toku tygodnia mówimy o schroniskach, to popatrzmy też na takie imprezy, bo tutaj jest również znęcanie, również nie traktowanie zwierząt tak, jak powinny być traktowane. I to nie są przedmioty, bo to na giełdach samochodowych samochody są traktowane lepiej niż te konie, które były traktowane właśnie na tych, w cudzysłowie mówiąc, targach.
7: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody, brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
9: Wszyscy widzieliśmy to, co stało się w weekend. Wszyscy widzieliśmy te bulwersujące filmiki z tego, jak wyglądał targ konny w Pajęcznie. Kuriozum jest tym, że pan burmistrz nazywa to imprezą międzynarodową. Jeśli tak pan burmistrz chce promować województwo łódzkie i swoje miasto, to naprawdę gratuluję. Mieliśmy do czynienia z bestialskimi zachowaniami i ja też bardzo jasno chcę powiedzieć,

0: My tutaj nie przyszliśmy po to, żeby stygmatyzować wszystkich hodowców koni, bo wiemy o tym, że większość z nich to porządni ludzie. Natomiast na takie zachowania, z jakimi mieliśmy do czynienia w pajęcznie, no zgody, proszę Państwa, nie ma. Tak wygląda zamęczony mały kur przez zwyrodnialców, bo chyba nie boimy się użyć tego słowa. On był bity, katowany, zmuszany do tego, żeby wstał. Dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie, co robił powiatowy inspektor nadzoru weterynaryjnego. Gdzie on był? Na swoim terenie miał imprezę, która szumnie była nazywana międzynarodową. My, oglądając te filmiki, nie widzieliśmy tam żadnego nadzoru. Składamy wspólnie doniesienie do prokuratury, zarzucamy panu lekarzowi weterynarii w Pajęcznie niedopełnienie obowiązków wynikających z artykułu 231 kodeksu postępowania karnego, a więc zaniechania urzędniczego i niedopełnienia swoich obowiązków. Pierwszym, kto powinien w tej sprawie zainterweniować i złożyć doniesienie do prokuratury, powinien być powiatowy lekarz weterynarii. Tymczasem nie zrobił nic.
1: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
2: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. Było tęczowo, energetycznie i przyjaźnie. W sobotę ulicami Łodzi przeszedł Marsz Równości.
3: Wolność, równość, akceptacja!
4: Jest bardzo kolorowo.
5: Energetycznie, sympatycznie, dużo miłości, dużo radości i wsparcia. Myślę, że to jest ważne.
6: Dlaczego tu jesteście?
7: Żeby wspierać. Jesteśmy też po to, żeby pokazać, że każdy jest tak samo równym i tak naprawdę nie ma znaczenia to, kogo kochamy. Ważne, jakimi jesteśmy ludźmi.
8: Aby zwalczyć o prawa i o tolerancję.
9: Nigdy nie byliśmy wcześniej na takim tego typu marszu i na początku było tak, że trochę weird, takie dziwne uczucie było, ale w sumie fajnie było na tym marszu i trzeba pokazać, że ludzie są równi.
10: Jestem osobą nieheteronormatywną i to jest bardzo przyjemna okazja, żeby się z tym nie kryć i po prostu celebrować to, zamiast się ukrywać.
11: Żeby pokazać moje wsparcie dla wszystkich osób LGBT, nie LGBT wspierających. To jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy się akceptowali i wiedzieli, że to jest w porządku być sobą.
10: Nie trzeba należeć do tego środowiska, można przyjść po prostu wspierać. Każdy może przyjść.
12: Mam dużo znajomych tej społeczności. Przyszłam po to, żeby pokazać, że jestem z nimi.
13: Pięknie, mnóstwo ludzi. Wiele osób machało nam z balkonów.
14: To, co jest najważniejsze, to to, że wszyscy idziemy razem, dlatego, że jesteśmy jedną społecznością. I chociaż w internecie wylewał się ściek, pomyj, bardzo niemiłych, obrzydliwych skojarzeń, to na całej trasie wszyscy tylko nam miło machali i wszyscy byli wobec nas serdeczni. Z radością konstatuję, że nie było ani jednej osoby, która tworzyłaby kontrdemonstrację i siała nienawiść. I łodzianie dołączali i Polska jest coraz lepsza.
3: Gdzie te śluby? Gdzie te śluby? Gdzie te śluby?
6: No właśnie, gdzie te śluby?
14: No śluby to jest taka sama część praworządności jak wszystko inne, jak Sąd Najwyższy, jak wszystko, co wydaje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz ETPC. Są wyroki dotyczące już 7 par wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny Rzeczypospolitej i one nie dotyczą tylko jednej osoby, jednej pary z natury. Samej natury tych wyroków dotyczą wszystkich w takiej sytuacji. Jeżeli polscy politycy przez lata nie chcieli nam dać równości, to sądy, zważywszy na to, co jest w polskiej konstytucji, w traktatach europejskich, wreszcie się na to zgodziły. I teraz apel do rządu, nie czekać, tylko wreszcie wydać rozporządzenie. I tyle. Każdy ma prawo do szczęścia, a moje małżeństwo, 46-letniego geja, w niczym nie zaszkodzi małżeństwu żadnego polskiego człowieka, nie geja.
3: Wolność, równość, akceptacja!
2: A na miejscu była Ela Piotrowska. Przez 4 lata zebrała ponad 1000 lalek z całego świata i pokazywała je łodzianom. Teraz pani Julita, prowadząca Muzeum Lalek w Łodzi, żegna się z tym miejscem. Ze względu na jej życiowe plany, placówka z końcem czerwca zostanie zamknięta. To niezwykłe miejsce odwiedził nasz łódzki reporter.
15: Co to właściwie za miejsce?
16: To jest takie miejsce, które powstało 4 lata temu na Księży Młynie w Łodzi. Julita Pierzchała. Miejsce, gdzie nie spodziewałam się, że w ogóle powstanie. Było puste pomieszczenie, pełno pomysłów i właśnie żaden mi się nie podobał. Wyszła pani. Mówi tak, a może muzeum lalki? Mówię, ekstra, tylko nie mam żadnej lalki. To nie problem. Jak to nie jest problem, to ja tworzę muzeum lalki. I rzeczywiście Facebook czyni cudę. W ciągu kilku miesięcy, bo rozmowa była 4 lata temu w lutym, w czerwcu, 20 czerwca, 4 lata temu, było otwarcie przy 200 lalkach. To mnie zaskoczyło. To dało do pomyślenia, że to miejsce jest rzeczywiście potrzebne. To jest miejsce, gdzie nie przychodzą tylko lalki, przychodzą ludzie z historiami, z emocjami, ze wspomnieniami.

0: to jest takie muzeum ludzi poprzez lalki. No przecież zawsze jak był człowiek, to były też lalki. Czasem przychodzą do nas chłopcy, mężczyźni, ale ja się nie bawiłem lalką. Ja mówię, no dobrze, to proszę mi dać definicję tej lalki. Jakiejkolwiek, po prostu definicję lalki. I na koniec wychodzi takie stwierdzenie, no że lalka to jest taka mała postać człowieka. Ja mówię, super. Czy żołnierzyki, ludziki Lego, Spiderman, czy one mają postać człowieka? No tak. Czyli wy też mieliście swoje lalki. I rzeczywiście taka półka męska powstała, gdzie najczęściej jest największy tłum.
1: Ile łącznie jest tych lalek i z jakich zakątków świata one pochodzą?
0: One są praktycznie z całego świata. W tej chwili mamy ponad 1000 lalek, już nie liczę. Był taki moment, że liczyłam, próbowałam robić zdjęcia każdej lalce, ale przy około 700 lalkach machnęłam ręką, stwierdziłam, że nie jestem w stanie sama tego wszystkiego tak robić, taką kartotekę. I poszło to później już na żywioł. Lalki rzeczywiście są z całego świata, bo są i z Europy, i z Ameryki obu, z Japonii, no z Australii nie mamy. Ale mamy również z Afryki, czyli praktycznie naprawdę z całego świata.
1: Z jakimi najciekawszymi historiami pani się spotkała?
0: Najciekawsza historia chyba była korespondencyjna. Pani, nie wiem skąd, starsza pani pisała do mnie o sobie, że jest już staruszką, że jest samotna, że musi swoje rzeczy uporządkować. No nie chce komuś, po jak odejdzie, robić jakichś problemów. I zostały jej dwie lalki. Nazwała je jedna nietykalska. I to była taka mała lalka celuloidowa z kelskiej fabryki lalek, a druga lalka spowiedniczka. To była szmaciana lalka, polska szmaciana lalka, która kiedyś w oryginalnym stroju sprzedawana była jako elegantka. Ona już nie miała swojego stroju oryginalnego, ani włosów, ani to jako dziecko uszyła jej swoją sukienkę, taką osobistą, od serca. I opowiadała, że ta nietykalska siedziała na tapczanie u dziadków, nie wolno było ich ruszać. Natomiast spowiedniczka była tą lalką, tą przyjaciółką, wokół nie było dzieci. I lalka była jedyną, nie wiem jak to nawet nazwać, której mogła się zwierzać ze smutku, z radości. Tańczyła z nią i płakała, bo różne są sytuacje w życiu dziecka, a nie ze wszystkimi problemami można pójść do rodziców. I na koniec tej opowieści spytała się, czy u mnie, tu w Łodzi w muzeum, znajdzie się takie miejsce, gdzie wszystkie jej sekrety będą dochowane. Bardzo mnie wzruszyła ta jej opowieść i odpowiedziała mi mniej więcej w tej samej tonacji, że te lalki znajdą tu takie przyjaciółki, które dochowują i swoich, i cudzych tajemnic. I w ten sposób te lalki tutaj trafiły.
1: Ta 4-letnia historia muzeum na pewno kryje jeszcze więcej ciekawych tajemnic. A dlaczego ta historia się kończy?
0: Życie jest życiem. Myślałam, że tutaj będzie to dłużej, bo to jest wspaniałe miejsce, Księży Młyn. Wspaniali ludzie. Naprawdę, tu przychodzą fantastyczni ludzie. Ja czasami słyszę narzekania, że tacy. Ja takich nie spotykam. Tu przychodzą uśmiechnięci, ludzie ze wspomnieniami, z sercem. Naprawdę fantastyczni. A ja też mam jakieś plany, które na przykład zmieniają całe moje życie. I muszę zamknąć to miejsce, żeby realizować własne plany. Większa część tych lalek zostanie przekazana, mam nadzieję, w bardzo dobre ręce. Będzie otwarte muzeum w Pabianicach. Jeszcze nie powiem gdzie, bo sama dokładnie nie znam adresu, ale na pewno będzie podana taka wiadomość, informacja na Facebooku, gdzie, w jakich godzinach, jaki telefon, mail, kontaktowy, wszystko będzie podane. Natomiast niewielka część tych lalek idzie ze mną dalej w świat, spełniać moje dalsze marzenia i mam nadzieję, że się uda.
1: Oczywiście trzymamy za to kciuki, a czy te lalki, które pani zabierze ze sobą, to już wtedy staną się prywatną kolekcją po prostu?
0: Nie chciałabym ich trzymać w pudełkach, czy w gablocie, w zamkniętych czterech ścianach. Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów, jak to z planami. Chciałabym jednak je udostępnić pewnej publiczności. Możliwe, że zrobię z tych lalek przy jakiejś instytucji taką stałą wystawę. Mam już jedną propozycję, no ale to jest taka, która nie do końca by mi odpowiadała. Albo jeżeli okaże się, że władze tamtejsze, gdzie ja się przeprowadzę, gdzie ja będę, będą chciały mi pomóc i znajdą taki lokal, na który będzie mnie również stać finansowo, bo to jest wydatek, wówczas tam stworzę małe muzeum lalki.
1: Zanim pani przejdzie do swoich najnowszych planów, warto by było do tego muzeum lalki się wybrać. A teraz jest dobra okazja, tym bardziej, że zbliża się Noc Muzeów, prawda?
0: Tak, jest to już czwarta i jednocześnie ostatnia Noc Muzeum tu na Księżym Młynie, gdzie można zobaczyć

0: absolutnie całą kolekcję. Noc Muzeum u nas zacznie się o 17, ale no i oczywiście będzie trwała do północy albo do ostatniego chętnego, który by chciał tutaj przyjść. Natomiast 2 godziny przed Nocą Muzeów u nas będzie również bardzo ciekawa rzecz. Przyjdzie do nas pani Julia z Gdańska ze swoją przepiękną kolekcją lalek i będzie opowiadała o fenomenie lalek japońskich, nie tych takich w strojach ludowych, tradycyjnych, kimonach, wręcz przeciwnie. Historia, która doprowadzi do współczesnych lalek, którymi dzieci się teraz bawią. Jak to się zmieniała ta lalka? Przyjdzie też ze swoją kolekcją, tą kolekcję będzie można obejrzeć właściwie do końca pracy naszego muzeum, czyli do końca czerwca.
1: O to też chciałem zapytać, bo Noc Muzeów to jedno, ale jeszcze będzie okazja, żeby przyjść po prostu do muzeum.
0: Tak. Co prawda mam troszeczkę skrócony w tej chwili dzień pracy, bo dotychczas pracowałam od środy do niedzieli włącznie. W tej chwili pracujemy od czwartku do niedzieli włącznie. Od 11 do 16 praktycznie jestem i można zawsze przyjść. Wejście jest darmowe. Po prostu przyjdźcie, zobaczcie. No warto.
2: Szczegóły na Facebooku Muzeum Lalki w Łodzi. Rękawice pójdą w ruch, ale w szczytnym celu 15 maja w Bełchatowie w Łódzkiem odbędzie się gala sportu walki. Zawodnicy staną w ringu, by wesprzeć m.in. najmłodszych pacjentów lokalnego szpitala.
3: Co to jest za wydarzenie i dlaczego warto na nie zajrzeć?
4: Genezą naszego przedsięwzięcia jest rozwijanie sportu, jakie jest MMA w Bełchatowie, jak i tak naprawdę w całej Polsce. Mateusz Sablik, jestem trenerem i właścicielem klubu Basen Bełchatów oraz organizatorem gali BFL, czyli Basen Fight League. Już w drugiej edycji, tak? Bo w zeszłym roku była pierwsza. Dajemy szansę młodym zawodnikom, młodym talentom pokazać się na arenie takiej już, że tak powiem, nie tylko lokalnej, ale i ogólnopolskiej, żeby mogli zawalczyć, żeby mogli pokazać swoje umiejętności już na profesjonalnej gali. Ale nie tylko sport w tym wszystkim ma tutaj swoje 3 grosze, bo poprzez naszą galę tak samo wspieramy też szpital pediatryczny tutaj nasz w Bełchatowie. Tak jak w zeszłym roku zrobiliśmy aukcję charytatywną, gdzie mojego serdecznego, wspaniałego przyjaciela Roberta Bryczka koszulkę z autografem Aśki Jędrzejczyk i właśnie też Roberta wrzucaliśmy na licytację, która poszła za 10,5 tysiąca. Oprócz tego jeszcze 4,5 tysiąca złotych z biletów. Z biletów, które zebraliśmy, wrzuciliśmy po prostu na cele tutaj szpitala. No i wiemy, że została za to wyremontowana na oddziale pediatrycznym łazienka dla dzieciaków. Fajny, szczytny cel i to też przez walkę charytatywną, która była m.in. jednym z naszych sponsorów. Drugi nasz zaprzyjaźniony tutaj Mateusz, który stoczył też właśnie ten pojedynek. W tym roku chcemy zrobić 2 akcje charytatywne. Pierwsza oczywiście na szpital pediatryczny, druga na zwierzątka, na Różaland naszego też serdecznego kumpla Marcinka Różalskiego, który też już nie pierwszy raz u nas tu w Bełchatowie gości. Będzie też na tej gali jako gość honorowy, m.in. on, Michał Materla, właśnie Robert Bryczek, który w zeszłym roku był, Marcin Wójcik, też zawodnik KSW, więc będziemy mieli dzisiaj w tym roku dużo postaci znanych, a tak jak mówię, jedną z aukcji chcemy przeznaczyć właśnie na zwierzątka, gdzie Marcin opiekuje się nimi, ma swój cały Różaland, którym wspiera zwierzęta. Gala ma charakter sportowy, ale i też taki charytatywny, więc chcemy to wszystko połączyć. Będzie też koncert Karola Muskały, który też właśnie był na plebiscycie sportowym Gminy Bełchatów. Też pokaże się od strony muzycznej, także mówię, fajne wydarzenie, nie tylko stricte sportowe.
3: A powiedz mi jeszcze, czemu postawiliście akurat na pomoc szpitalowi? Jak to się zaczęło? Dlaczego akurat właśnie szpital?
4: Geneza naszego klubu jest taka, że chcemy pomagać dzieciom i młodzieży. Moja żona, moja najwspanialsza kobieta mojego życia jest psychologiem, jest też naszym tu mentorem właśnie w klubie względem pomocy dzieciakom, nie tylko dzieciakom, ale i młodzieży i dorosłym. Mamy też oczywiście dzieci swoje i zawsze chcemy pomagać, no bo widzimy jaki jest problem w dzisiejszych czasach wśród młodzieży, wśród dzieci. Chcemy im pomagać poprzez sport, moja małżonka poprzez rozmowę. No i co pół roku regularnie na Dzień Dziecka plus Mikołajki chodzimy do szpitala na pediatry i widzimy
3: jakie są potrzeby,
4: ale przy tym w tym zgiełku tego całego naszego życia codziennego, naszych problemów, jak człowiek pójdzie tam do tego szpitala, zobaczy te matki, tych ojców z dziećmi, to wtedy człowiek myśli, że jednak nie mamy problemów. To, co my nazywamy problemami, to nie są problemy. Problemy mają właśnie dzieciaki i rodzice właśnie w tamtych miejscach i chcemy im poprzez ten sport, to ujęło nasze serca, jak poszliśmy za pierwszym razem właśnie z paczuszkami do dzieciaków, do szpitala, Dzień Dziecka albo przed świętami i zobaczyliśmy, że

0: kurczę, to my siedzimy w domu i myślimy, nie wiem, bo nam się, nie wiem, telewizor zepsuł, a oni po prostu spędzają święta w szpitalu, tak? Nie w swoim kręgu rodzinnym, nie w czterech ścianach, że tak powiem, domowych, tylko właśnie w takim miejscu, jak jest szpital. No i chcielibyśmy, żeby to miejsce, jakim jest szpital, jak najbardziej mogło się przyczynić do tego, żeby wyglądało, chociaż przypominało to miejsce domowe, mimo tego, że nigdy tego nie zrobi, no to żeby to były jak najlepsze warunki dla tych dzieciaków, dla tych rodziców, więc chcemy pomagać, tak?
1: A na jaki cel tym razem te środki mogą pójść?
0: Jeszcze dokładnie tego nie wiemy, z tego względu, że musimy z panią Dagmarą, tutaj dyrektorem szpitala, zapytamy, jakie mają zapotrzebowania, czego potrzebują najbardziej.
1: Na coś dobrego.
0: Na coś dobrego, tak. Na pewno na coś dobrego, może jakąś salę potrzebują wyremontować, albo część sal, albo korytarze, albo może zakupić jakieś łóżka. Na pewno te pieniążki będą widzieli najlepiej oni sami, na co spożytkować, więc pójdzie to na cele szpitala. Tak jak mówię, w zeszłym roku przeznaczyliśmy je, pani Dagmara powiedziała, że za te pieniążki wyremontowali łazienkę, co nas bardzo ucieszyło, no więc w tym roku też pewnie dostaniemy informację, że poszło na jakieś tam ważne cele, tak?
1: Wróćmy do gali. Ilu zawodników pojawi się na tym wydarzeniu?
0: Jeżeli chodzi o naszych tutaj, naszego powiatu zawodników, to będzie ich 5, 3 w karcie głównej i 2 chłopaków naszych, że tak powiem, wychowanków. Stoczy taki pokazowy sobie pojedynek, żeby pokazać, że dzieci też mogą to fajnie rozwijać, też mogą uprawiać ten sport i to nie jest właśnie gdzieś tam to, co ludzie często myślą, że sporty walki typowo MMA, jest to przysłowiowe to mordobicie, jak to często ludzie nazywają, co nie jest prawdą, tak, bo wielu zawodników światowych są to ludzie wykształceni, bardzo inteligentni, przede wszystkim ten sport uczy szacunku, respektu i tutaj chcemy to pokazać, że od najmłodszych lat można ten sport uprawiać i jakie są tego efekty. Chcieliśmy zrobić taką właśnie między nimi sparring, powiedzmy, pokazowy, żeby oni pokazali swoje umiejętności, odnaleźli się w tym wszystkim, przeżyli, to będzie dla nich pamiątka na całe życie, taki

0: do walki, tą drogą, którą wychodzą co profesjonalni zawodnicy, do muzyki, wśród trybun, fleszy i tego wszystkiego, więc mamy jedną taką w tym roku walkę pokazową dzieciaków, a mówię, trzech w karcie głównej naszych zawodników klubowych będzie walczyło jako już w walkach tych półzawodowych. Cała gala obejmuje 14 pojedynków. 14 pojedynków, czyli mamy 28 zawodników, tak?
1: I to są młodzi zawodnicy.
0: Starsi też są. Jest to mieszane, ale większość jednak jest tych młodych, tak? Większość jest tych młodych tutaj z województwa łódzkiego. Jest kilku zawodników też przyjezdnych z Gdańska, ze Szczecina, więc mówię, to są młodzi zawodnicy, którzy stawiają tak naprawdę pierwsze kroki w tym profesjonalnym świecie, tak?
1: Czyli wy chcecie promować, tak? Takich zawodników.
0: Tak, chcemy promować takich zawodników, chcemy promować przede wszystkim sport, te akcje charytatywne, które pokazujemy. Chcemy promować miasto Bełchatów, właśnie dlatego wykorzystuję gdzieś tam te swoje kontakty w tym świecie, w sportu walki, żeby te osoby znane przyjechały do Bełchatowa, ludzie mogli ich poznać, zrobić sobie z nimi zdjęcie, przybić pionę tak zwaną, bo do tej pory mogli zobaczyć ich tylko w telewizji, tak? A tutaj będą mieli okazję, tak samo dzień wcześniej, w czwartek, już jest ważenie w Galerii Olimpii, tam będzie Michał Materla, będzie właśnie Różal, więc będą mogli zobaczyć ich na własne oczy i to też jest gdzieś tam, jakby nie było, jakaś tamka atrakcja tego wydarzenia, tak?
1: Czyli zaprezentują się takie perełki tych nazwisk, jeszcze pewnie większość z nas nie kojarzy, ale być może o nich usłyszymy na takich już większych arenach.
0: Dokładnie. Może być tak, że wśród tych zawodników, którzy walczą u nas na gali, którzy będą walczyli, może jest właśnie przyszły, nie wiem, Michał Materla, może przyszły właśnie Różal, tego nie wiemy, bo to są, mówię, dzisiaj młodzi chłopcy, którzy mają 16, 17, 18 lat, a mówię, za 5, może 10 lat to są zawodnicy, których kiedyś ktoś będzie chciał oglądać jako gości honorowych na innych galach, a mówię, bo i Michał, i Marcin też kiedyś zaczynali, tak? Też byli młodymi chłopcami, którzy się rozwijali. No dzisiaj są legendami, tak? A mówię, do tego potrzebowali dojść, wspiąć się na te szczyty. I mówię, dzisiaj ci chłopcy młodzi się wspinają. A oprócz tego, dzięki wspinaniu się na te szczyty, pomagają też innym potrzebującym, czy to ludziom, czy zwierzątkom. Także mówię, tutaj łączymy to wszystko w jednym, nie?
1: Gala odbędzie się w hali Energia.
0: Tak jest, w hali Energia, to jest 15 maja od godziny 18:30. Im więcej osób, tym lepiej, no bo jednak tak jak mówimy, im więcej zbierzemy funduszy z biletów, im więcej z aukcji, no to tym więcej będziemy mogli pomóc, tak? I ten sport rozwijać. Więc mówię, to jest druga nasza edycja, pierwsza była bardzo super, około 900 chyba osób było na trybunach, z tego co nam tam wiadomo. Mamy teraz 1500, że tak powiem, miejsc do zapełnienia, więc miejmy nadzieję, że zbliżymy się ku temu i też doping naszych zawodników tutaj z Bełchatowa będzie duży, ponieważ no, oni tego potrzebują. Sam też kiedyś walczyłem zawodowo i wiem, że ten doping z trybun jest bardzo ważny. Dodaje skrzydeł, dodaje energii. W zeszłym roku niestety większość widzów na trybunach była przyjezdna za przeciwnikami, którzy walczyli z naszymi też zawodnikami między innymi i na to trochę się przykro patrzyło. Bo mówię, nasi lokalni zawodnicy byli mniej wspierani niż przyjezdni z Piaseczna, z Łodzi czy z jakichś innych miast. Szkoda, bo wydawało mi się, że tu doping będzie właśnie w drugą stronę.
1: Oby teraz było lepiej.
2: A rozmawiał Rafał Różycki.
3: Magazyn lokalny.
2: Łukasz Bogdan, zapraszam. Kształcenie kadr, budowa zaplecza technicznego w Łodzi, awaryjne lądowania, łódzkie lotnisko i centralny port komunikacyjny podpisały list intencyjny o współpracy. Władze CPK zapewniają, że port regionalny w Łodzi będzie ważnym uzupełnieniem nowego lotniska centralnego i zyska na jego powstaniu. Grzegorz Mnich.
4: W oparciu o łódzkie uczelnie kształcone będą kadry dla przyszłego centralnego lotniska, zapowiada prezes CPK Filip Czernicki.
5: Z jednej strony chcemy współpracować z uczelniami po to, aby konsultować programy kształcenia, aby współpracować przy okazji tworzenia nowych kierunków studiów, czy też dzielić się naszą wiedzą jako Port Polska z studentami i uczniami. Tutaj w Łodzi właśnie wiele kadr, wiele też doświadczeń z tego lotniska też czerpiemy, więc dzisiaj oczywiście formalizujemy tą współpracę, ale chcemy też pokazać, że ona ma swoją długofalową przyszłość. Będzie za tym oczywiście szły też konkretne postanowienia i konkretne działania.
4: A praktyczna nauka odbywać się będzie właśnie na lotnisku w Łodzi. Tutaj też mają być serwisowane samoloty, dodaje prezes łódzkiego portu Anna Midera.
6: Tych samolotów jest w tej chwili na niebie coraz więcej i
3: zrobione tak jak samochody.

0: potrzebują remontów, potrzebują przeglądów. Nie zrobi się tego nigdzie, tylko na lotniskach. Naprawy silników czy montowania samolotów.
1: Abyśmy tutaj mogli też przeprowadzać testy, czy też badać skuteczność pewnych rozwiązań, bo to jest oczywiście świetna okazja do tego, aby na działającym i dobrze pracującym lotnisku móc sprawdzić, jak pewne procedury i pewne urządzenia funkcjonują. No i tak jak powiedziałem, to jest też to bezpośrednie zaplecze, więc wszystkie przyszłe operacje, które będziemy wykonywać, jeśli chodzi o już funkcjonujące lotnisko, to lotnisko w Łodzi będzie tutaj naturalnym zapleczem. I jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i jeśli chodzi o kwestie zapotrzebowania na kadry, czy też ewentualne zakłócenia w ruchu, na pewno Łódź na tym też skorzysta.
0: Chociażby pogoda, niemożliwość wylądowania w jednym miejscu i absolutnie jest drugie, które jeżeli określimy to jako backup, a jest to najbliższy, dla pasażerów jest to absolutny komfort. 70 km dowóz bardzo szybko, więc to jest jeden z takich przykładów. Bardzo często jest tak, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą tą działalność, nie decydują się na duże huby, ale na mniejsze lotniska ze względu na to, że jest większa przepustowość, więcej wolnych slotów do wylądowania i jest oczywiście taniej niż na tych dużych hubowych lotniskach. A jeżeli ta bliskość jest naprawdę niewielka, to tym większa korzyść. A atutem Łodzi, sami Państwo wiecie, jest nasze położenie, które naprawdę trzeba docenić i autostrady i drogi szybkiego ruchu, które mamy dookoła i szybki dostęp tak naprawdę wszędzie.
2: Czy mamy symulację, jak wpłynie nowe lotnisko na regionalne porty, takie jak Łódź, czy konkretnie na Łódź?
0: Takich badań nie było jeszcze prowadzonych, także trudno tu mówić o konkretnych danych. Jedyne, co było zrobione, to analiza, jaki wpływ lotniska regionalne mają na rozwój gospodarki polskiej i gospodarek swoich regionów. To było przeprowadzone za rok 2024. To jest raport dostępny na stronach PPL-u, więc możecie Państwo dokładnie przeczytać. Ten wpływ katalityczny wszystkich lotnisk regionalnych to jest około 48 miliardów złotych za rok 2024. A jeżeli patrzymy indywidualnie na lotniska i spojrzymy na Łódź, to ta wartość dodana została wyliczona jako 2,5 miliarda.
2: Czy możemy spodziewać się większego ruchu pasażerskiego tutaj, konkretnie w Łodzi, po otwarciu portu?
0: Tak, my jesteśmy na to przygotowani. Zauważcie Państwo, że pasażerowie coraz chętniej latają z lotnisk regionalnych.
3: Polskie lotniska regionalne obsługują ponad 60% całego ruchu pasażerskiego.
4: Szacuje się, że na centralny port komunikacyjny przypadnie tylko 30% połączeń. Ósmoklasiści mają za sobą kolejny egzamin, tym razem z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła im problemy? Do szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie Wódzkiem zajrzał Rafał Różycki.
5: Dopiero co wyszliście z sali. No i jak? Egzamin jak poszedł?
6: Dobrze, wszystko zrobione. Najważniejsze jest, że nie stresowałam się i że wszystko zrobiłam, więc tylko po prostu teraz szczęście jest.
5: Ale według Ciebie egzamin był łatwy?
6: Uważam, że w porównaniu do wszystkich arkuszy, które były w tamtym roku, był podobny. Więc no, nie wiadomo, czy był łatwy, czy trudny, to zależy, jakie kto ma preferencje.
5: Ale poszło dobrze.
6: Tak.
5: Też jakie Wy macie wrażenia, bo od razu widziałem po wyjściu z sali, tutaj konsultujecie się, czy dobrze poszło.
7: Okej, poszło. Ale równe chyba lepiej szły, łatwiejsze zadania były.
5: Ale
7: lepiej.
5: Właśnie jak oceniacie poziom trudności?
7: No, taki średni, tak szczerze. Ani nie był jakiś mega trudny, ani nie był jakiś mega łatwy. Był okej, o.
6: No moim zdaniem był taki średniawy, bo na przykład jak robiłam arkusze, no to były łatwiejsze na pewno. Ale no też nie były jakoś bardzo trudne, bo na przykład mogły być jakieś grania stosu po stosu, wystarczy jeden był, ale to było akurat jeden chyba z łatwiejszych, które robiłam akurat.
5: Czyli ty jesteś z siebie zadowolona?
6: Jestem zadowolona z siebie. Mogłam pokminić nad niektórymi zadaniami, które akurat wiem, że zwaliłam, popsułam je w ogóle, ale i tak jestem z tego zadowolona.
5: Jak poszła matma?
8: No jakoś poszła, no. Coś tam zrobiłem, niektóre pominąłem, bo nie wiedziałem za bardzo. Ale tak to ogólnie no, nie był najgorszy ten egzamin.
5: Nie był trudny?
8: No, był taki umiarkowany. No. Niektóre były proste, niektóre ciężkie.
5: A co było na egzaminie?
8: Pierwiastki były, były pola figur na pewno, pole trapezu było. Z otwartych zadań to było tam obliczyć prędkość, w jaki czas przejechała pani, obliczyć pole trójkąta, grania stosłupa i takie rzeczy były ogólnie. Pierwiastki były, procenty, no więcej nie pamiętam za bardzo.
5: A jak porównasz z tym egzaminem próbnym, to który test był trudniejszy?
8: Próbny zdecydowanie.
5: Czyli na wyniki będziesz czekał raczej tak spokojnie?
8: No tak, no nie najgorsze. Ważne jest to, żeby to skończyć już i z głowy mieć i się nie stresować.
5: Jakie wrażenia?
9: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne. No właśnie zadania otwarte były najtrudniejsze, te zamknięte były dosyć łatwe. Ale tak to to.
5: Będzie dobrze?
9: Tak, będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze.
5: No i jak było na egzaminie z Królowej Nauk?
9: Nawet ciężko. Znaczy według mnie, może według mnie nie było aż tak ciężko. Coś tam na pewno odpowiedziałam. Ale
5: spodziewałaś się, że egzamin będzie łatwiejszy?
9: Nie sądzę. Tak samo jak na próbnych jest.
5: A co było na egzaminie? Co ci sprawiło trudność, a co ci poszło najlepiej?
9: Najlepiej myślę, że jak były wykresy. Jeden wykres był, więc to jest łatwe, ale był też prawdopodobność chyba. Tak jest. I tego nie rozumiem kompletnie.
5: Spodziewasz się, że jaki może być wynik z tego egzaminu?
9: Może 30, tak jak ostatnio na próbnych, ale nie jestem pewna.
5: Zadowolony po egzaminie?
10: Tak. Było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy. No było jedno zadanie, żeby obliczyć objętość dwóch i jednej nie umiałem. I to było jedno z takich cięższych, a reszta to było łatwiejsze, bo było obliczanie grając to słupa, obwodu i w takich parę łatwiejszych.
5: Jak zobaczyłeś zadania, to jaka była pierwsza myśl w głowie? Że no, jest dobrze?
10: Tak. Takie, można powiedzieć, normalne, takie, co się na lekcji rozwiązuje, zadania były.
5: Czyli o dobry wynik jesteś spokojny?
10: Tak.
8: Zostanie tylko ostatni i już z głowy to będzie. Można zapomnieć o tym.
5: A jak przed językiem obcym? Bo domyślam się, że wybrałeś język angielski.
8: Tak. Cieszę się bardzo, bo z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole. Więc sam się tym nie stresuję. Będę szczęśliwy, że nawet będzie ten egzamin akurat.
5: Zupełnie bez stresu?
8: Tak. Nic. Zero stresu. Angielski to jest bardzo prosty język. To nie ma tam żadnych specjalnych liter, to cieszę się, że będzie, bo pod koniec.
9: Przed angielskim bardzo dobrze, ponieważ myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem, więc dobre emocje są na egzamin z angielskiego.
5: A jak przed egzaminem z języka Szekspira?
9: Angielski? O, angielski łatwo. Ostatnio 54, 55 z próbnego było. Tak. Angielski łatwo.
5: Nie obawiasz się tego testu?
9: Angielski nie, w ogóle. Po 100% idę.
5: Jakie nastroje przed tym egzaminem?
10: Dobra. Wydaje mi się, że będzie około 90%.
5: Czujesz się pewnie?
10: Tak.
6: Samopoczucie dobre, raczej jesteśmy spokojni.
7: Spoko, no chyba najłatwiejszy egzamin z tych trzech. Każdy zawsze ma najlepsze wyniki z angielskiego. No.
5: Tym egzaminem się w ogóle nie stresujecie?
6: W ogóle się nie stresujemy, no. Pędusik po prostu. Najłatwiejsze zawsze są te egzaminy akurat z angielskiego.
4: Egzamin z języka obcego w środę o 9:00 potrwa 110 minut. Policyjne psy, konie służbowe, pokazy sprzętu kontrterrorystów i rozmowy o pracy w mundurze. W Łodzi odbyły się trzecie policyjne targi pracy i edukacji. Organizatorzy zachęcali do wstąpienia w szeregi policji.
5: Co to za targi?
11: Policyjne targi pracy to takie wyjątkowe dla nas wydarzenie. Trzecia edycja, więc już mamy pewne doświadczenia. Nadkomisarz Aneta Sobiera i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Są to targi, w których chcemy pokazać, jak wygląda służba policjanta. Mamy tutaj funkcjonariuszy z różnych pionów. Naprawdę ogromne zróżnicowanie, bo mamy zarówno konie policyjne, mamy psy policyjne wraz oczywiście ze swoimi opiekunami. Mamy policjantów z oddziału prewencji policji, z armatką wodną. Przyleciał nawet nasz policyjny helikopter, śmigłowiec i piloci opowiadają o swojej służbie. Także naprawdę ogrom służby, ale też zależy nam na tym, żeby po pierwsze pokazać młodzieży, jak wygląda nasza praca, pokazać im, że naprawdę prawie każdy może coś znaleźć tutaj dla siebie, bo jest tak bardzo zróżnicowana, ale też trochę odczarować tą policję, pokazać, że jesteśmy normalnymi ludźmi, fajnymi ludźmi, z którymi można porozmawiać, których można się doradzić. To też jest dla nas bardzo istotne.
5: A czy młodzi łodzianie są zainteresowani służbą w policji?
11: No, na razie można powiedzieć, że mamy bardzo duże zainteresowanie. Bardzo nas to cieszy, bo trochę się nie ukrywam, obawiałam tej pogody, która od samego rana była w Łodzi, bo bardzo padało, a tutaj część jednak atrakcji jest na zewnątrz, ale jak widać, młodzież dopisała, nie zawiedli nas, a więc są z nami. Bardzo się cieszę, szczególnie, że wiadomo, że liczymy na to, że kiedyś wstąpią w szeregi policji i że będziemy służyć razem. Potrzebujemy młodych ludzi.
12: A dlaczego warto zostać policjantem czy też policjantką?
11: Oczywiście tych powodów jest bardzo dużo. Bardzo często

0: Słyszymy podczas rozmów z młodymi ludźmi, którzy aspirują na to, żeby zostać funkcjonariuszem, o tej chęci pomagania i ona chyba najczęściej się przebija. To, że chce robić coś ważnego, to, że chce być kimś, chce coś znaczyć w tym społeczeństwie i na pewno ta służba to daje. Ale oprócz tego oczywiście również takie prozaiczne, można powiedzieć, ale bardzo życiowe względy na to wpływają. Między innymi ta pensja, którą w tej chwili zarabiają ci młodzi ludzie, bo to naprawdę są całkiem dobre zarobki. Oprócz tego oczywiście też wcześniejsza emerytura. Także to jest wiele takich profitów, które możemy zaoferować jako ta służba, co widzimy faktycznie zachęca młodych ludzi, bo kandydatów mamy naprawdę sporo.
1: Dlaczego jesteście na tych targach?
2: Ponieważ chcieliśmy się trochę dowiedzieć więcej w ramach szkoły, jak wygląda zawód policjanta. Interesuje nas to. Zawód taki, który jest przydatny bardzo w naszym codziennym życiu.
1: A dlaczego Was interesuje zostanie policjantem?
2: Bo jest to ciekawy zawód, zobaczyć jakie przestępstwa na przykład mogą popełnić ludzie i co, jakie kary są w związku z tym. Po prostu wymierzyć sprawiedliwość.
1: Dzisiaj macie okazję to obejrzeć wszystko właściwie na własne oczy. Jakie są Wasze wrażenia?
2: Bardzo mi się podoba. Jest bardzo dużo właśnie rzeczy nam przedstawionych, pokazanych. Fajna jest też możliwość zobaczenia to w rzeczywistości, pogadania z policjantami i zobaczenia, że na przykład konie są, psy, helikopter nawet. Naprawdę fajne.
1: Czy to zachęca właśnie do wejścia do policji?
2: Uważam, że tak. Takie wydarzenia zdecydowanie zachęcają ludzi do przyjścia i zobaczenia. I może nawet zostania policjantem.
1: Co robiłaś przed chwilą?
3: Ja miałam gogle takie na narkotyki i właśnie przechodziłam i ciężko trochę, ale fajno.
1: Jasne, a co w ogóle robisz na targach?
3: Przyjechaliśmy ze szkoły na wycieczkę taką i patrzymy sobie wszystko.
1: Jak rozumiem, chcesz zostać policjantką?
3: No, planuję chyba.
1: A dlaczego?
3: Tak jakoś w sumie, nie wiem, zaciekawiło mnie to trochę, podoba mi się.
1: Dlaczego jesteście na tych targach?
4: Przyszliśmy zobaczyć, jak może wyglądać praca kryminologa, jak w ogóle wygląda kryminalistyka. Fajnie, no bo nas szkoła tak naprawdę wysłała i tak naprawdę dziewczyny mogą zobaczyć, czy realnie chcą pracować w tych zawodach, czy to jest coś dla nich, czy nie, więc wydaje mi się, że po to tutaj się dzisiaj zjawiłyśmy.
1: Obserwowanie tego tak z bliska, można by powiedzieć, też na pewno robi wrażenie i zachęca, prawda?
4: Tak, na pewno, plus to, że rzeczywiście tutaj policjanci, którzy są też w ogóle bardzo zachęcają, są bardzo otwarci do rozmowy, nie ma takiego czegoś, że są głupie pytania, tylko realnie nam na wszystko odpowiadają, więc to też mi się wydaje bardzo fajne i przydatne.
5: A nowi mundurowi są na wagę złota, bo w całej Polsce policja informuje o dużych brakach kadrowych. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński. Znikają pierwsze beczki z chemikaliami, które przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Ruszył wywóz pojemników z Rogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce.
6: Udało się, umowy są podpisane. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dopowiem, że jest to komórka nadzorująca wykonanie umowy na usunięcie odpadów z Rogowca. Wykonawca jest na terenie od jakiegoś czasu, do tej pory zajmował się montażem monitoringu, jak również zabezpieczeniem przeciwpożarowym. W dniu dzisiejszym zaczyna się już wywóz odpadów. Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów. No dzisiaj ta pierwsza ciężarówka wyjedzie i mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał bez większych komplikacji. Przyznam szczerze, że harmonogram jest mobilny, on się zmienia, aktualizuje. Jest kilka elementów, które mają na to wpływ. Między innymi, przypomnę, to są odpady niebezpieczne, one nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji, a więc mamy tutaj też wpływ instalacji, które muszą być gotowe na ich przyjęcie, aby te odpady nie stacjonowały, nie leżały. Więc kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych, harmonogram jest przygotowywany odpowiednio, my go dostajemy na tydzień przed wywozem, natomiast on ulega niestety pewnym zmianom. Substancje są to różne, są to substancje niebezpieczne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach, czyli substancje płynne. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie potrzeby od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
7: Mam takie wrażenie, że mieszkańcy mają już absolutnie dość tego składowiska i też tego, że przez tyle lat nic nie robiono w tym kierunku.
8: No nie, raczej nie, nic. No ktoś wzbogacił się na tym, przywiózł, zostawił, dziękuję. No jak większość w Polsce takich odpadów jest.
7: A wy macie duży problem.
8: My mamy największe, można powiedzieć, to składowisko tu w Polsce jest. No i nie wiem, jak to będzie. No cieszymy się, że

0: że coś ruszy, o, że dla nas będzie, ale wie pan co, ruszyć to, to podejrzewam, że dużo się wyleje w glebę.
1: Trzeba się z tym liczyć.
0: Tak, bo mauzery są popękane, no niestety, tyle lat od mrozów, od deszczów, to dobrze, że nie ma takich ulew tu, bo była ulewa 5 lat temu, no to wylało do samej świetlicy.
1: Słyszeliśmy, ludzie na podwórkach mieli te chemikalia.
0: No akurat tam, co mieszkają, to ja im współczuję tam. Nam tutaj jest kawałek od tego, ale też śmierdzi strasznie.
1: Czyli jesteśmy na wsi. Pani sobie wychodzi na podwórko, prawda?
0: Na podwórko.
1: Żeby podelektować się takim
0: Oczywiście.
1: Miejscem,
0: no,
1: a tutaj nieprzyjemne zapachy.
0: No tak, duszące, naprawdę duszące.
2: Na podwórku nie można było wyjść, oddychać nie szło. No taką siarą waliło, że no, strasznie ja ile od tego mieszkam. A jak tam ludzie przy samym tym mieszkają?
0: A najbardziej wieczorem. Nie wiem dlaczego, czy to się wywala, czy ktoś wylewa, nie wiem. Wieczorem najbardziej śmierdzi. No i latem będziemy mieli znowu uciążenie przez to, no niestety. Człowiek starszy to jeszcze, ale najgorsze są dzieci. Mają astmy, no niestety.
1: No tu obok jest plac zabaw.
0: No tu jest plac zabaw, no tu dzieci się bawią i to wdychają. No jest, tak jest, no. Takie są realia w naszej Polsce, o. Ściągnąć z zagranicy. Podejrzewam, że to z zagranicy większość tego świństwa jest.
2: To jest makabra z tą bombą, makabra.
1: Bo tych pojemników tysiące jest.
2: Ojeja.
0: No ale no, musimy dalej żyć, no niestety.
1: W oczekiwaniu, że powoli będą znikać
0: powoli
1: te pojemniki.
0: Powoli będą znikać, daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
3: Rozmawiał Rafał Różycki. Usunięcie całego składowiska potrwa latami. Może pochłonąć około 700 milionów złotych. System jeszcze nie zaczął działać, ale już został uszkodzony. Samochód dostawczy uderzył bokiem w automatyczny słupek znajdujący się w okolicy Piotrkowskiej 70 w Łodzi. Budzi wątpliwości, czy system rzeczywiście zapewni bezpieczeństwo.
4: Jak doszło do tego zdarzenia? Mówi Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
5: Dziś około godziny 10 miało miejsce zdarzenie drogowe. Otóż jeden z samochodów dostawczych zawadził słupek na ulicy Piotrkowskiej. To co jest najważniejsze, to my jeszcze jesteśmy przed odbiorem całego tego systemu, więc wykonawca na pewno będzie zobowiązany to przywrócić do stanu tak, jak powinno wyglądać. Natomiast niemniej jednak po przeanalizowaniu i po przyjrzeniu się tutaj sprawy zdecydowaliśmy, że zwrócimy się o odpowiednią kontrolę też na tym etapie, czy słupek jest prawidłowo zamontowany. No niewątpliwie sytuacja, która tutaj miała miejsce, ona samo zdarzenie wyglądało to tak, że przy opuszczonym systemie tych dwóch słupków, które są słupkami ruchomymi, samochód bodajże bokiem trącił ten słupek. Słupek podobnoż zachował się tak, jak należy, czyli położył się i gdyby był uderzony frontalnie, uniemożliwiłby przejazd tego samochodu. Wiadomo, że jak system byłby opuszczony, nie byłoby potrzeby taranowania, aby ktoś tutaj chciał wjechać. Natomiast w sytuacji takiego zagrożenia, na którym my stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo, gdyby miał być pokonywany na wprost, próbując uderzyć przez samochód ten słupek, on powinien przyblokować nadjeżdżający pojazd. My widzimy, jak wygląda tutaj ta sytuacja z tym słupkiem. Chcemy wykorzystać to, zlecić analizę, czy system, czy słupek jest zamontowany prawidłowo, czy zgodnie ze specyfikacją producenta tego słupka. I tak naprawdę później będziemy Państwu mogli w stanie powiedzieć, czy to jak gdyby zachowanie tego jak gdyby przedmiotu było prawidłowe, czy należy to w jakiś sposób poprawić. Jesteśmy przed odbiorami, jesteśmy przed jak gdyby rozliczeniem z wykonawcą, więc mamy czas na to, żeby zlecić, sprawdzić i mieć stuprocentową pewność, że słupki spełnią swoją rolę, czyli przede wszystkim zapewnią bezpieczeństwo obywatelom ulicy Piotrkowskiej.
4: Czy ten słupek był poprawnie zamontowany?
5: On nie trzymał się na kablu, on się trzymał jeszcze na jakichś tam elementach mocujących pozostałych. On nie odleciał dalej, więc samochód, który uderzył w niego,

0: zapakowaniem, które my ogłosiliśmy i rolą, jaką ten słupek ma spełniać, czyli czy producent jak gdyby potwierdzi sposób mocowania, sposób zabezpieczenia i czy on tą rolę będzie realizował.
1: Kto zapłaci za naprawę tego słupka?
0: To jest strata wykonawcy, my jesteśmy przed odbiorem, więc tak naprawdę wykonawca będzie tutaj też dochodził swoich praw bezpośrednio ze sprawcą tego zdarzenia. My mamy zabezpieczony monitoring, mamy określonego, kto jest jak gdyby sprawcą tego zdarzenia, już odpowiednie służby będą miały to udostępnione i wykonawca będzie dochodził od sprawcy wypadku. Też chcemy wykorzystać tę całą sytuację, sprawdzić dokładnie, czy to zostało wykonane zgodnie z założeniami, zgodnie z specyfikacją producenta słupków, który ma pewnie jakieś parametry, które on powinien spełniać, odpowiednie prędkości. Chcemy po prostu, żeby to przeanalizowali fachowcy, którzy powiedzą nam, że tak, to spełni rolę, zachował się prawidłowo, zanim odbierzemy. No, mamy do tego prawo, chcemy do tego skorzystać, chcemy mieć procentową pewność, że rola pod względem bezpieczeństwa tych słupków zostanie tutaj zachowana i o to nam w tym wszystkim chodziło.
2: Nie wiadomo jeszcze, kiedy system zostanie oddany do użytku, a tematem zajął się Daniel Tetliński. Lepsze i bardziej bezpieczne oznakowanie sieci dróg rowerowych obejmująca region. Łódzkie przygotowuje się do wdrożenia ustawy rowerowej, która jest procedowana w Sejmie. Ustawa ma uporządkować transport rowerowy w całym kraju. Grzegorz Mich.
3: Ustawa ma zapoczątkować politykę rowerową w skali kraju, ocenia radny z Komisji Transportu Marcin Chęcz. Co to konkretnie oznacza?
4: Dotychczas nie istniała w Polsce polityka rowerowa. Rowerzyści tak naprawdę byli troszkę skazani na świadomość marszałków województwa, troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki, przez co one często były poszatkowane w różnym standardzie. No, klasycznym tego przykładem jest dla każdego, kto jeździ rowerem, Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma. I taki był dotychczas standard. Ten standard nie zachęcał nikogo do jazdy rowerem, zarówno turystycznie poza miastem, nikogo nie zachęcał do korzystania z roweru jako środka, na przykład jako dojazd do najbliższej komunikacji publicznej, do kolei. Trwają obecnie prace w Sejmie nad ważną ustawą, która te wszystkie kwestie zmieni, bowiem ta ustawa ma narzucić na urzędy marszałkowskie, na gminy właśnie tworzenie spójnej siatki dróg rowerowych. Ta siatka ma być analogiczna do tego, jak funkcjonują drogi w naszym kraju, czyli powstaną drogi rowerowe o znaczeniu krajowym. One będą miały raczej charakter turystyczny, drogi o znaczeniu regionalnym, czyli te, które będą zachęcać właśnie mieszkańców do tego, żeby dojechali do kolei najbliższej, do szkoły. No i te mniejsze drogi, te bardziej lokalne, które no, będą już w obrębie samych gmin. I co ważne, ustawa ta zarówno stwarza taki podział i narzuca pewne obowiązki, jak i daje na przykład możliwości dużo łatwiej gminom sięgać wspólnie po pieniądze unijne na takie rzeczy, prowadzić wspólne inwestycje ponad swoimi granicami. Także jak najbardziej to będzie sprzyjało w najbliższych latach budowie takiej siatki.
3: Sejmik Wojewódzki i Urząd Marszałkowski w Łodzi przyjęły już strategię rowerową, dodaje radny wojewódzki Maciej Rimer.
5: W tej strategii zapisano 1800 kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych przez województwo łódzkie, tych krajowych, o których mówił Marcin, i tych regionalnych. Około 1300 kilometrów tras regionalnych i ponad 500 kilometrów tras krajowych. Ta ustawa wzięła też swoje źródło w Łodzi. Z dorobku Biura Planowania Województwa Łódzkiego czerpią autorzy tego projektu ustawy. Gorąco wierzymy, że on pozwoli przyspieszyć pracę nad tymi szlakami, ale już teraz w województwie łódzkim Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na prawie 200 kilometrów tras rowerowych, a pierwsze kilometry w Wieluniu kilka tygodni temu oddano do użytku, te pierwsze kilometry tras w tym nowym standardzie na skrzyżowaniu trasy krajowej numer 7, jak pamiętam, i którejś z tras regionalnych. Więc to są działania, które już wchodzą w fazę realizacji i gorąco wierzę, że ten plan stworzenia chociażby Welowarta, Welopilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie dla mieszkańców Łodzi, bo te trasy powinny się kończyć albo też zaczynać w stolicy regionu.
4: Wśród takich nowości właśnie wprowadzonych w tej ustawie jest wspólne oznakowanie, takie jak choćby już funkcjonuje w województwach śląskich, pomorskim, zachodniopomorskim, czyli będziemy mieć przejrzysty system, każdy, kto się będzie poruszał drogami rowerowymi, będą ludzie wiedzieli, gdzie te drogi dokładnie prowadzą. Druga sprawa, jeszcze w sumie ważniejsza, to jest tak zwany ZRID rowerowy, czyli możliwość wywłaszczania terenów, które są we władaniu państwa, ale są na przykład mają status lasów państwowych, różnych rezerw, będzie można dużo łatwiej na nich budować drogi rowerowe, dużo szybciej, bez

0: latami ciągnących się różnych negocjacji. Tutaj też Urząd Marszałkowski od pewnego czasu wprowadził według mnie bardzo dobry standard w przypadku remontu dróg wojewódzkich. Tak naprawdę budowanie pasów pieszo-rowerowych stało się standardem, a tym samym znacząco jest podniesiona kwestia bezpieczeństwa. W dotychczasowej praktyce praktycznie przy tych drogach wojewódzkich no nie było nigdy chodników poboczy. Teraz przy tym nowym standardzie już są pierwsze takie realizacje. No, każdy tak naprawdę bezpiecznie może posłać swoje dziecko do szkoły rowerem.
1: Trasy rowerowe Łódzkiem będą jednolicie oznakowane.
2: Będą też musiały mieć taki sam rodzaj nawierzchni. Żołnierze Sił Powietrznych, rywalem drużyny Marcina Gortata w Łodzi, kolejna odsłona koszykarskiego starcia gwiazd filmu, muzyki i sportu z zespołem NATO. Tym razem cywile zmierzą się z teamem Air Force. O atrakcjach związanych z charytatywnym meczem gwiazd Grzegorz Mnich.
1: W drużynie Marcina Gortata jak zawsze znane nazwiska.
3: W tym roku w meczu wystąpi BDOS po raz kolejny, jeden z najlepszych artystów polskich. Wystąpił również Piotr Kuberski, mistrz federacji KSW i FEN. Wystąpi mistrz świata Tomek Fornal oraz jedna z najlepiej zapewniających się największych talentów koszykarskich w Europie i prawdopodobnie na świecie, Hela Danielewicz.
1: Dla miłośników militariów szczególną atrakcją będzie lądowanie przy Atlas Arenie dwóch śmigłowców, Black Hawk i Apache. Wśród sprzętu wojskowego znajdzie się też zestrzelony dron Shahed.
3: Mimo, że moje marzenia są duże i szerokie i piękne, to nie ma mowy o przelocie tutaj nad miastem. Śmigłowce wylądują tutaj w nocy, głównie bardziej o północy. Miejsce będzie zabezpieczone, pilnowane i dopiero następnego dnia będzie młodzież, czy, że tak powiem, kibice. Ludzie będą mogli przyjść obejrzeć i tak samo te śmigłowce odlecą w nocy. Czyli to nie ma tak, że były sobie śmigłowce latały nad głowami i nie daj Boże jakieś kable ścinały. Dlatego czegoś takiego nie będzie i bardzo chciałem, żeby tu pojawił się nowy sprzęt, bo no nie da się ukryć, że mamy się czym szczycić, co pokazywać. I myślę, że to będzie również powód do tego, że przyjdzie wiele set, jak nie tysięcy ludzi pod arenę, żeby ten sprzęt obejrzeć. Bardzo mi zależy, żeby był Black Hawk i żeby był Apache. Tym bardziej, że Apache z tego co wiem, przychodzą na parę tygodni tuż przed meczem i powinniśmy się wyrobić i zdążyć. Znowu, to jest na obecną chwilę. Nie zdziwię się, jak za tydzień, za miesiąc dostaniemy informację, że taki nie ma zgody. Też musimy sobie z tym poradzić. Myśleliśmy o tym, żeby ściągnąć tutaj potencjalnie Mi, starsze typy, modele, ale no umówmy się, no raz, że wszyscy już widzieli te śmigłowce, dwa, że może nie do końca chcemy się tymi też szczycić.
1: Mecz jak zawsze będzie charytatywny.
3: Przede wszystkim jest ogromna frajda z pracy i z tej współpracy z wojskiem. Przy organizacji tego meczu jest dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju spotkań z żołnierzami, weteranami, oficerami, generałami. To jest naprawdę coś fantastycznego. Wizyty w bazach i jest to szansa poznania fantastycznych ludzi, podziękowania ich za ich służbę i za serwis, tą pracę, którą wkładają. Dochód z tego meczu jest przeznaczony głównie na cele statutowe naszej fundacji, czyli stypendia dla dzieci, wyjazd różnego rodzaju do Stanów Zjednoczonych. No, tak jak powiedziałem, z ostatniego meczu mieliśmy trzy rodziny, które wyleciały do Stanów Zjednoczonych, głównie dzieci żołnierzy poległych. To niestety trochę szalenie, bo żołnierz, który był na misjach, wiele razy wrócił do kraju i pokonał go nowotwór i rodzinę tego żołnierza, żeśmy wysłali do Stanów. Różnego rodzaju wsparcia dla żołnierzy również, bo były też takie, we wcześniejszych latach były wsparcia na różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju cele rehabilitacyjne dla żołnierzy. Po to nasza fundacja jest, takie cele statutowe są naszej fundacji. No i w dużej mierze część tych pieniędzy jest też na samą organizację tego meczu, bo no, koszty tego meczu rosną ze względu na inflację i na wszystko, co się dzieje, drastycznie do góry i to jest coś, co nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Tak jak w przypadku zeszłego roku, tak w tym roku zrobimy wszystko, żeby zaprosić rodzinę majora Slava do Stanów Zjednoczonych na mecz. To jest to, co ja mogę zrobić dla tej rodziny, tak jak dla wielu żołnierzy innych robiliśmy i rodziny majora Killera, który również parę miesięcy wcześniej zginął w też niefortunny sposób i ten sposób będzie takie podstawowe uhonorowanie. Co ministerstwo dodatkowo zrobi, to już od ministerstwa zależy. Wiem, że przygotowują różnego rodzaju rzeczy.
2: Wielki mecz Gortat Team kontra NATO Team w Łódzkiej Atlas Arenie 13 czerwca.
4: SK2. Magazyn lokalny.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Miały chronić przed rozpędzoną ciężarówką i atakiem terrorystycznym, a przewracają się przy lekkim otarciu. Zamontowane na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi słupki okazały się niemal atrapą, a kosztowały budżet miasta 6 milionów złotych. Czy na deptaku z takim systemem będzie bezpieczniej? Pytał Grzegorz Mnich.
1: Jak wyglądała cała sytuacja?
0: Zupełnie przypadkowo byłem na miejscu.
1: Radny Marcin Chęcz.
0: Także rozmawiałem z pracownikami, którzy byli na miejscu i tutaj warto podkreślić, to nie tak, że słupek uległ uszkodzeniu, to nie tak, że ta nawierzchnia uległa uszkodzeniu. Problem pojawił się w łączeniu słupka z podstawą i to jest rzecz, którą jak najbardziej my jako radni będziemy chcieli wyjaśnić, czy to była jednorazowa usterka, czy jednak coś wykonawca nie zrobił właściwie, bowiem na komisji jednoznacznie dostawaliśmy informacje na zadawane pytania, że nawet poruszający się samochód nie powinien zakwiać konstrukcją słupka. Słupek poleciał całkowicie.
1: To było zderzenie, to było wtarcie?
0: Ja wiem tylko rzeczy, które mi przedstawił urzędnik. Ponoć jeden samochód, który skręcał z ulicy 6 sierpnia, widząc, że pomiędzy słupkami jedzie drugi samochód, chciał przejechać bokiem, tak jakby nie zauważył tego słupka, o niego się otarł i to spowodowało jego przewrócenie.
6: Trudno jest odpowiedzieć na to, bo dla mnie to ich w ogóle nie powinno być. Powinien być albo zrobiony deptak, ani to nie ma wyglądu żadnego, ani nic.
1: Chronić raczej też nas nie będą.
6: No jeżeli to jest tak słabe, no to nie mamy o czym rozmawiać. Trudno.
7: Auto lekko potrąciło taki słupek, on się przewrócił, a te słupki miały nas chronić przed atakami terrorystycznymi, ciężarówkami, które wjeżdżają tutaj.
8: Zamysł był dobry, no ale jak zwykle wykonanie nie za bardzo. Skoro postawione tyle forsy wydane, no to chyba trzeba to dalej kontynuować.
1: Czy te słupki są w stanie nas ochronić?
9: Szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam prawa jazdy, więc nie wypowiem się na ten temat.
1: Albo one są po prostu mocowane śrubeczką tylko do kostki.
9: No zobaczymy, czas pokaże.
1: Te słupki mocowane są śrubką do kostki brukowej. One w ogóle nie są wpuszczane w ziemię.
10: Jestem bardzo zaskoczona tym pomysłem i wydaje mi się, że no to jest taki nietrafiony pomysł, skoro one wypadają i skoro... Właściwie to chyba tylko się proszę o to, żeby tutaj doszło do jakiejś kolizji.
1: Bo lekko potrącony i się przewrócił, tutaj widzimy, a miał zabezpieczyć przed wjazdem rozpędzonej ciężarówki.
10: Zabawne.
0: Przypominam, że jesteśmy na takim etapie, że te słupki nie są jeszcze odebrane, więc ja nie chciałbym być w skórze dzisiaj wykonawcy, bo zakładam, że zostanie na niego wylana naprawdę gorąca woda, jeśli i te wszystkie, zakładam, że te wszystkie słupki zostaną od tej strony także poprzeglądane. Dla nas jako samorządowców ważne jest to, żeby ten system działał sprawnie i będziemy to liczyć od momentu odbioru, który jeszcze nie nastąpił. Ten montaż widziałem, był na 4 śrubach. No, ja nie jestem może specjalistą od tego typu urządzeń, ale wydaje mi się, że tak troszkę za mało.
11: Ja mogę dodać, że jedno miasto zagraniczne widziałem i te słupki bywają tam cięższej konstrukcji, solidniejszej, masywniejszej, jeżeli mają pełnić funkcję ochronne i związane z bezpieczeństwem.
7: Należałoby to wszystko pozmieniać?
11: Tak, rozumiem, takie jest oczekiwanie też wyrażone na Komisji Transportu.
1: Radny Maciej Rimer,
11: która analizowała chyba dwukrotnie problem słupków. Zapewnienia miasta były bardzo jasne, że ten system będzie doprowadzony do stanu takiego, jaki jest pożądany. Do tego momentu nie będzie odbiorów.
5: System ponad 130 słupków na reprezentacyjnej ulicy Łodzi jest w fazie testów. Pierwszy przypadkowy test okazał się całkowitą klapą. Radni domagać będą się od wykonawcy wyjaśnień. A w Łodzi kolejne rozszerzenie strefy płatnego parkowania. W najbliższych tygodniach parkingi miejskie powstaną na Placu Zwycięstwa, przy ulicy Targowej oraz na wyremontowanej ulicy Tymienieckiego. Co na to kierowcy? Pytał Grzegorz Mnich.
1: Będzie łatwiej czy będzie trudniej?
12: To znaczy na pewno będzie drożej. I właściwie tylko o to chodzi, żeby do budżetu wpłynęły pieniądze. No. Bo teraz już tych stref płatnych jest bardzo dużo, nie ma praktycznie gdzie się zatrzymać. I naprawdę to są bardzo duże pieniądze, jeżeli się nawet stanie gdzieś tam.
13: Chyba utrudnić, a nie ułatwić. Przesiądziemy się na rowery.
14: Ulice Tkaczek, Szwaczek i Przątek zostały włączone do strefy płatnego parkowania w styczniu tego roku. Wkrótce do strefy powróci wyremontowany odcinek ulicy Tymienieckiego pomiędzy Sienkiewicza i Kilińskiego.
1: Informuje Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
14: Gdzie na czas trwania prac nie obowiązywały opłaty za parkowanie. Ponadto jesteśmy obecnie na etapie uruchamiania nowych parkingów miejskich. Pierwszy z nich przy ulicy Fabrycznej jest już dostępny. W najbliższych tygodniach uruchomione zostaną kolejne parkingi przy ulicy Targowej oraz Placu Zwycięstwa. zwycięstwa. Co do zasady, parkując auto na wskazanych parkingach, przejeżdżamy przez szlaban, przy którym skanowana jest nasza rejestracja. Następnie, po zakończeniu parkowania, opłacamy postój w kasie biletowej.
15: Jest coraz więcej tych miejsc właśnie płatnych i no trzeba tam w biletomatach wykupywać. Są też takie prywatne parkingi, na których się abonamenty wykupuje. No nie wiem, no trzeba sobie jakoś poradzić.
16: Ja bym nie chciał płacić za parking na pewno, bo z Fabianic jeszcze to troszkę bez sensu by było jeszcze płacić za parking. Trzeba wychodzić wcześniej z domu i wtedy zawsze gdzieś się znajdzie miejsce, bo no tutaj nawet można gdzieś nielegalnie zaparkować.

0: Chodź na chodniku i chyba nikt się nie przyczepił.
1: Strefa płatnego parkowania ma wpłynąć na rotacyjność miejsc parkingowych. Tomasz Andrzejewski. I właśnie zapewnić możliwość zaparkowania mieszkańcom tych ulic, przy których znajdują swoje domy. Największą bolączką właśnie są samochody, które bardzo często przyjeżdżają do centrum i pozostają na wiele godzin. Później dopiero po południu odjeżdżają choćby na osiedla, a mieszkańcy mają problem z zaparkowaniem. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania następuje za wnioskiem mieszkańców.
2: Płatna strefa obowiązuje w dni robocze od 7 do 19. W Dzień Dziecka na fotelu prezydenta miasta w Zgierzu to możliwe. Ruszył konkurs na małego prezydenta i małą prezydentkę. Uczniowie będą mogli zobaczyć, jak od środka działa magistrat i samorząd.
3: Zbliża się 1 czerwca i to będzie dzień, w którym mały Zgierzanin będzie mógł rządzić miastem, prawda?
4: Dokładnie tak. Kinga Siemońska, kierowniczka Centrum Kultury Dziecka, zawsze w okolicach Dnia Dziecka, w tym roku 1 czerwca, władze w Zgierzu przyjmują dzieci. Jest ta część główna, konkursowa. Na zgłoszenia czekamy do 18 maja. Można je wysyłać online na nasz adres mailowy konkursy@cekdzgierz.pl albo zgłaszać się osobiście w placówce. Tegorocznym zadaniem jest to, żeby przedstawić osiedle, na którym żyje kandydat bądź kandydatka, osiedle oczywiście zgierskie, i pokazać takie ich najfajniejsze miejsca, które lubią, w których spędzają wolny czas.
3: A co to na przykład może być?
4: No ja osobiście całkiem niedawno wróciłam na osiedle 650-lecia i nie ukrywam, że ulubionym moim miejscem jest Krańcówka, pętla, zajezdnia, jak zwał, tak zwał, no po łódzku Krańcówka, bo mogę się dostać tak naprawdę w każdą stronę miasta, no i przede wszystkim ekologicznie.
3: Wspomniała Pani o tym, że to już kolejna edycja tego wydarzenia. Jakim zainteresowaniem cieszyło się w przeszłości?
4: No nie ukrywam, że takie funkcje z roku na rok słabną, jeżeli chodzi o zainteresowanie, ponieważ no dzieci raczej wolą być youtuberami niż prezydentami miast. Natomiast ja sama dość mocno uczestniczyłam w poprzednich dwóch edycjach, spędziłam cały dzień w urzędzie i poza tym, że jest to przede wszystkim żywa lekcja samorządu, możliwość zobaczenia, jak to wszystko działa od kuchni. Cytując kandydatów z poprzednich lat, no ja myślałam, że w urzędzie to się cały czas tylko pije kawę. No i poza tym doświadczeniem to jest przede wszystkim też taka niezapomniana przygoda i mam nadzieję wspomnienia na lata, no bo takie rzeczy nie dzieją się co roku i codziennie. Dzieci i młodzież, które wygrywają ten konkurs, no nie tylko mogą symbolicznie, ale też i dosłownie, bo prezydent zaprasza do swojego gabinetu usiąść na tym fotelu, ale w poprzednich latach też otwierały pracownię plastyczną, boisko szkolne, więc naprawdę bardzo dużo się dzieje. Są też wywiady z telewizją, z radiem, właśnie z mediami. Jest to uroczyste otwarcie. Są też delegacje z każdej zgierskiej szkoły i pozostali uczestnicy też losują, czy trafiają do jakiegoś wydziału zgierskiego, czy na przykład trafiają do Rady Miasta i wtedy muszą obgadać jakiś temat. Więc naprawdę wszyscy uczestniczcy i uczestniczki mają szansę zobaczyć, jak ta praca dla miasta faktycznie wygląda.
3: A jak będzie wyglądać tegoroczny Dzień Małego Prezydenta?
4: No tegoroczny Dzień Małego Prezydenta startuje bardzo, bardzo wcześnie rano. Najpierw spotykamy się z wszystkimi laureatami, laureatkami w urzędzie na taką chwilę oddechu, ponieważ tak jak powiedziałam, to jest takie uroczyste otwarcie z mediami, z przekazaniem dosłownym i symbolicznym kluczy do miasta, odczytania tutaj też pisma od pana prezydenta, więc jest tak bardzo oficjalnie. Natomiast znając też już pana prezydenta Przemysława Staniszewskiego, nie ma się czego obawiać, bo to naprawdę jest mile spędzony czas i na luzie, i później jest już tak mniej oficjalnie i się zaczynają same przyjemne rzeczy. Zapraszamy wszystkie uczennice i uczniów klas 4-8, czyli tych klas starszych, do udziału w konkursie na małego prezydenta bądź małą prezydentkę. Jeżeli chcecie poznać, na czym polega praca prezydenta, poznać urząd od podszewki, od tak zwanej kuchni, czekamy na wasze zgłoszenia do 18 maja. Trzeba zrobić dwie rzeczy. Napisać w kilku słowach, dlaczego chce się taką rolę w mieście przejąć, i nagrać rolkę o swoim ulubionym osiedlu Zgierzu.
2: Szczegóły na stronie cekdzgierz.pl, a tematem zajął się Daniel Tekliński. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści są już po obowiązkowym 3-dniowym egzaminie. Zapytaliśmy uczniów nie tylko o test z języka Szekspira, ale też o poziom tegorocznego egzaminu oraz

0: Będą się stresować przed ogłoszeniem wyników.
1: Jakie wrażenia po egzaminie?
2: Prosty jest, bardzo dobrze. Nie stresowałem się w ogóle, więc uważam, że jest okej.
1: A co było na tym egzaminie?
2: No, było ogólnie e-mail, 4 zadania słuchowe, chyba 2 otwarte i reszta zadań zamkniętych.
1: Pojawiły się jakieś problemy, czy nie?
2: Nie miałem żadnych problemów.
1: Gładko poszło?
2: Tak.
3: Czuję się świetnie, powiem. Czuję, że naprawdę dobrze mi poszedł.
1: Był prosty?
3: Bardzo. Ja dużo się naprawdę uczyłem angielskiego. Już od 6 klasy się przygotowałem do tego. I czuję, że nawet może mi się uda na 100%.
1: No to nieźle.
3: Mam przynajmniej taką nadzieję.
1: Czyli ten egzamin niczym cię nie zaskoczył?
3: No nie.
1: Jakie wrażenia po angielskim?
4: Dobre, fajne. Nie był za ciężki ten egzamin i moim zdaniem był bardzo łatwy.
1: A co było?
4: Był MA o albumie, który trzeba napisać do cioci. Były słuchowe tam zadania, no to jak zawsze, no nawet jednak próbny. No to było najłatwiejsze i dla mnie to nie było żadnego problemu.
1: Czy to była taka bułka z masłem?
4: Można powiedzieć.
5: Wydaje mi się, że dobrze. To jednak ten najłatwiejszy egzamin z tych wszystkich.
1: Nie było żadnych kłopotów?
5: Nie, nie było.
6: Wydaje mi się, że było bardzo łatwe. W sensie według mnie było bardzo łatwe, bo ja jestem bardzo dobra z języków. I no uważam, że e-mail też miał bardzo łatwy. Że e-mail też miał bardzo łatwy temat. Ogólnie był bardzo łatwy, te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
1: A czyli jak zobaczyłaś te zagadnienia, to od razu był taki spokój?
6: Tak, od razu to totalnie to było tak łatwe, że to tak się po prostu tak na easy robiło. Po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
1: A jak oceniasz egzamin ósmoklasisty? No już zakończyliście. 3 testy za wami. Było trudno czy łatwo?
6: Uważam, że chyba najtrudniejsze były zadania z matematyki. Z polskiego było bardzo łatwo według mnie, pomimo tego, że lektura mnie bardzo zdziwiła. To było dość łatwo. I chyba właśnie najtrudniejsza była matematyka, ale najbardziej się bałam polskiego. Jednak no, angielski mi bardzo podgóruje i tak punkty.
1: Ale generalnie wiadomo, że zawsze przed egzaminem są różne myśli, jakiś tam strach się pojawia. Niepotrzebnie chyba, prawda?
6: No, tak z perspektywy. Totalnie niepotrzebnie. Ja już jak wstawałam rano na matematykę, to już myślałam o tym, czy mi napisać w drugim terminie, bo tak bardzo się źle czułam, ale napisałam i uważam, że bardzo dobrze mi poszło.
1: Chciałbym, żebyście ocenili tegoroczny egzamin ósmoklasisty.
7: No ogólnie to matematyka i polski no ciężkie były. No, angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę. No i łatwiejszy był, no, zdecydowanie.
1: A chyba jak zawsze.
7: No, w większości tak sytuacjach jest, ale ten był odziwiająco prosty.
1: A jak oceniasz?
8: Według mnie egzaminy wydawały się cięższe niż były. O wiele lepiej wydaje mi się, że poszło niż z próbnych i mamy nadzieję, że wyniki będą bardzo dobre.
1: A który przedmiot uważasz, że wypadł najlepiej?
8: Angielski zdecydowanie.
1: A najgorzej?
8: Polski według mnie.
1: Ale poziom trudności taki sobie,
7: no,
1: tak?
7: Zależy na co patrzymy, jak na matematykę i polski, no to poziom wysoki, ciężkie. Zadanie otwarte zdecydowanie, ale angielski to łatwy, poziom niski. Tak.
1: Jakie wrażenia po tym 3-dniowym egzaminie?
9: No ogólnie myślę, że w porządku. Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło. No i co, ogólnie myślę, że spoko.
2: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielski zdecydowanie. No, nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
1: Najłatwiejszy angielski, a najtrudniejszy?
2: Polski chyba.
10: Podobnie jak kolega. Bardzo łatwe egzaminy. Myślę, że najtrudniejszy polski, ale tak ogólnie to myślałem, że wszystko będzie tak 2 razy trudniejsze. Byłem, myślę, dobrze przygotowany.
1: A będzie spokój przed ogłoszeniem wyników, czy pojawi się nerwówka? Jak myślicie?
9: Nie, ja myślę ogólnie, że nie ma co się stresować. Myślę, że wyniki są dobre i ogólnie pozytywnie.
1: Podobnie?
9: Pozytywne nastawienie.
2: No podobnie, bo tak sobie też sprawdzałem już odpowiedzi, jak to ludzie udostępniali w internecie. No to większość dobrze mam, więc myślę, że nie będzie z dużo stresu.
10: Też tak podobnie, no też patrzyłem sobie, jak to będzie wyglądać, czy angielski jeszcze nie, ale no z tych wszystkich przedmiotów tak przynajmniej ponad 70.
0: Szkołę podstawową numer 8 w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Nastolatkowie wcielili się w rolę aktorów, scenarzystów i operatorów. Młodzież z Kluk pod Bełchatowem nakręciła film o hejcie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
11: Uwaga, kręcimy, biegniecie, ja wyjdziecie. Dobra, cięcie.
12: pokazywałem uczestnikom, jak z pomocą smartfona sami mogą rozwinąć swoje umiejętności w tworzeniu filmów. Marcin Rompej, jestem prowadzącym warsztaty filmowe. Powiadamy, że młodzież już od młodego

0: Tego wieku obecnie ze smartfonami żyje i potrafi już kręcić jakieś tam filmy, ale chciałbym, żeby to robili lepiej. Później napisaliśmy wspólnie scenariusz do filmu, który właśnie dzisiaj realizujemy. Także uczestnicy mają dzisiaj okazję sprawdzić się na takim półprofesjonalnym planie filmowym.
1: Myślę, że scenariusz trzeba długo nad nim myśleć.
2: No też czasami niektórzy mogą mieć problem z tym stworzeniem tego. Myśleć muszą dużo, bo ciężko im jest to złożyć.
3: Ciężko jest, jak jest na przykład już nagrywanie i to już jest jakieś kilkukrotne powtarzanie, bo na przykład niektórzy nie zrozumieli i to trochę jest właśnie takie czasochłonne i trudne jest właśnie to jest właśnie cały czas się przemieszczanie i czasami to jest taki trochę stres, jak już ta kamera się włącza i potem zapominasz już wszystko prawie, co masz robić, ale polecam bardzo.
0: Jeśli chodzi o taką pracę z uczestnikami, to mimo wszystko dokładam wszelkich starań, żeby każdy z nich miał możliwość jak najwięcej włożyć od siebie tego działania, żeby mogli rzeczywiście spróbować poczuć, jak wygląda praca na takim planie filmowym i naprawdę tutaj młodzież w klukach spisuje się świetnie. Paradoksalnie dzisiaj dzieci są mniej przyklejone do smartfonów niż na przykład nasze pokolenie nieco starsze, takie powiedzmy 25-40 i bardziej potrzebują kontaktu z człowiekiem niż właśnie działania na smartfonie i to widać właśnie podczas tych warsztatów, ale mimo wszystko chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia i żeby jak najwięcej tworzyli sami, a nie chłonęli treści. I stąd właśnie pomysł na takie warsztaty filmowe i po to im właśnie pokazuję, żeby sposoby jak samemu fajniejsze treści tworzyć. Zresztą też dzisiaj będziemy rozstrzygać konkurs, na który przygotowali właśnie własne filmy. Cóż, no ja osobiście też widzę, jak zmieniają się. Zresztą widać dzisiaj na sali, jak cały czas za nami podążają, nawet jeśli mają chwilę przerwy, więc jest to dla mnie nobilitujące, ale najlepiej byłoby się zapytać ich osobiście, jak się czują na warsztatach.
1: No po prostu jest fajnie.
0: Staram się i rozmawiać z nimi o hejcie i też rozmawiać dużo o samej rozwijaniu kreatywności, ponieważ jest to ogromne narzędzie, z którego każdy, jeżeli będzie skutecznie skorzystał, to ma duże szanse na to, żeby w przyszłości robić wielkie rzeczy. I druga sprawa, tutaj akurat rzeczywiście w klukach dzieci zdecydowały się na fajny, dość ważny przekaz w filmie, ponieważ no, takich warsztatów prowadzę sporo. W zeszłym roku poprowadziłem ponad 50, w tym roku już 12 i rzeczywiście tworzymy dzisiaj film dotyczący problemu, którym jest hejt. I właśnie tworzymy z nimi taki film na ten temat. Bardzo jestem z nich dumny, ponieważ mieli tak naprawdę pełną dowolność w wyborze tematu i podjęli się naprawdę takiej dojrzałej sprawy.
1: No bo dużo w szkołach, takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu. I też mieliśmy taki pomysł.
2: No bo właśnie w internecie też są osoby, które, nie wiem, coś nagrywają i inne osoby to hejtują. Na przykład, nie wiem, jest trochę grubsza osoba, to już ją hejtują.
1: Robimy taki dojrzały film, gdzie nie będzie czegoś takiego, że psycholog właśnie podejdzie i powie, że czego nie wolno robić, tylko to trzeba, tylko to będzie tak pokazywało właśnie nam tak się obraz, taki wizja nam się pokazała, że to musi być takie sceny pokazujące, że nie zawsze wszystko jest okej.
0: Najlepiej będzie później zobaczyć ten film właśnie na Facebooku Centrum Kultury w Klukach, ale tak uchylając rąbka tajemnicy, żeby też nie spoilerować jakoś dużo, film zaczyna się od tego, że mamy trzy hejterki, takie łobuziary lokalne, które po prostu robią bardzo na złość pozostałym aktorom, pozostałym uczestnikom filmu i w pewnym momencie, kiedy spotykają się ci poszkodowani, dochodzi do dość ciekawej sytuacji, nieco paranormalnej, ale o tym już dowiecie się z filmu.
4: Premiera filmu w najbliższych dniach. Będzie można go zobaczyć na socjalach miejscowej gminy. Od czerwca w Zgierzu będzie można wezwać busa na żądanie. To nowy pomysł na komunikację miejską w tym mieście. Transport będzie można wezwać za pomocą aplikacji.
5: Jakie potrzeby mają spełniać te busy?
6: Przede wszystkim potrzeby związane z dotarciem do miejsc, które normalna publiczna komunikacja ze względu chociażby na parę metrów dróg nie jest w stanie obsługiwać.
5: Mówi Przemysław Staniszewski, prezydent miasta Zgierza.
6: To jest podstawowy element. 10 busów, które będą funkcjonowały w obszarze miasta, będą dawały za pośrednictwem

0: Tam aplikacji możliwość korzystania przez mieszkańców z formy zamawiania usługi podjazdu pod określone miejsce przewozu pasażerów jako element transportu uzupełniającego na życzenie, krótko mówiąc, jaki będzie od czerwca wprowadzany w formie pilotażu. Na dzień dzisiejszy mamy oczywiście auta pokazowe, które można już obserwować, zaznajamiać się chociażby z adresem, który będzie dosyć ważnym elementem całego systemu, a później już wczytywać się w szczegóły, jak należy z nich korzystać w formie już przekazywanych wręcz medialnie przez nas jako Urząd Miasta i Miejskie Usługi Komunikacyjne.
1: Czy busy na żądanie poprawią komfort korzystania z komunikacji miejskiej?
0: Ten transport się modyfikuje. My jesteśmy w trakcie procedury postępowania przetargowego. Proszę pamiętać, wyłaniamy nowego wykonawcę, a to jest zupełnie inna obsługa ze strony innego podmiotu, który miejskie usługi komunikacyjne zamawiają jako element uzupełniających potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, właśnie chociażby wynikających z obszarów, które w mieście funkcjonują jako wyłączone komunikacyjnie, ale dzisiaj w trybie transportu publicznego trudno byłoby nawet formalnie poprzez autobusy je obsługiwać.
1: Czy czekają pasażerów inne zmiany?
0: Na pewno od tego roku zaczyna się pewna ewolucja, natomiast sama obsługa będzie zależna od de facto rozstrzygnięcia postępowania i elementu wdrożenia jego w system. Pamiętajmy, że mamy okres przejściowy, przynajmniej ten 18-miesięczny do uruchomienia świadczenia nowej usługi, w którym będą zmiany na pewno wprowadzane, będą też relacje nowych połączeń weryfikowane po to, żeby za te przysłowiowe 2 lata można było rozpocząć świadczenie usługi już na pełny zakres.
1: Od przyszłego miesiąca pojawią się busy na żądanie. Czy twoim zdaniem takie rozwiązanie może się w ogóle przydać?
2: Z jednej strony pewnie tak, bo jest dużo ludzi, którzy nie mają możliwości bliskiego dojścia na przystanek, bo to dla nich jest dobre. A z drugiej strony twierdzę, że to jest w sumie, może wyjść. Ale też zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo w teorii to brzmi dobrze, a zawsze inaczej okazuje się w praktyce.
1: A czy twoim zdaniem są takie miejsca w Zgierzu, z których szczególnie trudno się wydostać?
2: Moim zdaniem na 100% są takie miejsca, gdzie z Proboszczewic, gdzie w okolicach Proboszczewic mieszkam, to też jeździ jeden autobus i jeździ co ponad pół godziny. To też trudno jest nam się dostać do centrum o odpowiedniej godzinie, kiedy jest na przykład na tramwaj zdążyć.
1: Czy w takim razie skorzystasz z takiego busa?
2: Myślę, że spróbuję, zobaczę co to jest, jak wejdzie. Z ciekawości zawsze też, bo lubię, jak jest coś nowego i lubię spróbować tego. I wtedy jak spróbuję, to mogę ocenić tutaj, czy bardziej się opłaci, czy nie.
3: Mam koleżankę, która chodzi z kulą. Mieszka naprzeciwko szkoły 11. Tragedia, żebym się mogła wydostać. Będzie szczęśliwa, jeśli się coś takiego zdejawi.
1: Jakie miejsca w Zgierzu są właśnie trudne, żeby się z nich wydostać?
3: To na pewno będzie ten odcinek tam, końcówka Dibuła i Cezaka. Kiedyś jeździła tam 7, dlaczego przestała jeździć? Wszędzie cięcia, tak. Dlatego na przykład autobus 1 lub 5 dla ułatwienia mieszkańców Zgierza jedzie. 1, 2 minuty później jedzie 5 i pół godziny przerwy. To jest dla mieszkańców Zgierza.
1: Czyli te busy na życzenie mogłyby trochę pomóc.
3: Busy tak, ale czemu nie zmienić tego, co jeździ do tej pory? Ale to, co ja panu teraz mówię, to można zmienić w 5 minut właśnie teraz. Usiąść i pomyśleć. To samo jest, jak są autobusy w kierunku Krzywia lub cmentarza na Konstantynowskiej. To jest to samo. Jedziesz tutaj 3 lub 6 i to jest odległość też 2 minut, a później przez pół godziny nie ma nic. Nie można tego przestawić tak co 15 minut? To by było dla mieszkańców Zgierza. To znaczy busy takie na pewno by się bardzo przydały. Teraz tylko pytanie, jaki to będzie koszt tego busa. Bo jeśli koleżanka ma 80 lat, co prawda ona sobie zamawia taryfę w tym momencie, jeśli musi tu podjechać do lekarza, bo jest jej trudno przejść. Ile to będzie kosztować? To być może jak się ludzie nauczą jeździć tym, to będą korzystać. Na pewno. Myślę, że to... tylko tyle, że to tak jak młody, to zawsze jak to się mówi, może pójść sobie. Ale ten starszy to jeszcze musi się tego nauczyć obsługiwać. I tu musi być ktoś, kto ich nauczy w tym telefonie tego obsługiwać. Żeby to tak ktoś, było to łatwo, przyjemnie i bezproblemowo. A koszty są wszędzie. Ale tak jeśli pan pyta, to naprawdę, czy nie można by tak zmienić układu tych linii?
1: Co pani o tym sądzi?
4: Tylko pytanie, czy starsza część społeczeństwa będzie umiała z tego skorzystać, tak? Bo tak jak my starsi, musimy wiedzieć. Jest przystanek, jest autobus, jest konkretny.

0: Na godzina, tak? Bo aplikację musimy użyć telefonu. Nie wszyscy się z tym ogarniamy.
1: No tak,
0: piłka,
1: z tym...
0: Piłka, tak? No.
1: Z tym może być problem.
0: Z tym może być problem, bo to jest propozycja, ale to na pewno nie jest dla osób 60+, tak? Bo pytanie mamy kobiety, mężczyźni, mamy problem z obsługą tego.
1: Czy według pana to jest dobre rozwiązanie?
2: Jeżeli będzie tańsze niż taksówka, to myślę, że będzie można to ewentualnie rozważyć. Ale jaka to będzie zależy, jaka to będzie różnica? Jeżeli znacząca, to tak.
1: Sam by pan spróbował?
2: Myślę, że tak. Czy podjechać chociażby, nie wiem, do lekarza. Także to jest na pewno na plus.
1: A czy według pana są takie miejsca w Zgierzu, z których ciężko się wydostać?
2: Wie pan co? Na pewno z tego względu, znaczy ciężko. I muszę powiedzieć, że na przykład z tego, co zauważyłem, że rok temu załóżmy było więcej połączeń, tak? Częściej jeździły, a teraz rzadziej, tak? A są to na pewno jakieś takie punkty w Zgierzu, których właściwie nie ma żadnego połączenia, tak? W kierunku załóżmy za kolejową, tamte rejony, tak? No tam tylko dojeżdża jedynka, właściwie zakręca i człowiek jest zdany na siebie po prostu, tak?
1: Trochę trzeba poczekać.
2: Trzeba poczekać, tak, no na pewno, tak, ale i nie tylko, tak, bo załóżmy Szczawińska, no dobrze, jest ta piątka, tak, ale de facto jedzie tą główną ulicą, a te boczne są dosyć, teraz się rozbudowały i tam nie ma komunikacji. Także to jest na pewno też jakiś minus dla osób niepełnosprawnych, starszych, schorowanych, na pewno.
3: Ze Zgierzanami rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński. Ponad 150 artystów z całego świata i 30 wystaw rozmieszczonych w przestrzeniach miasta. W czerwcu Łódź stanie się centrum współczesnej fotografii. Grzegorz Mnich.
4: Kryzys demokracji i katastrof klimatycznych, wpływ sztucznej inteligencji na sztukę, wreszcie relacje człowieka ze światem zwierząt. To niektóre z tematów tegorocznego fotofestiwalu, zapowiada organizator Krzysztof Sandrowicz.
5: Oczywiście będziemy animować całą tkankę miejską. Festiwal będzie odbywał się w kilkunastu przestrzeniach na terenie całego miasta. Natomiast chcielibyśmy w tym roku zaproponować coś nowego ze względu na inwestycję, która odbywa się na terenie Mienieckiego 3. Potrzebujemy przestrzeni do szerszej eksploracji i fotofestiwal zaczyna w pewnym sensie sezon festiwali miejskich w Łodzi. Także odkrywamy nie tylko nowe przestrzenie postindustrialne w Łodzi, ale piękne łódzkie parki i w tym roku drugim centrum festiwalowym będzie oto wspaniały Pałac Bidermana. W tym pałacu odbędzie się na trzech piętrach festiwalu odbędzie się kilka wystaw, ale też zanimowany będzie cały park. Będą odbywać się tam koncerty, wydarzenia muzyczne, performatywne. W tym roku bohaterami festiwalu będą zwierzęta, ale zwierzęta w kontekście takim, że są w pewnym sensie odbiciem również człowieczeństwa i tego, jak wygląda aktualnie kontekst społeczny, więc jest to bardzo krytyczna wystawa. Zaprosiliśmy do wystawy 9 artystów z całego świata, jak widać z różnych kontynentów. Prace te będą w taki ciekawy sposób interpretowały nasze jakby zawiłe relacje, bo trzeba pamiętać, że w momencie pewnego kryzysu człowieczeństwa, w którym się znajdujemy, w momencie, kiedy wybuchają kolejne konflikty zbrojne, zapominamy o pewnych naszych korzeniach i chcemy przewrócić tą bardzo ważną dyskusję na temat jakby naszego miejsca w ekosystemie, na naszej planecie.
4: Miłośnicy fotografii zobaczą zarówno program kuratorski dla profesjonalistów, jak i konkursowy, dodaje Marta Szymańska.
6: Program kuratorski, program główny to jedna z tych najważniejszych części festiwalu, natomiast druga część wystawowa, na którą zawsze co roku bardzo czekamy, to tak zwany program otwarty. To jest program, który tworzymy dzięki pracom konkursowym, które artyści przysyłają do nas z całego świata. Co roku padają rekordowe liczby, w tym roku 1630 zgłoszeń z całego świata. Międzynarodowe jury wybrało 6 projektów.
3: Łódź stanie się stolicą fotografii w dniach 18-28 czerwca.
7: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach niedaleko Bełchatowa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
8: Pasażerka Volkswagena 68-latka została

0: Daniel Tekliński, zapraszam. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach niedaleko Bełchatowa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
1: Pasażerka Volkswagena 68-latka została

0: Sotomayor. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn zdarzenia. Bezpłatne konsultacje, a dla potrzebujących również terapia. Województwo łódzkie uruchamia pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla studentów. Zainteresowani mogą przychodzić na konsultacje do wybranych w konkursie gabinetów, mogą też zdecydować się na rozmowy z psychologiem na komunikatorach. Tematem zajął się nasz reporter Grzegorz Mnich.
1: Czy ktoś z Twojego otoczenia studentów potrzebuje takiej pomocy, szuka, ma kłopoty z dotarciem?
2: Tak, i to nie jest jedna osoba, jest tych osób dużo. Jakub Cisło, jestem przedstawicielem Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej. Ja sam byłem w historii mojej w takim momencie. Bardzo duża ilość moich znajomych spotyka się z takim problemem, że albo przeżywa w życiu niesamowicie ciężkie sytuacje, albo po prostu nie daje sobie rady ze stresem, z presją, która jest na nich nakładana, a nie mają pieniędzy na to, żeby wydawać 1200 zł miesięcznie na wizyty u psychologa, psychoterapeuty, a to i tak jest całkiem niezła stawka.
1: Szukałeś takiej pomocy sam kiedyś dla siebie?
2: Tak, szukałem takiej pomocy. Skorzystałem z podobnego programu w zasadzie, zorganizowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Tam też były darmowe sesje psychoterapeutyczne, natomiast tam była ich ograniczona ilość. I faktycznie były fajne, udało mi się przepracować część etapów. Ja nie przechodziłem tam też z niesamowicie głębokimi problemami, więc mi to wystarczyło. Ale jest duża ilość moich znajomych, dla których 10 sesji jest niewystarczające, bo głębokość problemów, z którymi się borykają, jest po prostu większa. Są już teraz gdzieś dostępne jakieś możliwości, paru spotkań, paru rozmów, ale to po prostu nie wystarcza. Są osoby, które potrzebują co najmniej roku, jak nie półtora roku, jak nie dwóch lat terapii, czasami wspieranej właśnie medycznie, więc jestem niesamowicie wdzięczny, że nie tylko jest możliwość na dłuższe takie sesje i dłuższe spotkania, ale też na potencjalną potem współpracę farmakologiczną.
1: Student może mieć konsultacje, ale też terapię.
3: Konsultacje psychologiczne to jest forma wsparcia, która nie jest może pełną psychoterapią. Magdalena Jóźwiak, Łódzka Fundacja Trampolina. Natomiast bazuje na tym, że odpowiadamy na to, z jakimi potrzebami natury jakiegoś problemu psychologicznego dana osoba się do nas zgłasza. I dopasowujemy ten proces do tego, co jest w danej sytuacji potrzebne. Czy to ma być krótkoterminowe rozwiązanie, które pomaga przejść przez sytuację, która jest doraźna na tu i teraz i szybko można zareagować i pomóc, czy też wymaga to kilku, czy nawet kilkunastu spotkań właśnie takich psychologicznych konsultacji.
1: Jeżeli wymaga, to też będziecie proponować?
3: Jeśli wymaga, to tak, to będziemy starali się dopasować do tego, żeby pomoc, po którą przychodzi student, no była adekwatna do tego i odpowiedziała na jego potrzeby. Czyli właśnie na tym polega ta korzyść, tak, olbrzymia, że tutaj nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o ilość spotkań, które możemy zaoferować.
4: Jako też przedstawiciel szpitala Urzędu Marszałkowskiego, jeden z większych szpitali w województwie łódzkim, przy ulicy Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, my mamy kilka centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych, gdzie gdyby się okazało, tak jak mówiła pani Madzia, że jednak jest potrzeba wsparcia konsultacjami psychiatrycznymi, czy jednak student wymaga kontynuowania psychoterapii, to tutaj ta współpraca będzie jak najbardziej zawiązana. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Działamy wspólnie na rzecz tych młodych osób, bo tak jak mówiłyśmy, absolutnie zaczynamy od objawów takich nawet subtelnych, które przeszkadzają, które identyfikuje ta młoda osoba i tutaj chcę wyraźnie podkreślić, gdyby się okazało, że same konsultacje psychologiczne nie będą wystarczające, my ze sobą współpracujemy.
3: Wiemy, że grupa studentów to jest taka grupa odbiorców pomocy psychologicznej, która jest szczególna, dlatego że bardzo duży nacisk jest kładziony w różnych poradniach i również w fundacjach, które wspierają zdrowie psychiczne, na pomoc dzieciom i młodzieży. Natomiast później jest taka bariera, przeskok do grupy, która się nazywa Młodzi Dorośli i ta grupa no nie ma już takiej czasami motywacji sama z siebie, żeby poprosić o pomoc. Z drugiej strony jest ta presja bycia już dorosłym, przynajmniej metrykalnie, czyli radzenia sobie samodzielnie, a dzisiejszy świat niestety wygląda tak, że młodzi ludzie borykają się z wieloma problemami, tak jak już wszyscy o tym wiemy, jak tutaj zostało już powiedziane. W związku z tym cieszę się, że jeśli mamy projekt, który jest dedykowany młodym dorosłym, czyli studentom, to jest taka zachęta, taki sygnał, że chcemy o Was zadbać szczególnie i my jako organizacja, jako poradnie będziemy we współpracy i z tego też się bardzo cieszę, że będzie taka możliwość.

0: możliwość wspólnego uzgadniania z uczelniami, jak zapraszamy, w jaki sposób komunikujemy i jak cała ta procedura później przeprowadzania konsultacji psychologicznych będzie wyglądała. Także będziemy się starali dopasować to do potrzeb, wymogów, tak, takich, które będą też wysłuchaniem głosów studentów, którzy no, podpowiedzą nam, bardzo w to wierzę, jakiej formuły tak najbardziej potrzebują. Szczególnie, że projekt jest bardzo elastyczny, umożliwia wsparcie w różnych formach i stacjonarnie, i przez wszystkie komunikatory, i telefonicznie. W związku z tym wierzymy, że to też będzie dodatkowym ułatwieniem po sięgnięciu po taką pomoc. I oby było jak najwięcej takich możliwości i takich konkursów w przyszłości, aby młodzi ludzie w tym dla siebie szczególnie ważnym okresie, gdzie budują swoją tożsamość, gdzie chcą uwierzyć we własne siły, a pojawiają się jakieś trudności, mogli je właśnie dzięki takiemu wsparciu po prostu gdzieś tam przeskoczyć i poradzić sobie w sposób taki jak najbardziej świadomy, żeby w dorosłym życiu mieć większą stabilność i po prostu większe poczucie własnej wartości. Nie ma tutaj limitu spotkań, czyli nie jest to ograniczone, że dana osoba, która do nas przyjdzie, czyli student, może skorzystać z 3, 5, 6 spotkań, tylko to wszystko będzie dopasowywane do tego, jak dana osoba po prostu będzie potrzebowała, jaki ten proces będzie można zaoferować. Zapisy będą na pewno w kilku formułach. Będą przez kontakt bezpośredni naszą fundacją. Myślę, że tutaj też będą wypracowane podobne zasady w poszczególnych poradniach. Natomiast tak, ten kontakt ma być dla nas jak najbardziej taki intuicyjny, tak? Czyli jeśli ktoś, komuś jest łatwiej napisać na WhatsAppie, to napisze do nas na WhatsAppie i my wtedy będziemy jak gdyby ten kontakt odpowiadać. Mamy też formularze takie przez system rezerwacyjny, gdzie wystarczy po prostu zalogować się, kliknąć i samemu wybrać dostępną godzinę.
1: Jako szpital też zaczęliśmy realizować bardzo, bardzo duży, ważny projekt, tak, ze środków unijnych, który jest dedykowany zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom, młodzieży i ich bliskim. Mamy 5 programów specjalistycznych dla dorosłych z szybką ścieżką diagnostyczną, 15 programów specjalistycznych diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich bliskich, więc poza tym, co może zaoferować szpital, poradnia, centra zdrowia psychicznego w ramach środków publicznych, jeszcze mamy duży projekt, który już zaczęliśmy realizować ze środków unijnych. Będziemy współdziałać.
2: Po raz pierwszy w historii Urzędu Marszałkowskiego uruchamiamy program Łódzkie dba o zdrowie psychiczne studentów. To jest jego pierwsza edycja. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało nam się go tak szybko przygotować, wdrożyć i wybrać realizatorów, którzy będą go właśnie w naszym imieniu, w imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego realizować i współpracować z uczelniami wyższymi na terenie województwa łódzkiego, tak aby to wsparcie i pomoc trafiła do jak największej ilości studentów.
3: Marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
2: Studiowanie to jest kolejny najczęściej etap w życiu każdego młodego człowieka. Etap, który z jednej strony daje szansę rozwoju, daje szansę nawiązania nowych relacji, nowego doświadczenia, ale również jest bardzo często obarczony także ogromną presją, którą młode osoby nakładają same na siebie, ale również otoczenie najbliższe często tą presję nakłada. Często stoją przed wielkimi wymogami, które są przed nimi stawiane i aspiracjami, które są w nich pokładane, również często przez rodziców. I potrzebują od nas tego wsparcia, ponieważ nie zawsze każdy młody człowiek jest w stanie zmierzyć się z tymi oczekiwaniami, które przed nimi są stawiane. Często również rozłąka z najbliższymi, nowe miejsce zamieszkania, właśnie nie zawsze ta umiejętność budowania relacji, powoduje u młodych osób zamknięcie się w sobie i trudniejszą codzienną sytuację funkcjonowania. To pokazują badania, które mówią, że od 30 do 65% studentów mierzy się z zaburzeniami lękowymi, a co piątą osobę studiującą dotyka depresja. No, te dane są dla nas przerażające, dlatego my jako województwo łódzkie chcemy wyjść naprzeciw, chcemy pomóc tym osobom, chcemy, aby miały wsparcie, dzięki któremu mogą zacząć lepiej funkcjonować, mogą korzystać w pełni z życia i z tego wspaniałego czasu, jakim jest czas studiowania. Dlatego ten program przede wszystkim polega na tym, że to są bezpłatne konsultacje psychologiczne, nie ma tutaj żadnych

0: tych obostrzeń, ile tych konsultacji dana osoba może odbyć. O tym wszystkim będzie decydował psycholog. One się mogą odbywać stacjonarnie, ale mogą również odbywać się telefonicznie, czy też poprzez komunikatory internetowe. Bo zdajemy sobie sprawę, że czasami te osoby jednak nie chcą do końca, aby środowisko miało świadomość ich problemów. A z mojej strony jest taki apel, aby właśnie się nie wstydziły tego, bo nikt z nas przez całe nasze życie nie jest na tyle silny, żeby nie potrzebował w danym okresie tego życia wsparcia i pomocy. I proszenie o pomoc nie jest żadną słabością. Wręcz przeciwnie, jest dojrzałością i mądrością zadbania o nasze zdrowie.
1: Można się już zapisywać. Pierwsza edycja programu potrwa do listopada. Jeśli będzie zainteresowanie, projekt ma być przedłużony. Z badań wynika, że nawet 65% studentów ma zaburzenia lękowe, a co piąty cierpi na depresję. Zagrają m.in. Sokół, Ich Troje czy Koma. Już 29 maja rozpoczynają się pierwsze w Łodzi wspólne juwenalia wszystkich uczelni. Kameralne imprezy odbywać się będą na kampusach, ale już główne koncerty na scenach przy ulicy Lutomierskiej. O programie Grzegorz Mnich.
2: Uroczystym początkiem juwenaliów będzie pochód na rynek manufaktury, zapowiada Marta Drzazga z Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Wielkie łódzkie juwenalia zbliżają się, no właśnie, wielkimi krokami. Część miejską, czyli wspólną ze wszystkimi uczelniami, zaczynamy tradycyjnym pochodem, który swój początek będzie miał na pasażu Schillera, skąd przejdziemy do manufaktury. W programie konkursy, zabawy, muzyka, będzie na pewno wesoło, głośno, kolorowo, żywo, energicznie i przede wszystkim bardzo studencko. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.
2: Po pochodzie uczestnicy udadzą się już na pobliskie miejsce koncertów, czyli na skwer przy ulicy Lutomierskiej.
3: Już w piątek, 29 maja, fani koncertów i festiwali usłyszą ze sceny m.in. Kizo, Beatę z Kampem, Sentino i Sokoła, zaś w sobotę 30 maja zaśpiewają dla nas Fukaj, Ich Troje, Koma i zakończy tę imprezę Bambi. Na terenie imprezy oprócz muzycznych doznań oferujemy też smakowitą ofertę gastronomiczną, strefę chillu i niesamowitą studencką atmosferę. Dlatego już teraz zachęcamy do zakupu biletu, których cały czas ubywa, albo udziału w licznych konkursach, które trwają na profilach społecznościowych samorządów studenckich. Bardzo serdecznie zapraszamy, żeby zajrzeć, zobaczyć, może akurat coś się uda wygrać.
2: Jeszcze przed głównymi koncertami klimatyczne imprezy rozkręcą się na osiedlu Lumumbowo.
3: Tu z kolei świętowanie zaczynamy już w czwartek, gdzie o godzinie 16 rozpoczyna się pochód scenkowy, którym mieszkańcy z akademików prezentują swoje umiejętności aktorskie i kreatywne spojrzenie na rzeczywistość. O 20 mieszkańcy osiedla i studenci będą się bawić przy muzyce, food truckach, konkursach, tańcu, w tym wielkiej wspólnej Belgijce i wielu, wielu atrakcjach. Co ciekawe, imprezowicze nie pośpią w piątek zbyt długo, bo punkt 9 zbudzą ich druhowie ze straży pożarnej, a sposób tego budzenia pozostawiamy w domyśle. Następnie studenci szykują swoje autonomiczne sposoby na spędzanie juwenaliów, w tym Puchar Lorda Decyzji Ostatecznych, gdzie uczestnicy będą wykazywali się sprytem, kreatywnością i zacięciem sportowym, a następnie będziemy się wspólnie kierowali na wielkie łódzkie juwenalia. Studenci, to wasza pierwsza okazja na świętowanie juwenaliów w tak zróżnicowany sposób i zarazem ostatnia na wspólną zabawę do białego rana przed sesją. Wykorzystajcie ten czas dobrze i dołączcie do nas.
2: Tym razem wejście na główne koncerty będzie biletowane, również dla studentów.
1: Organizatorem wydarzenia jest miasto Łódź we współpracy z uczelniami oraz samorządami studenckimi. Jak się okazuje, studentów nikt nie pytał o zdanie w sprawie organizacji wspólnych juwenaliów czy wyboru miejsca koncertów. Czy nowe miejsce się sprawdzi? To się okaże. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie małego chłopca. Raperzy Basti i Zed wypuścili utwór Polski Syn promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie w

0: Filipka. Z Filipem i Bastim rozmawiała Julia Niewiadoma.
1: Filip, co się działo na planie?
2: Jechałem w autobusie bez dachu. Było bardzo fajnie.
1: Co najbardziej zapadło panu w pamięć?
3: Rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, że moja córka rośnie. I Aldona powiedziała takie zdanie, że

0: Filipem i Bastim rozmawiała Julia Niewiadoma.
1: Filip, co się działo na planie?
2: Jechałem autem bez dachu. Było bardzo fajnie.
1: Co najbardziej zapadło panu w pamięć?
3: Rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, że moja córka rośnie. I Aldona powiedziała takie zdanie, że...
1: I zapadło panu w pamięć?
3: Rozmawialiśmy o tym, że pozostałe dzieci, że moja córka rośnie. I Aldona powiedziała takie zdanie, że...

0: zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. W kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna zbiórka krwi organizowana przez pracowników kopalni i elektrowni Bełchatów.
1: Za chwileczkę będę podłączana.
2: Jest delikatny stresik?
1: Nie, to nie jest pierwszy mój raz.
2: Nie boi się pani igły?
1: Nie, nie boję się igły, bo wiem, że mogę pomóc.
3: No dobra, rączka prosto. Proszę zacisnąć piąstkę. Trzymamy piąstkę zaciśniętą i teraz będzie ładnie leci.
2: Który raz oddaje pani krew?
1: Nie wiem, który. Mam ponad 5 litrów oddanej krwi.
2: I za każdym razem towarzyszy temu takie przyjemne uczucie?
1: Tak, przyjemne, bo wiem, że w jakiś sposób tworzę dobro.
2: Właśnie oddała pani krew. Po raz który?
4: O Boże, kochany, trzeba było zliczyć przez 22 lata. Mniej więcej 4 razy do roku. No to już, ojejku, nie wiem, oddałam już ponad 30 litrów.
2: Dużo?
4: Dużo, ale mogłoby być więcej. Panowie mogą więcej, bo częściej oddają w roku. Też bym chciała częściej, ale no niestety my jako kobiety nie możemy. Możemy tylko 4 razy do roku oddać krew. Ale powiem szczerze, że jest to no takie, no nie umiem opisać tego uczucia, że tu się przyjdzie i mogę oddać tę krew, mogę być tymi ludźmi. W ten sposób mogę komuś pomóc, odzyskać zdrowie i ewentualnie uratować kogoś też, bo to krew jest potrzebna, bardzo jest potrzebna.
2: Skoro oddaje pani tyle lat krew, myślę, że na pewno udało się już komuś uratować zdrowie albo życie.
4: No ja bardzo bym była rada, jakbym mogła się dowiedzieć tego, ale niestety jest to anonimowe. Już o tym też myślałam. No niestety nie dostanę takiej informacji, czy gdzieś komuś moja krew, czy tu na terenie województwa łódzkiego, czy gdzieś indziej pomogła, no bo to jest wszystko anonimowe, także no jest super. Ja uważam, że każdy, kto może, kto jest zdrowy, kto się czuje na siłach, przyjść i spróbować tego, no nie wiem jak to określić, no tego działania, no tej pomocy innym, bo ja się czuję naprawdę taka no spełniona, no czuję się, że no, mogę być tu z tymi ludźmi i pomóc potrzebującym.
2: Oddanie krwi to taki przypływ endorfin?
4: Znaczy nie wiem, ja się czuję bardzo dobrze, no bo są osoby, które no troszkę gorzej na to reagują.
2: Ale takie przyjemne uczucie, kiedy się oddaje.
4: Dla mnie tak. Ja się czuję naprawdę super po oddaniu i nie miałam sytuacji, że jeszcze gdzieś tam coś było nie tak. Stosuję się do zaleceń, czyli przychodząc tu trzeba wypić minimum pół litra wody, ewentualnie można więcej, jeżeli ktoś ma siłę. Zjeść lekkie śniadanie, no i być wypoczętym w miarę możliwości. No i wiadomo, do rejestracji trzeba zabrać dowód bądź legitymację krwiodawcy, jeżeli ktoś już kiedyś oddawał i chce nadal oddawać.
2: U pani w rodzinie więcej osób dzieli się z innymi tym najcenniejszym lekiem?
4: No z tego co wiem, no to w najbliższej rodzinie nie. Jestem takiej najbliższej, jeśli chodzi o rodzeństwo, to chyba tylko ja.
2: Jest pani takim rodzynkiem?
4: Chyba ja, tak, tylko, ale uważam, że... Znaczy nie wiem jak dalsza rodzina, no bo akurat nie mam kontaktu, ale z najbliższej rodziny to jestem ja tylko.
2: To nic nie boli,
4: nie.
2: Można mieć 2 dni wolnego, dostać paczkę, ale najważniejsze, że można komuś bezinteresownie pomóc.
4: Tak, to jest najważniejsze, bo to, że dostajemy jakiś tam ekwiwalent, czyli te słodycze, czy jakieś tam gadżety, jeżeli jest akcja, bo na akcji się starają jeszcze coś od siebie dorzucić, to uważam, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś się pomoże i że się właśnie tu przyjdzie, a nie dla tych słodyczy. No bo ja później te słodycze rozdaję dzieciom.
2: I kolejne dzieci, osoby się cieszą.
4: Tak, i kolejne właśnie osoby, czy czekolady, czy jakieś inne słodkie rzeczy, no daję dzieciom, bo no, nie przeje się tego. Tego jest dużo.
2: A dlaczego pojawiła się pani na akcji organizowanej przez kopalnię i elektrownię Bełchatów?
4: Jestem od już ponad roku prezeską PCK, klubu PCK przy zarządzie rejonowym w Bełchatowie i ostatnio, jeżeli mam taką możliwość, biorę udział w akcjach organizowanych przez elektrownię i kopalnię w Bełchatowie. Ewentualnie jak nie mogę, no to idę oddawać do punktu krwiodawstwa. Staram się w miarę możliwości zdrowotnych, na razie jest ok, 4 razy w roku przyjść

0: budynku centrali spółki.
1: Tutaj jest oczywiście sporo osób z elektrowni, z kopalni Bełchatów, ale nie tylko.
0: No nie tylko, oczywiście mamy bardzo dużo krwiodawców tutaj z centrali spółki, którzy pracują w budynku centrali spółki. No i mamy też mieszkańców Bełchatowa, którzy też przyszli i też dzielą się tym, co mają najcenniejszego.
1: Na czym polega wyjątkowość tej akcji i waszych działań?
0: Myślę, że tutaj wykorzystujemy ten efekt synergii, tak? Ponieważ łączymy tutaj nasze wspólne działania, te takie powiedzmy w cudzysłowie powiem marketingowe, ale zachęcające do oddania krwi i dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też powoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą krwią.
1: Świeżo po oddaniu krwi.
2: Tak, tak, oczywiście. Oddane 450 ml, także jak najbardziej jestem zadowolony z tego, bo no, nie zawsze się udaje, ale trzeba po prostu być w dobrym zdrowiu i dobrze się odżywiać i dużo pić i wtedy sukces jest murowany.
1: Jakie emocje panu towarzyszą podczas oddawania krwi?
2: Przede wszystkim radość z tego, że można dzielić się dobrem, które człowiek posiada sam. Satysfakcja też z tego, ponieważ robimy coś bezinteresownie, co jest bardzo fajne i bardzo brakuje tego ogólnie ludziom jakby teraz żyjącym. Każdy jest skupiony na sobie, a taka chwila, żeby zastanowić się nad tym, co mamy i czym możemy się podzielić, jest naprawdę taka fajna.
1: To nic nie kosztuje.
2: Oczywiście, że nic nie kosztuje. Trzeba po prostu przyjść, mieć dobre chęci i tyle.
1: Taki argument, że można mieć 2 dni wolnego, to jest silny argument, czy jednak decydują zupełnie inne sprawy?
2: Podejrzewam, że bardzo mocnym argumentem są 2 dni wolnego, jednak nie ukrywamy, że każdy, kto pracuje, liczy sobie dni wolne i chce je wykorzystać, ale sądzę, że to jest tylko taka powierzchowna jakby część, którą widzimy, a jednak gdzieś tam te wyższe cele nam przyświecają, czyli to, żeby komuś pomóc, kto tej pomocy potrzebuje.
1: Ile już pan oddał krwi?
2: Z tym oddaniem będzie już prawie 6,5 litra, także już całkiem sporo.
1: Pan czeka w kolejce.
3: Czekam w kolejce, tak.
1: Warto czekać.
3: Oczywiście.
1: Dlaczego?
3: Krew to dar życia. Nie można jej wytworzyć sztucznymi metodami. Musimy pozyskiwać ją poprzez właśnie honorowe krwiodawstwo.
1: Czyli jak tylko jest okazja, to pan oddaje?
3: Tak, staram się parę razy w roku oddać.
1: Ile już tych litrów się zbierało?
3: Chyba około 10 oddałem.
1: A dlaczego pan jest właśnie na tej akcji tutaj, w siedzibie PGE GiEK-u?
3: Jestem pracownikiem tej firmy. No i korzystam też właśnie, że jest to akurat tutaj blisko. Zachęcam. Przy oddaniu krwi można także skorzystać z tego, że mamy 2 dodatkowe dni wolnego, tak? To jest taki dodatkowy atut, silny argument, tak, oczywiście.
1: Ale tych korzyści oczywiście jest dużo więcej.
3: Oczywiście, jak najbardziej. No i też dla mnie osobiście no, jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
0: Też oczywiście zachęcam wszystkich, którzy nie podzielili się dzisiaj krwią, aby uczestniczyli w takich akcjach, a najbliższą akcję tutaj organizujemy 14 czerwca w Kociszewie. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mogą się podzielić tym, co mają najcenniejszego krwią, do oddania krwi podczas tej akcji.
4: Akcję odwiedził nasz reporter Rafał Różycki. Wodne szaleństwo w akwaparku Fala lub poznawanie życia zwierząt od zaplecza w Orientarium. Łódzkie placówki zapraszają dzieci na wakacyjne półkolonie.
1: Jakie atrakcje czekają na najmłodszych w Orientarium Zoo Łódź? O tym Elżbieta Nowak.
5: Organizujemy już po raz kolejny. Mamy informacje i od samych dzieci, i od rodziców, że jest bardzo ciekawie. Jest to kawał naprawdę takiej egzotycznej, atrakcyjnej przygody. Dzieci wracają do nas i w związku z tym w tym roku po raz pierwszy, taką mamy ofertę dla rodziców, opiekunów, uruchomiliśmy aż 8 turnusów, czyli 8 tygodni, począwszy od 6 lipca aż do ostatniego dnia sierpnia, czyli jest możliwość wyboru. Oczywiście wiemy, że są dzieci, które przychodzą na więcej turnusów niż jeden. Zapraszamy. Zapisy ruszają już za chwilę od najbliższego poniedziałku, czyli od 18 maja przez naszą stronę orientarium.pl. Przyjmujemy dzieci w wieku, w przedziale wiekowym między 6 a 13 lat. Także mamy takie dość duże zróżnicowanie, ale też dostosowany świetnie program. Dzieci u nas spędzają prawie 10 godzin, bo to jest od 7.30 do 17.00. To jest 50 prawie godzin w tygodniu bycia w ogrodzie, w takim niezwykłym miejscu, gdzie tak naprawdę najciekawszym elementem scenariusza to jest to, co nam przekazują zwierzęta, tak? My oczywiście piszemy programy i ten program jest pełen niespodzianek. Nie będę wszystkiego zdradzała, powiem na pewno, że mamy nową też ofertę warsztatową. Będą warsztaty rękodzielnicze, warsztaty druku roślinnego na tkaninach, botaniczne, ale najważniejsze tutaj są zwierzęta. Jesteśmy w zoo i codziennie chodzimy do zoo. Chodzimy do zoo, chodzimy do zoo. Tak naprawdę 5 dni w tygodniu całe zoo sobie na takie troszkę strefy podzieliliśmy w programie, tak żeby dzieci zobaczyły ten ogród bardzo szczegółowo i co ciekawe.

jesteśmy w zoo i codziennie chodzimy do zoo. Chodzimy do zoo, tak naprawdę 5 dni w tygodniu, całe zoo sobie na takie troszkę strefy podzieliliśmy w programie, tak żeby dzieci zobaczyły ten ogród bardzo szczegółowo i co ciekawe,

0: akwarystów, ale też pokażemy dzieciom, jak tworzymy wodę morską dla naszych właśnie ryb, dla naszych organizmów morskich, tak? Dodatkowo jeszcze oczywiście no, dzieci kochają ruch. Ruch jest też dodatkowo zapewniony, bo mamy na terenie zoo i park linowy, ale mamy wspaniałą salę zabaw orientkową. Więc tam też będziemy sobie hasać i to nie raz. Dodatkowo jeszcze program jest naprawdę bogaty, aktywny i dzieci czasami dość zmęczone wracają do domu, ale takie pełne pozytywnych emocji. Żeby starczyło na to wszystko sił, oferujemy te 4 posiłki. Więc dodatkowo oczywiście warsztaty plastyczne, to co dzieci kochają. No i też przewidujemy zawsze czas, żeby te dzieci mogły pobyć ze sobą, tak? One w tych grupach często się na początku nie znają, potem już się tworzą jakieś takie właśnie fajne grupy. Często dzieci zawiązują przyjaźnie i do nas wracają potem właśnie już ze swoimi przyjaciółmi, tak? Więc zapraszamy serdecznie. Tym razem, powtarzam, wyjątkowo uruchomiliśmy aż 8 turnusów. Na każdym turnusie możemy przyjąć aż 90 dzieci, więc serdecznie zapraszamy na tą egzotyczną przygodę w zoo.
1: Ciekawą propozycję ma też łódzki akwapark Fala.
2: Jak zawsze przygotowaliśmy 9 tygodni, czyli startujemy od pierwszego dnia wakacji. Zajmujemy się dziećmi od 7 do 17. Takiego czasu operacyjnego na przyprowadzenie dzieci jest 1,5 godziny. Do 8:30 generalnie trzeba przyprowadzić dziecko na śniadanie. Później mamy zajęcia w wodzie, obiad, zajęcia poza wodą, jak również w środę mamy 5 różnych wyjść, w zależności od tygodnia, bo przygotowaliśmy w tym roku aż 5 programów, więc można u nas spędzić różne tygodnie. Oprócz wody mamy jeszcze takie atrakcje jak budowanie tratwy pływackiej, survival, Akademię Drona z nowości, laser game, łucznictwo. Oczywiście, w kursie jest nauka pływania, pierwsza pomoc i samoratownictwo i ratownictwo wodne. Nawet dla dzieciaków 4-5-letnich, bo przyjmujemy już od 4 roku życia do 16 roku życia. Dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Każdy program jest przygotowany pod daną grupę wiekową, ze względu na to, że te grupy wiekowe właśnie realizują swój program, tak? Natomiast każdy moduł zostanie zrealizowany. Oprócz tego 3 zbilansowane posiłki, no i świetna zabawa. Uwaga, zostawiamy telefony w domu, co jest bardzo istotne, będzie kontakt tylko z nami. W tym roku wprowadzamy taką zasadę ze względu na to, żeby naprawdę te dzieci bardzo żywo, bardzo energicznie spędziły z nami czas.
1: Czym jest ta nowość związana z dronami?
2: Akademia Drona. Zakupiliśmy dla każdego uczestnika drona. Będą się dzieci uczyły przepisów, później bezpiecznego obsługiwania tego drona, startu, lądowania, zawisu, wykonania ewolucji 360 stopni.
1: Zapisy na półkolonie do Orientarium Zoo Łódź wystartują 18 maja, a do łódzkiego akwaparku już trwają. Szczegóły znajdziecie na stronie Fali i Orientarium. Jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze dzieje się w Łodzi czy w całym województwie, to zapraszamy na naszą stronę internetową łódź.sk.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji.

prawo nawet trochę dłużej pospać. Poranne radio, do śniadania. W Radiu SK2 w niedzielę zaczyna się o 9. Dzień dobry, cześć i czołem, Dawid Wajda, cała Polsko. Wstajemy, budzimy się, przygrywamy dobrze, bo po polsku, jak zawsze zresztą u nas. By w niedzielę wstawało, jadło, myło i co tam robicie, wszystko lepiej.

piżamce, na bosaka, po mieszkaniu, jeszcze z kawą w ręku i tak sobie słuchamy Radia SK2. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie spędzacie ten niedzielny poranek. Dzisiaj w kalendarzu Sławomir i Weronika mają imieniny,

mieszkaniu, jeszcze z kawą w ręku i tak sobie słuchamy Radia SK2. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie spędzacie ten niedzielny poranek. Dzisiaj w kalendarzu Sławomir i Weronika mają imieniny. Nie, przepraszam, Paschalis. To Paschalisów też bardzo serdecznie pozdrawiamy.

Daria Zawiałow chyba studiowała medycynę, bo twierdzi, że to wszystko jest okej. Okay. Jest w medycynie też syndrom złamanego serca. Takotsubo. Kardiomiopatia takotsubo. To jest syndrom złamanego serca. Nagłe, przejściowe osłabienie mięśnia sercowego, zazwyczaj lewej komory, które nie wynika z zablokowania naczyń wieńcowych, jak w zawale, ale z ich skurczu wywołanego ogromnym stresem. Nazwa pochodzi z Japonii, opisano to w 1990 roku. Serce podczas skurczu przyjmuje podobno kształt garnka japońskiego do połowu ośmiornic. Tako oznacza ośmiornica, a tsubo garnek, dlatego to jest syndrom takotsubo. Ale skoro jest okej, da się to wyleczyć, to najważniejsze. Najpierw jest długość dźwięku samotności, a później rzeczywiście wszystko jest okej. Teraz już właśnie grupa Mysłowic. I nawet

0: Dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze o robocie więcej nie myślimy. Od jutra dopiero. Dzisiaj ostatni dzień weekendu i cieszymy się nim. Mam nadzieję, że pogoda sprzyja do jakichś wycieczek, które możecie na dzisiaj uskutecznić. W tej godzinie zagram wam jeszcze Jugopolis z Pawłem Kukizem. Będzie także grupa Happy Set.
1: Reklama. TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
5: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.

0: Polskie utwory mają to do siebie, że z czymś nam się kojarzą. Na 100% polskiej muzy w Radiu SK2 ten konkretny od Happy Set mi osobiście kojarzy się z juwenaliami. A o juwenaliach w kolejnej godzinie troszeczkę pogadamy, bo coś będziemy mieli od przyszłego tygodnia dla Was.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Łukasz Bogdan, witajcie. W Łodzi ponownie dostępne są popularne atrakcje turystyczne. Otwarty oczywiście ogród przy Pałacu Rodziny Poznańskiej, gdzie można spacerować wśród ponad 60 gatunków roślin, w tych rzadkich, ponad 100-letnich klonów uznanych za pomniki przyrody. To historyczne miejsce zachowało charakter z czasów Rodziny Poznańskiej i niezmiennie przyciąga miłośników zieleni. Ponownie otwarto także Muzeum Kanału Dętka przy Placu Wolności. To unikatowy podziemny kanał z lat 20. XX wieku, będący częścią dawnego systemu kanalizacyjnego miasta.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: SMS-a dostałem. Wszyscy śpią, a ja z miotłą zapylam po całej chałupie. Iwona. Iwonko. No, takie są przez czasy, że jak nie ma w tygodniu, to trzeba nadganiać w niedzielę. By sprzątało się lepiej dla wszystkich już sprzątających. Dawid Wajda i najlepsze polskie hity. Cześć ponownie.

Siła młodzieży i nowych polskich brzmień. Maciej Musiałowski i Flora w Radiu SK2. Za chwilę grupa Perfect. Ja teraz o całej elicie. Polskiej elicie. Afromental. Bracia Figo Fago. DJ Kuba. Enej. Kacperczyk bracia. Kizo. Kuba. Lux Torpeda. Łydka Grubasa. Maryla Rodowicz. Michał Szczygieł. Problem. Będzie Tymek. Będą Wilki. Będzie Żabson. Mówię oczywiście o festiwalu studenckim. Kortowiada. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. Od przyszłego tygodnia zaczynamy rozdawać, więc bądźcie czujni i słuchajcie nas w przyszłym tygodniu uważnie.

kolejny dzień, to kolejny sezon naszego życia z sezonem Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. Już za chwilę Urszula. Dzisiaj dużo świąt w kalendarzu. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Jest też Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, czy, uwaga, Światowy Dzień Pieczenia. Więc wiem, że nie pracujemy, ale może coś pieczemy, więc życzę, żeby wam się dzisiaj wszystko upiekło, czy dosłownie, czy w przenośni. Jeśli coś pieczecie, dajcie znać. 726 826 826.

0: nikt już nie odwiedza. Tak sobie myślę, że utwory grupy Jam na pewno były grane na tym ognisku na Mazurach, w Mikołajkach, na naszej mazurskiej majówce z radiem SK2. Zakończyliśmy już drugą edycję naszego wspaniałego wyjazdu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie powtórka z rozrywki. Kto wie, może udałoby się nam namówić syna Ryśka Ridla, czyli Sebastiana i grupę Jam, żeby z nami pojechali na tą majówkę. To by dopiero się działo. Oczywiście wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie, jeśli kogoś to ominęło, jak bawiliśmy się w tej edycji mazurskiej majówki z radiem SK2. A tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję na powtórkę za rok.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Klasyk polskiego internetu. We wrześniu marchewki będą zbierane, te polskie wtedy plony tego, co zasialiśmy, zbierzemy. A w Radiu SK2 marchewkowe pole na finał tej godziny od grupy Lady Punk. Po godzinie 11:00 Kwiat Jabłoni, Kobra Nocka, Ania Karwan. Pamiętajcie, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: I po reklamie.
0: Tu nie będzie wyjątku. 11 godzina jest zarezerwowana zawsze równiutko na pozdrowienie dla wszystkich kotleciarzy, którzy tłuką u nas chabowe dzisiaj. Pozdrawiamy czule. Witam się z wami bardzo serdecznie jeszcze raz. Dawid Wajda. I zapraszam.

0: Niedzielna euforia od Kamila Bednarka na antenie Radia SK2. Pozdrawialiśmy tych, co tłuką kotlety na schabowe, ale dzisiaj przecież ten dzień pieczenia. Może ktoś piecze schabowy, tego nie wiem, ale są tacy, co pieką inne rzeczy.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka. Właśnie dzisiaj zaczęłam urlop i piekę chleb dla znajomych. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
0: Ten domowy to najlepszy. Kilka dni i on dalej jest zdatny do jedzenia. Troszeczkę zazdrościmy, może niektórych zainspirowaliśmy, bo upieczenie chleba to wbrew pozorom nie taka trudna sprawa.

wszystkie związki, które są w stagnacji. W tym momencie powinniśmy pozdrowić. Życzymy, żeby się wszystko wywiązało i żeby nie było to tak skomplikowane, jak w tym utworze Moniki Brodki. Dziewczyna mojego chłopaka. O, tak się czasami zdarza dla wszystkich, którzy borykają się z różnymi problemami z kolei teraz. Doda, melodia, ta melodia jest dobra na wszystko.

0: Najwyższy poziom testosteronu u mężczyzn występuje naturalnie rano, między godziną 4 a 8. W skali życia szczytowe stężenie przypada na wiek od 18 do 25 lat, po którym poziom ten stopniowo spada. Więc należy wykorzystywać to, kiedy jest to wszystko w szczycie, dosłownie ich przenośni, i jakby cieszyć się życiem. Co prawda już jest 11, już po ptokach, jak to się mówi, ale my gramy doskonale i gramy dalej, gramy po polsku. W tej godzinie jeszcze Sylwia Grzeszczak, będzie także Mencer. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni, Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live and Gun Magazine.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe, nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
11: I po reklamie.

0: Narodowy polski Batman, czyli Mencer z utworem Gotham na finał tej godziny w Radiu SK2 za chwilę 12. Powiem wam, że ja też jestem czasami superbohaterem w swoim domu, znaczy z przymusu troszeczkę, bo to żona powoduje, że jestem tym superbohaterem, kiedy sam muszę pranie wstawić, pranie rozwiesić, zmywarkę wstawić, zmywarkę wystawić, czy tam wyciągnąć z niej wszystko, czasami coś przykręcić, ściągnąć zasłony, powiesić nowe, wyprać firanki. No troszkę tego by się nazbierało, ale to... No, Takie sobie życie wybrałem i wcale nie narzekam. Mam nadzieję, że wy też jesteście bohaterami w swoim domu. Nie sprzysł!
1: Reklama. TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
5: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy.

0: godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Ugo, poglądajcie za tydzień. Przy Piotrkowskiej 301 w Łodzi startuje nowe cykliczne wydarzenie miejskie Bazar Smaku dla Przyjaciół. W każdą sobotę od 9 do 14 przestrzeń zamieni się w wakacyjną strefę pełną lokalnych smaków, warsztatów, muzyki i rodzinnych atrakcji. Co ważne, udział jest całkowicie bezpłatny. Na inaugurację zaplanowano m.in. pilates na trawie, coffee rave, warsztaty pop-up czy strefę lodów rzemieślniczych oraz wyjątkowy pokaz kulinarny inspirowany południem Włoch.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
6: No i punkt 12. Teoretycznie słońce w zenicie. Ale czy tak jest w praktyce? Musiałem rzucić oko na kalendarz i nie, jednak nie. Zawsze się uczyliśmy na geografii, że o 12 jest górowanie słońca, a tutaj w kalendarzu widzę 12.32. No to jeszcze można powiedzieć astronomiczne przedpołudnie. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Nie musimy patrzeć na świat przez różowe okulary, jeśli ktoś ten świat wykreuje nam jako różowy. To piękny utwór od Kasi Sochackiej. Niebo było różowe. U nas same takie piękne, już za chwilę Marius Manx. Ja przypominam dzisiaj dzień pieczenia. Czy coś pieczecie?
1: Piekę ciasta.
0: Okej, okay, jakie?
1: Zazwyczaj w zakalce, ale czasami się udaje, ale no, można powiedzieć, że średnio daje żar.
0: Ważne, że świętujemy, ważne, że dzisiaj nam się upiecze. Nieważne, jaki będzie tego efekt, ważne, że się przy tym wszystkim dobrze bawimy.

lubię cię albo nie lubię cię, no zależy też od humoru. Niektórzy celnicy tak na nas patrzą, jak przekraczamy granicę. Kolejna afera w tym tygodniu miała miejsce, bo była próba przemytu grzybów halucynogennych i została udaremniona w medyce. Czytam o funkcjonariuszach Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy na przejściu granicznym właśnie w medyce przejęli ponad 5 kg suszonych grzybów halucynogennych, które z Ukrainy były przesyłane do jednych z państw bałtyckich. Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może należeć do grzybów halucynogennych z rodziny muchomorowatych. I tak sobie myślę, że dobrze jednak, że w służbach celnych nie pracują grzybiarze. Bo gdyby grzybiarze pracowali w służbach celnych, to nic by nie znaleźli. Oni zawsze mówią, chodzą i mówią, tu nic nie ma, tu nic nie ma.

0: też sobie śpiewam i w Valarte, jak otwieram często lodówkę i tą szufladę z owocami, tam jest jeden taki czarny banan i mu mówię: Evi Valarte, niech żyje sztuka, jedna sztuka, banana konkretnie. Mam nadzieję, że wasze banany mają się okej. W tej godzinie jeszcze Ewa Farda pojawi się, także Messiah.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: I po reklamie.

0: Dzisiaj szczególnie trzeba dziękować, bo niedziela, to pamiętajcie o tym. Mesajach w Radiu SK2 na finał tej godziny, za chwilę 13 i najświeższe newsy, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też

0: setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: I po reklamie.
4: Od Mazur po gór, szczyty Polska trochę jak po takiej nieudanej randce. Chłodno i mokro. Na południu 9 stopni, w centrum, na zachodzie 17, nad morzem 13. Widzę, w takim razie w ST2 będziemy się dzisiaj rozgrzewać. Macie jakieś sposoby na rozgrzanie? Ja wrzucam do pieca to, co jest najlepsze.
5: Najlepsze polskie hity.
4: Ostre, jak papryczki piri piri, gitary Roberta Gawlińskiego, Patrycji Markowskiej, Lady Punk, a ta śmiga od Manamu.

I podbijamy też najlepszymi polskimi hitami, można powiedzieć, Eurowizję. Udało się komuś obejrzeć Eurowizję do końca? No, ja padłem przed końcem, niestety. Ale oczy przecierałem rano, uwierzcie, jak zobaczyłem, że Alicja Szemplińska, a widziałem, jak występowała, naprawdę genialnie sobie dziewczyna poradziła na scenie, a że była dopiero 12, a wygrała Daria z Bułgarii z numerem Banga Ranga. I'm the Banga Ranga, Banga Ranga, Banga Ranga, Banga Ranga. I'm the Banga Ranga, Banga Ranga, Banga Ranga, Banga Ranga. I'm the Banga Ranga. SK2. Banga Ranga, czyli spada ranga, ale nie u nas. Polski Carlos Santana, Jan Borysewicz, Lady Punk w SC2 i to jest ranga.

Sound and Grace w SC2 100 to tytuł tego numeru. W SC2 tylko tyle procent, 100 polskiej muzyki. A stop zrobicie na Krajowej 91 w powiecie łęczyckim. Mariusz do mnie napisał, że po wypadku droga jest zablokowana w tym miejscu. Jak wracacie do domu albo jedziecie na rodzinny obiad, spokojnie, bez nerwów, lepiej dojechać chwilę później niż godzinami czekać na lawetę.

0: Trójkąty i kwadraty od Dawida Podsiadło w SC2. Jutro, moi drodzy, 18 maja patrzymy w niebo. Ziemię czeka bliskie spotkanie z nową planetą Idą. Nic nam nie grozi, przeleci sobie obok 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I to jutro. Pomyślcie sobie życzenie, a potem patrzymy w niebo i czekamy. A nóż może się spełni.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: I po reklamie.

0: sympatyczny, dobrze zbudowany facet Grubson w SC2 i na szczycie. Znalazł się kolejorz, o tym w newsach SK2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Łukasz Bogdan, witam. Łódź rozpoczyna sezon festiwalowy wielkimi juwenaliami, które odbędą się 29 i 30 maja. W centrum miasta, na skwerze przy ulicy Lutomierskiej, powstanie festiwalowe miasteczko z koncertami, strefami relaksu i gastronomią. W programie znalazło się 8 koncertów. Pierwszego dnia wystąpią m.in. Beata Kozidrak z projektem Camp, Kizo, Sentino i Soku. Drugiego dnia na scenie pojawią się Bambiko, Mafukaj i ich troje. Juwenalia organizowane są wspólnie przez trzy łódzkie uczelnie i miasto zaprasza.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
8: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Pednarek z pogotowia ratunkowego.
9: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze później.

0: większe obrażenia wewnętrzne.
1: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szermietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
2: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
3: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
4: Mistrz Kolejosz! Mistrz, mistrz Kolejosz!
1: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
5: Przysłowie jeszcze na dziś.
1: Tak?
5: 17 maja mamy, niedziela. Dobra, czytam to przysłowie.
1: Mhm.
5: Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
1: Powiedz mi, jak to skomentować?
5: Nie wiem, po co mają się zawiązywać? Wiesz, jak potem ciężko je odwiązać?

Dwie Julki, Jagoda i Paulina, czyli zespół LOR w SC2. Dziewczyny chcą wskoczyć na szczyt gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Wszystko jedno, wszystko źle. Pomóżcie im na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Wasze typy, wasze hity. SK2. A jak typujecie, kto dzisiaj wygra? Polska czy Austria? Za 45 minut zacznie się walka o udział w Mistrzostwach Świata naszych piłkarzy ręcznych, którzy nie będą zaciągać w tym meczu ręcznego.

0: Bledka w SC2, która wczoraj bawiła się na juwenaliach i mimo pochmurno-deszczowej aury studenci spisali się na imprezie na medal.
1: To było wspaniałe, dziękuję bardzo, Białystok, aż się wzruszyłam.
2: SK2.
0: Wzruszające będą też za chwilę chłopaki, które nie płaczą z Still Love, a teraz kombi i sen się spełni w SC2. Najlepsze polskie hity na weekend.

0: Rozkochani chłopcy, Tilaf, chłopaki nie płaczą w SC2. Podobno wśród miliarderów królują takie imiona, czytam, bo wyskoczyło w internecie. John, David i Maria. To są imiona miliarderów. Bogactwo bogactwem, ale umówmy się, dobra. Mirek z dwoma garażami i z grillem murowanym też jest takim lokalnym Billem Gatesem.
1: SK2. Reklama. TPO.pl. TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna

0: umowę online na tpo.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
4: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
5: I po reklamie.

0: i posprzątam, i już wstawiam pranie, i zaraz pozmywam. Po prostu dla ciebie zrobię wszystko. Mocne deklaracje od chłopaków w Mysłowic w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 15. I najważniejsze newsy, także te sportowe, bo sporo się dzisiaj dzieje. Są walki na medal i o medale.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: I po reklamie.
8: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
9: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
8: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych.

0: Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Wart Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
1: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni niech wciągają nas.
0: A finał Ligi Mistrzów o 20:30, wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa Omrons zagra z tureckim Ziratem.
2: Coś czuję, że siatkarze poradzą sobie bardzo szybko w tym meczu.
0: Oby, trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich. Niech to będzie brąz i złoto dzisiaj. Niech to będzie złoto-brązowa niedziela.
2: Tak, to są dorośli faceci. Co to dla nich trzy sety?
3: Najlepsze polskie hity.
2: Trzymamy też kciuki za piłkarzy ręcznych. Oni teraz zaczynają grać o wejście do Mistrzostw Świata, prawda?
0: Trzymamy.
2: No, wolne duchy, zaczynamy.

0: A tam już od razu moja. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity i to jest fantastyczne. Bella Video. 14 minut po 15. Można wyjść na spacerek po obiedzie ze swoim pupilkiem, azorkiem, puszkiem albo lancerkiem. Albo z batyrem, bo batyr to z kolei nowy zwierzak naszego pana prezydenta, czytam tutaj w internecie świecie. Pan Karol Nawrocki podczas wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie.
1: SK2

0: wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie.
1: Esgad.

0: Sumptuastic, choć niektórzy mówili sam plastik, ale to fajne i żywe. Numer, który promował album Bez ciemności nie ma snów, czyli opuszczony w SC2. Gramy najlepsze polskie hity na ten niekończący się weekend, a od jutra nie opuszczamy fitnessowych zajęć. Roxana Węgiel, jak spojrzałem, to powiem wam, że zazdroszczę oczywiście jej formy, bo pokazała na siłowni ją. Są zdjęcia, przeklikałem, no i robiła przysiady z hantlami, wiosłowanko, wyciskanie, martwy ciąg, no po prostu klata, plecy, barki, od tego są ciężarki.
1: SK2.
0: Żeby się lepiej śpiewało.

0: Bajm? Myśli właśnie ma takie Beata Kozidragi to powiedziała. Myśli i słowa w SC2, jeszcze zacięty bój, który teraz trwa o awans na Mistrzostwa Świata. Polska gra z Austrią w piłkę ręczną. Za chwilę kończy się pierwsza połowa i Austria wygrywa 15-11.
1: SK2.
0: Piłkarze ręcznie sobie myślą, a rzucić to wszystko.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.

0: Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
1: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na ta. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień. I po reklamie.

0: Hej korki.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
3: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
10: Jak tak, to Allegro.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Do Łodzi wraca festiwal alternatywnej elektroniki. 26 i 27 czerwca odbędzie się Reykjavik. Wydarzenie, które połączy sety DJ-skie, koncerty i sztukę w industrialnych przestrzeniach miasta.
17: Planujemy ożywić troszeczkę więcej przestrzeni. Jedna scena bardziej koncertowa, druga scena bardziej klubowa i co ważne też otwarcie na nowe gatunki muzyki.
16: Zaprasza Igor Hank, organizator. Impreza odbędzie się w Fuzji przy Milionowej i po fabrycznych halach włókienniczej Łodzi przy Niciarnianej 52.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
18: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu. Podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazują lokalne władze. Wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
19: Owacja będzie na stojące, rozumiem.
18: Oczywiście, że tak, na pewno.
19: Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia jest, moja droga. Upiekłaś coś, czy nie?
18: Nie, ale teraz w ogóle nie dziwię się, że mówisz o tym z takimi wypiekami na twarzy.
19: No właśnie. Mam dla was takie hity w Esce 2, od których można ich dostać. Męskie granie za chwilę, to Edytę Bartosiewicz. Witajcie. Najlepsze polskie hity w Esce 2.

0: Albo po prostu ma różowe okulary. Sana Quest 2. Czytam w internecie, że nepalski przewodnik bije rekordy świata, nie ma co robić. Kamil Rita Sherpa po raz 32 zdobył najwyższy szczyt na ziemi. Mount Everest. No, gościu ma całe życie pod górę.
1: SK2.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

A tam synek swojej mamy, on ją po prostu bardzo kocha. Lanberry, co ja robię tu w SC2, są pierwsi odważni synoptycy, widzę. Wrzucili do internetu prognozę IMGW na tegoroczne wakacje. No i tak, lato najprawdopodobniej będzie ciepłe i dość słoneczne, a od czerwca do sierpnia temperatury w całym kraju mają utrzymywać się powyżej wieloletniej normy. SK2. Normą to jest to, że jak jadę na wakacje, to i tak pada.

0: bo rozbijają szklany sufit. Tree of Us w SC2. Lepiej przebić się przez szklany sufit niż wiertarką przez ścianę do sąsiada.
1: SK2.
0: I to każdej nocy. Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz już za chwilę.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
19: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.

0: Morskie emocje i walka z pogodą w górach.
1: Reklama.
2: TPO.pl.
3: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPO.pl.
3: Podpisz umowę online na TPO.pl.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
8: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na hali gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernik Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół, a w jego składzie, przypomnijmy, gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z kolei z włoską Perugią zagra Aluron Sim. Sim Warta Zawiercie.
3: I jeszcze informacja sprzed chwili, dosłownie mi tutaj
4: gorący
3: doskoczyło.
4: News.
3: Tak, słuchaj, kochana, moi drodzy, mamy awans na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną.
4: Brawo!
3: Pokonaliśmy
4: brawo!
3: Austrię, chłopaki okazali się, że... No, okazało się, że rzucają o wiele lepiej od Austriaków, no. Tak jak my teraz rzucamy te wszystkie obowiązki, rzućmy się na kanapę.
4: I oglądajmy mecze.
3: Tak, i wrzućcie odpowiedni bieg, a ja gram.

0: Express.
1: Maciek Musiałowski, Flora w SK2.
0: SK2.
1: Koniec białych kuchni. Czytam w internecie, że teraz ma być inny kolor modny w naszych kuchniach, szczególnie jeden. To kolor niebieski. W kuchni kolory niebieskie, jedzenie królewskie.

Roxy Węgiel razem z Faustem zabrali nas na szeroką wodę. Nad wodą to raczej tak kleszczy nie ma, ale po lesie spacerek, piknik jakiś na łączce, no właśnie, i kleszcze mogą się do nas przyczepić. A tutaj taki artykuł wyskoczył, że te pajęczaki nie mają szans, wystarczy tylko jedna rzecz, którą pewnie macie w

0: No, w tym tygodniu to raczej nie ma co liczyć na takie błękitne i to w 100% niebo. 100% polskiej muzyki już za chwilę. SK2. Mam coś dla tych, którzy w ten weekend zabalowali. Oddział zamknięty, obudź się w tej godzinie w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas.

0: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem.

0: samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Siatkarze w Lidze Mistrzów dostarczają nam emocji. Robert Lewandowski również to zrobi. Dzisiaj zagra swój ostatni meczyk na hiszpańskim Camp Nou, ale też na medal ma dla Was przygotowanych 5 hitów na piątkę Michał Hanczak, który po godzinie 18, a punktualnie o 18 również wiadomości na medal ma dla Was Paulina Chorbatowska. Kowalski, bawcie się dobrze ze Ską 2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
1: A właśnie, że pasuje.
2: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
3: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Jest 18, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski2. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeżeli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
1: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou, a w barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej, a otrzymał również ofertę z USA i Włoch. I jeszcze na koniec siatkarska Liga Mistrzów. Właśnie zakończył się drugi set i po drugim secie PGE Projekt Warszawa remisuje 1-1 z Perugią w walce o brąz.
0: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego, bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją 3. płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę 3. płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hanczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. W

0: Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
1: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ Niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
0: Stachurski przyznał mi, że Typ Niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i Wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ Niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
1: Ten Typ Niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
0: Popularność Typa Niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy Razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
1: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na 4 strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
0: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa Niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Polska 2.
1: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała

zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała

0: Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem, no i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
11: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: I po ramie.
14: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
15: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z pięciu hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej Skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, żałuję, że słuchałem cię w radiu.
14: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalnym

0: Taryn Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach niedaleko Bełchatowa samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
2: Pasażerka Volkswagena 68-latka została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
1: Mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn zderzenia. Bezpłatne konsultacje, a dla potrzebujących również terapia. Województwo łódzkie uruchamia pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla studentów. Zainteresowani mogą przychodzić na konsultacje do wybranych w konkursie gabinetów, mogą też zdecydować się na rozmowy z psychologiem na komunikatorach. Tematem zajął się nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Czy ktoś z Twojego otoczenia studentów potrzebuje takiej pomocy, szuka, ma kłopoty z dotarciem?
4: Tak, i to nie jest jedna osoba, jest tych osób dużo. Jakub Cisło, jestem przedstawicielem Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej. Ja sam byłem w historii mojej w takim... Łódzkiej. Ja sam byłem w historii mojej w takim...

0: etapów i ja nie przechodziłem tam też z niesamowicie głębokimi problemami, więc mi to wystarczyło. Ale jest duża ilość znajomych, dla których 10 sesji jest niewystarczające, bo głębokość problemów, z którymi się borykają, jest po prostu większa. Są już teraz gdzieś dostępne jakieś możliwości paru spotkań, paru rozmów, ale to po prostu nie wystarcza. Są osoby, które potrzebują co najmniej roku, jak nie półtora roku, jak nie dwóch lat terapii, czasami wspieranej właśnie medycznie, więc jestem niesamowicie wdzięczny, że nie tylko jest możliwość na dłuższe takie sesje i dłuższe spotkania, ale też na potencjalną potem współpracę farmakologiczną.
1: Student może mieć konsultacje, ale też terapię.
2: Konsultacje psychologiczne to jest forma wsparcia, która nie jest może pełną psychoterapią. Magdalena Jóźwiak, Łódzka Fundacja Trampolina. Natomiast bazuje na tym, że odpowiadamy na to, z jakimi potrzebami natury jakiegoś problemu psychologicznego dana osoba się do nas zgłasza. I dopasowujemy ten proces do tego, co jest w danej sytuacji potrzebne. Czy to ma być krótkoterminowe rozwiązanie, które pomaga przejść przez sytuację, która jest doraźna na tu i teraz i szybko można zareagować i pomóc, czy też wymaga to kilku, czy nawet kilkunastu spotkań właśnie takich psychologicznych, konsultacji.
1: Jeżeli wymaga, to też będziecie proponować?
2: Jeśli wymaga, to tak, to będziemy starali się dopasować do tego, żeby pomoc, po którą przychodzi student, no była adekwatna do tego i odpowiedziała na jego potrzeby. Czyli właśnie na tym polega ta korzyść, tak, olbrzymia, że tutaj nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o ilość spotkań, które możemy zaoferować.
3: Jako też przedstawiciel szpitala Urzędu Marszałkowskiego, jeden z większych szpitali w województwie łódzkim, przy ulicy Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, my mamy kilka centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych, gdzie gdyby się okazało, tak jak mówiła pani Madzia, że jednak jest potrzeba wsparcia konsultacjami psychiatrycznymi, czy jednak student wymaga kontynuowania psychoterapii, to tutaj ta współpraca będzie jak najbardziej zawiązana. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Działamy wspólnie na rzecz tych młodych osób, bo tak jak mówiłyśmy,

0: poprosić o pomoc. Z drugiej strony jest ta presja bycia już dorosłym, przynajmniej metrykalnie, czyli radzenia sobie samodzielnie, a dzisiejszy świat niestety wygląda tak, że młodzi ludzie borykają się z wieloma problemami, tak jak już wszyscy o tym wiemy, jak tutaj zostało już powiedziane. W związku z tym cieszę się, że jeśli mamy projekt, który jest dedykowany młodym dorosłym, czyli studentom, to jest taka zachęta, taki sygnał, że chcemy o Was zadbać szczególnie i my jako organizacja, jako poradnie będziemy we współpracy i z tego też się bardzo cieszę, że będzie taka możliwość wspólnego uzgadniania z uczelniami, jak zapraszamy, w jaki sposób komunikujemy i jak cała ta procedura później przeprowadzania konsultacji psychologicznych będzie wyglądała. Także będziemy się starali dopasować to do potrzeb, wymogów, tak, takich, które będą też wysłuchaniem głosów studentów, którzy podpowiedzą nam, bardzo w to wierzę, jakie formuły tak najbardziej potrzebują. Szczególnie, że projekt jest bardzo elastyczny, umożliwia wsparcie w różnych formach i stacjonarnie, i przez wszystkie komunikatory, i telefonicznie. W związku z tym wierzymy, że to też będzie dodatkowym ułatwieniem po sięgnięciu po taką pomoc. I oby było jak najwięcej takich możliwości i takich konkursów w przyszłości, aby młodzi ludzie w tym dla siebie szczególnie ważnym okresie, gdzie budują swoją tożsamość, gdzie chcą uwierzyć we własne siły, a pojawiają się jakieś trudności, mogli je właśnie dzięki takiemu wsparciu po prostu gdzieś tam przeskoczyć i poradzić sobie w sposób taki jak najbardziej świadomy, żeby w dorosłym życiu mieć większą stabilność i po prostu większe poczucie własnej wartości. Nie ma tutaj limitu spotkań, czyli nie jest to ograniczone, że dana osoba, która do nas przyjdzie, czyli student, może skorzystać z 3, 5, 6 spotkań, tylko to wszystko będzie dopasowywane do tego, jak dana osoba po prostu będzie potrzebowała, jaki ten proces będzie można zaoferować. Zapisy będą na pewno w kilku formułach. Będą przez kontakt bezpośredni naszą fundacją. Myślę, że tutaj też będą wypracowane podobne zasady w poszczególnych poradniach. Natomiast tak, ten kontakt ma być dla nas jak najbardziej taki intuicyjny, tak? Czyli jeśli ktoś, komuś jest łatwiej napisać na WhatsAppie, to napisze do nas na WhatsAppie i my wtedy będziemy jak gdyby ten kontakt, na ten kontakt odpowiadać. Mamy też formularze takie przez system rezerwacyjny, gdzie wystarczy po prostu zalogować się, kliknąć i samemu wybrać dostępną godzinę.
1: Jako szpital też zaczęliśmy realizować bardzo, bardzo duży, ważny projekt, tak, ze środków unijnych, który jest dedykowany zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom, młodzieży i ich bliskim. Mamy 5 programów specjalistycznych dla dorosłych z szybką ścieżką diagnostyczną, 15 programów specjalistycznych diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich bliskich, więc poza tym, co może zaoferować szpital, poradnia, centra zdrowia psychicznego w ramach środków publicznych, jeszcze mamy duży projekt, który już zaczęliśmy realizować ze środków unijnych. Będziemy współdziałać.
2: Po raz pierwszy w historii Urzędu Marszałkowskiego uruchamiamy program UZGE Dba o zdrowie psychiczne studentów. To jest jego pierwsza edycja. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało nam się go tak szybko przygotować i wdrożyć i wybrać realizatorów, którzy będą go właśnie w naszym imieniu, w imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego realizować i współpracować z uczelniami wyższymi na terenie województwa łódzkiego, tak aby to wsparcie i pomoc trafiła do jak największej ilości studentów.
3: Marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
2: Studiowanie to jest kolejny najczęściej etap w życiu każdego młodego człowieka. Etap, który z jednej strony daje szansę rozwoju, daje szansę nawiązania nowych relacji, nowego doświadczenia, ale również jest bardzo często obarczony także ogromną presją, którą młode osoby nakładają same na siebie, ale również otoczenie najbliższe często tą presję nakłada. Często stoją przed wielkimi wymogami, które są przed nimi stawiane i aspiracjami, które są w nich pokładane, również często przez rodziców. I potrzebują od nas tego wsparcia, ponieważ nie zawsze każdy młody człowiek jest w stanie zmierzyć się z tymi oczekiwaniami, które przed nimi są stawiane. Często również rozłąka z najbliższymi, nowe miejsce zamieszkania, właśnie nie zawsze ta umiejętność budowania relacji, powoduje u młodych osób zamknięcie się w sobie i trudniejszą codzienną sytuację funkcjonowania. To pokazują badania,

0: które mówią, że od 30 do 65% studentów mierzy się z zaburzeniami lękowymi, a co piątego tak naprawdę, co piątą osobę studiującą dotyka depresja. No, te dane są dla nas przerażające, dlatego my jako województwo łódzkie chcemy wyjść naprzeciw, chcemy pomóc tym osobom, chcemy, aby miały wsparcie, dzięki któremu mogą zacząć lepiej funkcjonować, mogą korzystać w pełni z życia i z tego wspaniałego czasu, jakim jest czas studiowania. Dlatego ten program przede wszystkim polega na tym, że to są bezpłatne konsultacje psychologiczne. Nie ma tutaj żadnych obostrzeń, ile tych konsultacji dana osoba może odbyć. O tym wszystkim będzie decydował psycholog. One się mogą odbywać stacjonarnie, ale mogą również odbywać się telefonicznie, czy też poprzez komunikatory internetowe, bo zdajemy sobie sprawę, że czasami te osoby jednak nie chcą do końca, aby środowisko miało świadomość ich problemów. A z mojej strony jest taki apel, aby właśnie się nie wstydziły tego, bo nikt z nas przez całe nasze życie nie jest na tyle silny, żeby nie potrzebował w danym okresie tego życia wsparcia i pomocy. I proszenie o pomoc nie jest żadną słabością, wręcz przeciwnie, jest dojrzałością i mądrością, zadbania o nasze zdrowie.
1: Można się już zapisywać. Pierwsza edycja programu potrwa do listopada. Jeśli będzie zainteresowanie, projekt ma być przedłużony. Z badań wynika, że nawet 65% studentów ma zaburzenia lękowe, a co piąty cierpi na depresję. Zagrają m.in. Sokół, Ich Troje czy Koma. Już 29 maja rozpoczynają się pierwsze w Łodzi wspólne juwenalia wszystkich uczelni. Kameralne imprezy odbywać się będą na kampusach, ale już główne koncerty na scenach przy ulicy Lutomierskiej. O programie Grzegorz Mnich.
2: Uroczystym początkiem juwenaliów będzie pochód na rynek manufaktury, zapowiada Marta Drzazga z Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Wielkie łódzkie juwenalia zbliżają się, no właśnie, wielkimi krokami. Część miejską, czyli wspólną ze wszystkimi uczelniami, zaczynamy tradycyjnym pochodem, który swój początek będzie miał na pasażu Schillera, skąd przejdziemy do manufaktury. W programie konkursy, zabawy, muzyka, będzie na pewno wesoło, głośno, kolorowo, żywo, energicznie i przede wszystkim bardzo studencko, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.
2: Po pochodzie uczestnicy udadzą się już na pobliskie miejsce koncertów, czyli na skwer przy ulicy Lutomierskiej.
3: Już w piątek, 29 maja, fani koncertów i festiwali usłyszą ze sceny m.in. Kizo, Beatę z Kampem, Sentino i Sokoła, zaś w sobotę 30 maja zaśpiewają dla nas Fukaj, Ich Troje, Koma i zakończy tę imprezę Bambi. Na terenie imprezy oprócz muzycznych doznań oferujemy też smakowitą ofertę gastronomiczną, strefę chillu i niesamowitą studencką atmosferę. Dlatego już teraz zachęcamy do zakupu biletu, których cały czas ubywa, albo udziału w licznych konkursach, które trwają na profilach społecznościowych samorządów studenckich. Bardzo serdecznie zapraszamy, żeby zajrzeć, zobaczyć, może akurat coś się uda wygrać.
2: Jeszcze przed głównymi koncertami klimatyczne imprezy rozkręcą się na osiedlu Lumumbowo.
3: Tu z kolei świętowanie zaczynamy już w czwartek, gdzie o godzinie 16 rozpoczyna się pochód scenkowy, którym mieszkańcy z akademików prezentują swoje umiejętności aktorskie i kreatywne spojrzenie na rzeczywistość. O 20 mieszkańcy osiedla i studenci będą się bawić przy muzyce, food truckach, konkursach, tańcu, w tym wielkiej wspólnej Belgijce i wielu, wielu atrakcjach. Co ciekawe, imprezowicze nie pośpią w piątek zbyt długo, bo punkt 9 zbudzą ich druhowie ze straży pożarnej, a sposób tego budzenia pozostawiamy w domyśle. Następnie studenci szykują swoje autonomiczne sposoby na spędzanie juwenaliów, w tym Puchar Lorda Decyzji Ostatecznych, gdzie uczestnicy będą wykazywali się sprytem, kreatywnością i zacięciem sportowym, a następnie będziemy się wspólnie kierowali na wielkie łódzkie juwenalia. Studenci, to wasza pierwsza okazja na świętowanie juwenaliów w tak zróżnicowany sposób i zarazem ostatnia na wspólną zabawę do białego rana przed sesją. Wykorzystajcie ten czas dobrze i dołączcie do nas.
2: Tym razem wejście na główne koncerty będzie biletowane, również dla studentów.
1: Organizatorem wydarzenia jest miasto Łódź we współpracy z uczelniami oraz samorządami.

0: zawodami studenckimi. Jak się okazuje, studentów nikt nie pytał o zdanie w sprawie organizacji wspólnych juwenaliów czy wyboru miejsca koncertów. Czy nowe miejsce się sprawdzi? To się okaże.
1: Magazyn lokalny.
0: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. To nie tylko nowy rapowy numer, ale też walka o zdrowie młodego chłopca. Basti i Zet wypuścili utwór Polski Syn promujący album Normalność. Klip ma patriotyczny przekaz, ale jednocześnie wspiera zbiórkę dla Filipka Fixa, który wystąpił w teledysku. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna, ciężką i postępującą chorobę prowadzącą do zaniku mięśni. Pod nagraniem artyści zamieścili link do internetowej zbiórki, z której cały dochód trafia na leczenie Filipka. W utworze pojawiają się odniesienia do historii Polski, powstania warszawskiego i żołnierzy niezłomnych. Raperzy podkreślają też przywiązanie do ojczyzny i narodowej tożsamości.
2: Skąd wziął się pomysł na teledysk?
3: Pomysł na teledysk mieliśmy już wcześniej razem z kolegą, ponieważ wydaliśmy niedawno nasz nowy album i mieliśmy i tak w planach robienie teledysków do tego albumu. Basti, raper, łodzianin. I w międzyczasie odezwała się do mnie mama Filipka, Aldona, z prośbą, czy mógłbym w jakiś sposób pomóc. No i przez jakiś czas myślałem, jak mogę pomóc. No jest tutaj, nie urągając, nikomu nie odbierając znaczenia tych wszystkich akcji, z mnóstwa akcji, to mówiłem też mamie Filipa, mnóstwa akcji, takich tam 16 wersów dla chorego dziecka. I to naszym zdaniem z Łukaszem, jak o tym rozmawialiśmy, z Zetem, to już troszeczkę przyjadło, bo nikt na to nie zwraca uwagi z tego względu, że nie odbieram tu dobrej chęci autorom tych przedsięwzięć. Po prostu to już troszkę przyjadło, bo tych dzieci jest chorych dużo i ten taki ton smutny, przykry i tak dalej, jest go mnóstwo, przytłaczamy, jesteśmy tym przytłoczeni na co dzień. I postanowiliśmy, wpadłem na taki pomysł w jakimś czasie właśnie od wiadomości od mamy Filipka, że możemy zrobić coś innego, że przy okazji po prostu. Tak naprawdę nic nas to nie kosztowało, Filip jest łodzianinem, my jesteśmy tutaj z Łodzi, więc komunikacja, kontakt, spotkanie było ułatwione. Postanowiliśmy, że pokażemy go od innej strony, nie od strony takiej płaczu, cierpienia, tylko po prostu pojedzie z nami w kabriolecie, w teledysku, będzie uśmiechnięty, a teledysk utwór opowiada o walce Polaków na przestrzeni lat, o niepodległość, o wolność, o nasze dobro. No i tak to się mniej więcej spina z tym, że Filip też toczy swoją walkę, też jest polskim synem, tak jak jest tytuł utworu, więc ładnie nam się to wszystko spiło w taką klamrę i osiągnęliśmy, myślę, to co chcieliśmy, czyli daliśmy taki pozytywny przekaz z Filipem, uśmiechniętego Filipa, zadowolonego. No tak jak tak chcieliśmy, taki mieliśmy zamysł, tak to zrealizowaliśmy, jak to wszystko wypali finalnie. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej odtworzeń. Nie chodzi tutaj o lansowanie nas, naszych postaci, my to robimy tak już od lat, więc to jest gdzieś temat poboczny, drugorzędny. Im więcej odtworzeń, tym więcej kasy dla Filipka z dochodów z teledysku, bo całość przerzucamy na zbiórkę. Nie jestem w stanie udostępnić wszystkich próśb takich zbiórkowych innych od ludzi, po prostu nawet nie jestem w stanie czasem przeczytać tych wszystkich wiadomości, ale akurat trafiłem na twoją wiadomość, udostępniałem, akurat poprosił mnie jeszcze ktoś inny o nagranie filmiku promującego zbiórkę innego dziecka i że po prostu nie wiedziałem, co mam w tym momencie zrobić, a że nie działa to w ten sposób, że wrzucę dwie zbiórki naraz i to zadziała, więc połączyłem to wszystko razem i nie miałem sumienia odmówić wam i nie miałem sumienia też tamtej osobie odmówić, który już obiecałem to wcześniej, więc zagrałem ten filmik. Tak się pierwszy raz poznaliśmy, później odezwała się na TikToku do mnie mama z pomysłami, tak. Ja te pomysły troszkę zmodyfikowałem, bo tak jak mówiłem, uważałem, że te szesnastki to wszystko jest naprawdę fajne, to jest szacun dla tych ludzi, którzy to robią, ale uważałem, że trzeba inaczej. Być może teraz przyjdzie czas na takie coś, ale my najpierw zrobiliśmy to od innej strony, naszej takiej łódzkiej, tutaj hip-hopowo, typowo, bez żalu, bez niczego, po prostu Filipek był wesoły w teledysku, jest wesoły w teledysku i walczymy o to, żeby taki został i żeby żył długo i szczęśliwie.
2: Ten teledysk był z myślą o Filipku?
3: Tak, mieliśmy i tak zrobić teledysk, mieliśmy pewne swoje pomysły na ten teledysk i zmodyfikowaliśmy w trakcie pod to, żeby właśnie Filipek wpasował się w to wszystko, żeby to spiąć taką klamrę. Nawet dbaliśmy o to, żeby Filipek był zapięty pasami bezpieczeństwa, żeby już nikt się nie doczepiał, bo ludzie o różne rzeczy się czepiają, chociaż jechaliśmy 30 na godzinę kabrioletem, ale Filipek był w podkładce, był zapięty, także od razu tutaj uprzedzam, jak ktoś nie widział, bo są najróżniejsze opinie, ludzie lubią wybijać szpile i tak dalej, więc no, zmodyfikowaliśmy to wszystko pod Filipka i zrobiliśmy taką wspólną całość. No my zrobiliśmy swoje, jest też przy okazji pomoc dla Filipka, fajnie, że to wszystko złożyło.
2: Filip, a może opowiesz, jak wyglądało na planie, na teledysku, jak brałeś udział, co się tam działo?
4: Jechałem aucie bez dachu. Było bardzo fajnie. I podgrywał, piewałem i rapowałem.
2: Co było takiego ujmującego podczas nagrywania tego teledysku? Może co zapadło panu w pamięci?
3: Przy teledysku wiele rzeczy niekoniecznie nadają się tutaj na antenę, aczkolwiek jeżeli mogę powiedzieć o innym zdarzeniu, mieliśmy okazję jechać razem w jedno miejsce w poniedziałek, czyli dwa dni temu i coś, co mną tak wstrząsnęło i dzięki czemu też dzięki Filipowi właśnie i tej całej sytuacji doceniam po prostu to, co mam i polecam wszystkim, żeby zaczęli doceniać to, co mają, żeby przestali cały czas tylko narzekać, żeby to zobaczyli piękno życia, bo rozmawialiśmy o tym, że że pozostałe dzieci rodziny Fixów, że moja córka rośnie i tak dalej. I Aldona powiedziała takie zdanie, że dzieciaki tak szybko rosną. I wtedy Filipek z tyłu się odzywa, siedzi w foteliku i mówi, a ja nie rosnę. I to było takie, wie panie, to mi tak utkwiło najbardziej z całych naszych spotkań, z całej naszej przygody wspólnej, najbardziej to. No dlatego chciałbym, żeby było tak, żeby urósł, żeby było wszystko w porządku. No i walka

0: na czym polega choroba Filipa? Z czym się zmagacie?
1: Filipek choruje na chorobę śmiertelną, dystrofia mięśniowa Duchenne. Aldona Fix, mama Filipka. Jest to choroba odbierająca mięśnie, siły, samodzielność. Po niedługim czasie choroba ma w planach posadzić głównie chłopców, bo to jest choroba, która atakuje głównie chłopców. Na wózek inwalidzki. Jest to między 9 a 11 rokiem życia. Potem w niedługim czasie, po jakichś 2-3 latach, niestety pod respirator, gdzie choroba odbierze ostatni oddech jako dziecko. Chłopcy umierają głównie jako dzieci w tej chorobie, ale jest szansa dla Filipka za granicą, właśnie w Dubaju. To terapia genowa, na którą założyliśmy zbiórkę, bo nas, rodziców, na zwyczajnie nie stać, choćbyśmy sprzedali wszystko, choćbyśmy kredyty jakiekolwiek, cokolwiek chcieli wziąć, i tak nam braknie, bo to koszty 15,5 miliona złotych. A zbiórkę mamy otwartą w Fundacji Się Pomaga od 19 września 2025 roku i walczymy z całych sił o uzbieranie tych środków na leczenie Filipka. Musi się udać, nie ma innej opcji.
2: Wspomniałem wcześniej, cały dochód również z odtworzeń, z obejrzanych reklam, czy ktoś ma YouTube Premium, czy reklamy i tak dalej. Cały dochód jest przekazywany na zbiórkę Filipa, to jest tam z małym opóźnieniem, ale no ufamy sobie na tyle, wiadomo, że wszystko będziemy przekazywali. I druga rzecz, to jest najważniejsza tak naprawdę, to jest armia dobrych polskich serc, dobrych ludzi. I najważniejsze są nawet te najmniejsze, te wpłaty, ale cały czas, żeby to napływało, bo jest potrzebne, tak jak mama Filipa powiedziała, 15,5 miliona, są ponad 4 miliony zebrane. Jest to już dużo, ale jeszcze bardzo dużo brakuje, a tutaj czas gra rolę i tutaj apel do ludzi pod teledyskiem, tak, Basti Z, polski syn, tutaj mówię, nie robię promocji siebie, broń Boże, robię to dla Filipa. Pod teledyskiem w opisie znajdziecie Państwo link, w komentarzu gdzieś tam jest też przypięty u góry specjalnie link na zbiórkę bezpośrednio. Każda złotówka, 2-3, na ile z Was stać, na ile możecie. Czasami fart warto sobie zamiast kupić, nie wiem, kawę, tam piwka, rzucić raz dla dzieciaczka coś, bo dla nas to jest, nie wiem, jedno piwo, jedna kawka, batoni, dla tego dziecka to jest być albo nie być. Także zachęcam bardzo serdecznie do wpłat dla Filipka.
0: W tekście teledysku macie również napisane, że po tej zbiórce nastąpi następna.
2: Tak, chodzi o to, że powiedziałem właśnie rodzicom Filipa, taki był zamysł, że taki teledysk, czy będzie miał mniej, czy więcej odtworzeń, będzie pracował przez cały czas, jak trwa zbiórka Filipa. Cały czas ktoś tam zawsze na niego wejdzie, zobaczy ten link do zbiórki, zobaczy Filipa, więc to jest takie fajne źródło napędzania tej całej akcji przez dłuższy czas. Nie tylko na chwilę, że robimy licytację na przykład naszej płyty i po tygodniu nikt o tym nie pamięta, tylko ten klip pracuje. No i siłą rzeczy, liczę oczywiście, że akcja się skończy pozytywnie, innego scenariusza nie zakładam. Kiedy już skończy się zbiórka dla Filipa, to po prostu, mimo że Filip jest z nami w teledysku, już tak zostanie na zawsze, to podepniemy tam link na zbiórkę dla innego chorego dziecka, czy na DMD, czy na SMA, inne jakieś choroby, które będzie bardzo potrzebowało.
0: Chciałabym zapytać Państwa o taki przekaz od Was po prostu do ludzi, do słuchaczy.
1: Ja jako mama bardzo prosiłabym o wsparcie Filipka na zbiórce, choćby symboliczna złotówka, żeby ten licznik cały czas się kręcił, ponieważ naprawdę mamy mało czasu, nie wiemy, kiedy to nastąpi, że choroba może nas wyprzedzić, więc bardzo liczy się czas i bardzo prosimy o wsparcie.
3: A ja jako tata bym chciał jeszcze prosić do słuchaczy, może niektórzy o nas nie wiedzą, nie słyszeli, bo jesteśmy tak naprawdę mało rozwiniętą zbiórką i tak naprawdę poszukujemy wolontariuszy, ludzi do pomocy w różnych akcjach, organizacji akcji. No to jest nam w zbiórce też bardzo potrzebne, więc łatwo nas na Facebooku znaleźć, czy Aldonę mnie, czy blog Filipka, więc jakby ktoś miał chęć, z chęcią przyjmiemy każde zgłoszenie.
0: A jak wygląda wolontariat Państwa?
3: Różnie. Staramy się na przykład zrobić zbiórki pod kościołami, gdzie nasz oczywiście proboszcz puści. Staramy się organizować różne eventy, próbujemy dostać się do różnych imprez i to w Łodzi, i to nawet i gdzieś poza Łodzią. Po prostu czasem jak się trafi kilka imprez w jeden weekend, to po prostu brakuje ludzi.
2: Ja bym prosił ludzi oczywiście o wpłaty dla Filipka, o wpłaty też, przepraszam Was, ale na inne chore dzieciaki po prostu, bo tych dzieci jest bardzo dużo i musimy pamiętać o wszystkich i upominać o najsłabszych. I życzyłbym też sobie nam wszystkim na przyszłość, żeby nam się żyło lepiej ponad podziałami, nie patrząc kto jest u władzy i tak dalej, żeby cały czas ludzie tu oddolnie robili naciski na rządzących, nieważne kto jest u sterów, kto jest u władzy, po to, żeby właśnie rząd, żeby z państwowych pieniędzy pomagano takim dzieciom, bo te dzieci, ich rodzice są zostawieni na pastwę losu, niestety. Są pieniądze na różne rzeczy, nie będziemy tutaj prawiali polityki, są pieniądze na różne rzeczy, a te dzieci zostawiono. Dzieci z SMA, dzieci z DMD, dzieci z nowotworami, często tak, są zostawione same sobie, ich rodzice są zostawieni sami sobie, muszą chodzić, za przeproszeniem, żebyście

0: rozumieli, o co mi chodzi, muszą chodzić, żebrać, dosłownie błagać o pomoc, żeby wybrać na dziecko. A jeżeli żyjemy w tym państwie od początku, płacimy podatki, jesteśmy dobrymi, normalnymi obywatelami, którzy pracują i tak dalej, to nie rozumiem, dlaczego chociaż jakiejś częściowej na początek nie ma pomocy od strony państwa i to się nie zmienia na przestrzeni lat, na przestrzeni tego, kto by nie rządził, po prostu cały czas temat jest zbywany, przesuwany na bok, więc apeluję do ludzi oddolnie, bo od nas też dużo zależy, jest nas bardzo dużo, żeby naciskać na władzę, żeby pomagały takim dzieciom.
1: Zachęcam też do zaobserwowania bloga Filipka na Facebooku, Filipek walczy z DMD, tam na bieżąco wrzucamy wszystko, co potrzeba, też prowadzimy Instagrama i TikToka. Instagram Filipek myślnik walczy myślnik z myślnik DMD.
2: I więc cała historia jest tam po prostu,
1: tak,
2: przedstawiona.
1: Najwięcej jest właśnie na blogu Filipka na Facebooku. Rolki, nie są to jakieś rolki, gdzie płaczliwe, bo Filipek jest dzieckiem, który mimo swojej choroby, no nie chce pokazywać tego bólu, mało kiedy płacze. Jest tam z życia jego, wesoło jest. Filipek tym bardziej, no ma branie, jeżeli chodzi o obserwatorów, oglądalność, bo przez 8 miesięcy jego bloga 22 miliony osób go obejrzało, więc to jest naprawdę dużo. Jakby tak każdy płacił chociaż po symbolicznej złotówce, to na dzień dzisiejszy już moglibyśmy lecieć z nim, żeby podać mu to leczenie. Dzięki tutaj Bastiemu mieliśmy możliwość też odwiedzić Marcina Różala Różalskiego. Tak, który przekazał też na licytację swoją czapeczkę, swoje zdjęcie od pana Bastiego, tak samo tutaj płyta była przekazana na licytację dla Filipka. Licytacje przebiegły pomyślnie, zasiliły też trochę zbiórkę. Filipek, chcesz coś powiedzieć?
3: Gaskałem kotka, gaskałem kozę i...
4: Teledysk w kilkanaście dni od premiery zebrał już ponad 22 tysiące wyświetleń. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
5: SK Łódź.
4: Weekendowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej z Pabianic do Warszawy przez Łódź, Zgierz i Głowno. To jedna z nowości letniego rozkładu jazdy łódzkiego przewoźnika. Nowy rozkład wchodzi w życie 14 czerwca. Grzegorz Mnich.
6: Przede wszystkim pojawią się nowe połączenia poza region łódzki, zapowiada Aneta Wierzbicka z Urzędu Marszałkowskiego.
7: Z Łodzi do Płocka w ilości 3 par również zostaną uruchomione weekendowe połączenia z Pabianic do Warszawy przez Zgierz, Łowicz, Głowno-Sochacze w liczbie 2 par, a także zwiększona zostanie oferta dla mieszkańców, którzy obecnie mogli pojechać do Radomia tylko w weekend, będą od korekty mogli pojechać każdego dnia tygodnia.
6: Niestety na czas nie dotarły zapowiadane PES-y, stąd też nie uda się zrealizować wszystkich planowanych połączeń, przyznaje prezes ŁKA Maciej Sobieraj.
8: Od nowej korekty zwiększone są wcześniej zapowiadane połączenia Płock-Radom-Warszawa. To wymusza od nas większe zaangażowanie, jeżeli chodzi o pracę przewozową i wykorzystanie jednostek. I w związku z tym, że pojazdy PES-y Bydgoszcz są odbierane, one są wszystkie wyprodukowane, proces odbiorowy trwa, natomiast niestety pewne przesunięcia ze strony PES-y nastąpiły w tym zakresie, w związku z tym nie mogliśmy już dłużej oczekiwać na to, aby dostosować się do rozkładu jazdy w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, więc konieczna była przebudowa pewnej części rozkładu jazdy, zasadniczo niewielkiej. Liczymy oczywiście na to, bo proces odbiorowy trwa. Mogę powiedzieć, że nawet dzisiaj do godziny 3 w nocy trwały jazdy testowe po to, żeby wszystkie elementy sprawdzić i zweryfikować. To jest bardzo intensywna praca dla naszego zespołu odbiorczego. Natomiast liczymy na to, że te PES-y mogą się pojawić w tym rozkładzie jazdy, który będzie w czerwcu, bo jesteśmy też na to przygotowani. Natomiast liczba połączeń kolejowych będzie większa niż w zeszłym roku w wakacje, natomiast no, liczyliśmy na trochę więcej. Musimy trochę zejść z naszymi oczekiwaniami, jeżeli chodzi o te połączenia, natomiast jesteśmy także w rozmowach z Polskimi Liniami Kolejowymi, że jeżeli będziemy już mieli większy, pełniejszy rozruch nowych pociągów, to być może w sierpniu kolejne połączenia jeszcze przed tą powakacyjną korektą rozkładu jazdy byśmy wprowadzili. Musimy troszeczkę zagęścić pewne rzeczy związane z

0: wszystkie dojazdy, które są kluczowe dla mieszkańców. W momencie, kiedy będziemy już wprowadzać do eksploatacji pociągi, co mam nadzieję zadzieje się zgodnie z terminami, które są przewidziane, będziemy tą ofertę stopniowo rozwijać.
1: Wakacyjny rozkład jazdy znajdziemy na stronie lkaaludzkie.pl. W tym magazynie to wszystko, a jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze dzieje się w Łodzi i okolicy, to zapraszamy na naszą stronę internetową łódź.sk.pl.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
4: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda, przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii, to chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszem i wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem Bal Wszystkich Świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o Balu Wszystkich Świętych, a o Piątym Biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat Nic nie boli tak jak życie do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: Panie Marku, czy ma pan takie tango, Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna.

wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o Budce Suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy, a więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu Jan to nie chwaląc się sprawił. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal Wszystkich Świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam.

utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam.

zdanie. Takie Tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertów w Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii Piątego biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W Piątym biegu i w Balu Wszystkich Świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział: nie, to musi brzmieć tak, a nie tak, i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole

ma za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc, choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dajczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie Tanga i Piątego Biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotele. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście Tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa! Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił który, potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował... Jakże on się nazywał? Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak. Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny. Podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on My Mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal.
przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej, bo ta

I koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej? Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę. Słabą. Ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te dwa utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po mokrych oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj, a to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miało potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedorubą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno. To był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z Cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, takie tango i bal wszystkich świętych, jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na takim tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie. Ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że takie tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru, może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gainsa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te...

Od Feeling Gainsa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po 2 czy 3 latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej. Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy dolarów. Nie, wziął 2 koła za obie rzeczy. A u nas? Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął. To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda. Producent jest panem i władcą wszystkiego. Jeżeli angażujesz pana X do tej funkcji, w umowie jest zapis, który mówi: on decyduje o wszystkim. Angażujesz go dlatego, że mu wierzysz, że naprawdę wie, co robi. I tam to tak wyglądało. Przyszedł Marcus Miller, usiadł i pyta Grega: co chcesz, żeby było? Tutaj zagrasz to, a tutaj to. Załatwione. Nie mogłem w to uwierzyć. U nas zaraz by było: ty, Józek, gdzie? To tu trzeba tak zagrać, co ty tam wiesz? Krótko mówiąc, ja wiem najlepiej. Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. A tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie. Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty. Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał, ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością. Czy miałeś kiedyś problemy z głosem? Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nauk nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski? To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd. Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę? Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty big-beatowe, zawody bokserskie czy mecze

0: koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo, podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze. Dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na igrzyskach złoty medal, choć 4 lata wcześniej podczas olimpiady w Rzymie w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji, ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choćby złotówkę, o dewizach nie wspominając.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. 1900

1965 roku została wokalistką w bigbeatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów bigbeatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretację

UFO została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną

pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli

jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery.

Go też przy okazji brzmienia, płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą Być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

kompletnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku.

muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne, soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No, oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami.

0: Dobrzyńczyka, cześć.
1: Cześć, witajcie.
0: Muzyk i autor tekstów?
1: Oczywiście.
0: Bardziej muzyk, bardziej autor tekstów?
1: Bardziej autor tekstów.
0: Kiedy lubisz pisać?
1: Piszę wtedy, kiedy trzeba, tak jak mówię, jak cygan pisze na zamówienie.
0: Naprawdę?
1: Tak, nie piszę na co dzień, nie jestem autorem poezji. Piosenka to jest taka mała forma literacka, bo jest, ale to nie jest chyba jakaś taka poezja, to jest po prostu, są to przemyślenia. Piszę w swoich tekstach przemyślenia. Kiedyś moja idolka Beata Koźdrak powiedziała, że wszystkie te teksty, które napisała do tych największych hitów, to albo to są teksty wynikające z jej obserwacji znajomych lub po prostu takich zwykłych ludzi, których poznaje. Tak, to jest prawda. Teksty powstają właśnie z obserwacji ludzi, ale chyba troszkę kłamała, bo po latach okazuje się, że te teksty dotyczą właściwie jej. I tak jest, jak patrzę na moją swoją pierwszą płytę, którą wydałem w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, i mówiłem dosłownie identycznie, że te teksty są po prostu, wynikają z moich obserwacji, a teraz, po kilku latach, tak patrzę, że mówię, to rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
0: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
1: Sierpień jest cudownym miesiącem.
0: Gorącym.
1: Gorącym, a ja mam gorące serce. Jestem namiętny, szalony i zawsze optymistycznie nastawiony do życia. Mam też taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie wypchnie oknem, ja wchodzę drugim oknem, a jak ktoś mnie wypchnie tymi wszystkimi oknami, wchodzę drzwiami, a żeby było śmiesznie, a potem czym?
0: Kominem.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak jak ja, jesteś chłopakiem, który lubił bawić się z kumplami na trzepaku?
1: O nie, na trzepaku to nie lubiłem się nigdy bawić, ale już swój debiut zaliczyłem na Komunii Świętej, śpiewałem psalm i było to w 97 roku.
0: Występ przed taką publicznością jest pewnie zupełnie inny niż występ w Opolu.
1: Oczywiście, pewnie, że tak, ale za czym doszło do tego
0: tam
1: festiwalu?
0: Tam też zaliczyłeś debiut.
1: Zaliczyłem swój debiut na festiwalu w Opolu w 2015 roku. Śpiewałem utwór Skaldów, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Jest to bardzo stary utwór polskiej, legendy polskiej muzyki rozrywkowej.
0: Mhm. Skaldowie też jakoś wpłynęli na twoją twórczość?
1: Nie wpłynęli, bo nigdy nie słuchałem zespołu Skaldowie, ale to jest niezwykła przyjemność wystąpić na legendarnym festiwalu, gdzie pojawiali się wszyscy artyści, którzy coś znaczyli dla polskiego rynku muzycznego. To jest dla piosenkarza najważniejsza właśnie taka nobilitacja. Ja wiem, że możliwe, że już tych festiwali od tam jest bardzo dużo na polskim rynku i też są również bardzo ważne, ale festiwal opolski to jest coś.
0: I ty na kartach tej historii też się zapisałeś.
1: I jestem z tego niezwykle dumny, wdzięczny i nikt mi już tego nie odbierze. To jest ciekawa rzecz. Ja w latach 2000 i 90 bardzo mocno działałem na polskiej scenie muzycznej. Moimi pierwszymi koncertami, moją zapłatą na tych koncertach była kiełbasa z grilla i ciasto od koła gospodyń wiejskich. Występowałem na paletach. Uczyłem się życia, uczyłem się pracy na scenie, bo potem były ogólnopolskie warsztaty wokalne z Elżbietą Zapędowską, z Anutą Błażejczyk, z Lorą Szafran, festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, które wygrywałem, wokalne. I na tych festiwalach, właśnie festiwalach i warsztatach, spotykałem osoby takie jak Gosię Uściłowską, Lambery, Margaret, Merys Polski, Darię Zawiałow. My byliśmy, jeździliśmy na te same festiwale i się znamy od tamtego okresu i zobaczcie, jaką my przeżyliśmy drogę artystyczną. My nie pojawiliśmy się w jednym talent show, w drugim, trzecim, pierwszy raz w telewizji i od razu wielka kariera, wielkie piosenki. Tego nie mieliśmy. My bardzo ciężko pracowaliśmy na swoją rozpoznawalność. Przede wszystkim tym, że tworzyliśmy od początku swoje utwory.
0: Na to, żeby wasza pasja została zauważona.
1: Dokładnie. I wszystkie zarobione pieniądze, bo nie ukrywajmy, tam dość dużo się pieniędzy zarabiało na tych festiwalach wokalnych, przeznaczaliśmy swoją twórczość. I ta nasza twórczość była i jest i będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od razu. Mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy.

będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od tak od razu, mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy.

0: Możesz wybrać każdego od Maryli Rodowicz po Roxy Węgiel.
1: No to nie, Irena Santor i Beata Koźdrak. Spotkałem się z Ireną Santor. To było spełnienie moich marzeń. Ja już nikogo nie chcę poznawać ze sceny muzycznej. Poznałem Irenę Santor, to jest dla mnie wystarczające. A jeżeli chodzi o Beatę Koźdrak, to na swojej pierwszej płycie, którą wydałem w 2018 roku,
0: Biała Armia.
1: Nagrałem utwór Biała Armia cover. To jest historia po prostu niewyobrażalna, ponieważ ja byłem fanem Bajmu, jeździłem za Bajmem no z 10 lat, jak mając 16-17 lat, tak do 24. Potrafiłem być piątek, sobota i niedzielę po całej Polsce na różnych koncertach w różnych miastach. Poznałem zespół, poznałem Beatę. Tak się zafascynowałem twórczością Bajmu, że poznałem kompozytorów Adama Bramka i Pawła Sota, którzy napisali większość piosenek Bajmu, Kasi Kowalskiej, Maryli Rodowicz i Trojanowskiej. Największe hity po prostu, bo to Biała Armia, to jest Antidotum Kasi Kowalskiej i tego typu wszystkie hity. Poznałem kompozytorów, no i mi powiedzieli tak, no słuchaj, no to nagramy coś razem. I w 2012 rozpoczynam swoją taką nową rozdział muzyczny, ponieważ wtedy nagrywam swój pierwszy singiel Lepiej Bez Słowa, ale kilka lat później chłopaki do mnie dzwonią, Adam Abramek mówi tak: Mariusz, no wiemy, że Bajm to po prostu jesteś psychofanem, no to może chcesz nagrać na 20-lecie powstania piosenki Biała Armia jakąś nową wersję. Ja mówię, a jak? Oczywiście, wysyłajcie, zobaczymy, przesłucham, zawsze możemy nagrać. I się stało tak, że potem napisałem do Beaty SMS-a, czy jej się podoba. Beata powiedziała, tak, tak, no kurde, fajnie, mogłeś trochę tam większej poszaleć w tym wokalem, ale dobra, wiem, że to taka konwencja, a ja akceptuję, więc wypuszczaj w świat, niech leci. I

0: Lubisz takie kawałki właśnie bardziej klubowe, w nich się czujesz świetnie, czy bardziej jakieś ballady tobie w duszy grają?
1: Odpowiem ci na to pytanie bardzo prosto.
0: A może numery, których po prostu świetnie się słucha też w samochodzie?
1: Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. I ja mam taką umiejętność, mam bardzo dużą rozpiętość wokalu. To znaczy mogę śpiewać wysoko i nisko. Mam kilka oktaw, 4 oktawy wokalu i mogę śpiewać każdy rodzaj muzyki. I śpiewałem. Zaczynałem w zespołach folklorystycznych, Lubuskie Słoneczko, śpiewałem tam jakieś tam różne rzeczy. Potem w swojej autorskiej twórczości śpiewałem zespołami rockowymi, naprawdę rockowymi, takimi alternatywnymi. W swojej twórczości opieram się głównie na muzyce pop-rockowej, na pierwszej płycie z lat 90. może nawiązującej trochę, a teraz bardziej takie nowoczesne brzmienia, które chciałem wam zaprezentować. Rozwijam się, ja się nie zamykam na żadną twórczość. No nie będę śpiewał disco polo, fajnie, super, ale no nie zamierzam śpiewać ani hip-hopu, ani disco polo.
0: Każdy śpiewa to, co mu w duszy gra.
1: Dokładnie.

0: Jesteś odważny, walczysz o swoje.
1: Walczę.
0: Jakie miejsce w twoim życiu ma wolność?
1: Wolność jest ważna. Mamy jakąś relację przyjacielską, mamy relację, związek. On w pewnym momencie może się zakończyć. I musimy zawsze wyjść z takiego związku relacji obronną ręką i iść do przodu. I budować swoje doświadczenie życiowe i wyciągać wnioski. I najlepiej optymistycznie podejść do tego życia, nie zawsze się da. I należy po prostu działać i nie poddawać się. Szukać rozwiązania tego, co jest dobre dla mnie, nie dla innych.

0: taka sytuacja w twoim życiu miała miejsce, bądź zaobserwowałeś jakąś, która wpłynęła akurat na to, że ten numer jest taki, a nie inny.
1: Więc jeżeli chodzę, jeżeli chodzi
0: czy
1: o ten
0: on jest komuś konkretnie dedykowany?

0: nie wiem, czy dedykowany, czy niededykowany, nie mogę nic powiedzieć za wiele w tej kwestii.
1: Bo ja tak drążę te skały delikatnie.
0: A sobie drąż. Piosenkę napisał Marcin Nierubiec. Marcin pisał dla wielu artystów, dla Dody, ale także dla Maryli Rodowicz, dla Krzysztofa Krawczyka i napisał dla mnie utwór. Marcin, propos festiwalu w Opolu, bo wygrałem ten festiwal w Opolu, odezwał się do mnie po tym festiwalu, najbardziej jeden z lepszych kompozytorów, odezwał się, zadzwonił do mnie, byłem w trakcie jazdy pociągiem, więc ciągle nam przerywało i zapytał się, czy chcę z nim pracować. Ja mówię, no pewnie, że tak. I od tego czasu nagraliśmy wiele utworów i tą piosenkę Hipnotyzuj też.
1: Czy byłeś kiedyś zahipnotyzowany?
0: Ja jestem cały czas zahipnotyzowany życiem, po prostu jestem zahipnotyzowany życiem. Ja się cieszę z wszystkiego.
1: Ale to są dobre czary.
0: Dobre. Ja się cieszę z tego, że na przykład stałem i zrobiłem sobie kawę, albo że kupiłem nową płytę, kupiłem nową książkę, bo muszę wam powiedzieć, że propos kaset i płyt nowych i książek, ja większość kupuję tych płyt i książek z autografami. Więc w swoich zbiorach mam autografy Madonny, Kylie Minogue, Tiny Turner mojej ukochanej, Sama Smitha, Adama Lamberta, Queen. Właściwie
1: jak
0: kogo nie mam.
1: Jak udało ci się te autografy zdobyć?
0: No właśnie, w oficjalnych sklepach.
1: Od Tiny Turner załóżmy.
0: Od Tiny Turner napisałem do niej do domu. Mam napisane Love, Mariusz, Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
1: Zbierasz autografy?
0: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj z Adamem Lambertem właśnie w siedzibie tego radia. Po prostu w tym samym miejscu spotkałem się. Byłem jednym z czterech osób, które spotkały się z Adamem Lambertem, moim idolem. Mogę wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało?
1: Proszę bardzo.
0: Przyjechałem. Adam tu czekał na wywiad, spóźnił się troszkę, poszedł do toalety i ja mówię do niego: cześć Adam, jestem twoim fanem, grałem festiwal w Opolu, nagrywam muzykę podobną do twojej i gratuluję ci złotej płyty za piosenkę Ghost Town. I on do mnie mówi tak: wow, a co śpiewasz? Jaką lubisz muzykę? Jaką tworzysz muzykę? Długo już śpiewasz? Fajnie, że jesteś, ale masz zajebisty t-shirt. Bo miałem taki w panterkę taką tego, a wiadomo, Adam to lubi jakieś takie oryginalne rzeczy. Gdzie go kupiłeś? Ja mówię, no w takiej sieciówce. No co ty gadasz? Tyle ze mną spędził czas, a patrzę, za 2 tygodnie jest w Los Angeles, gra koncert, ma identyczny t-shirt w panterkę. Nie wiem, no mogłem powiedzieć: Adam, no ja ci ją mogę dać, słuchaj.
1: Mariusz Wawrzyńczyk, ty powinieneś zostać stylistą mody.
0: Nie, ja jestem słaby w tym, ale...
1: Również, dodatkowo.
0: O, to chyba, że, no... Ty...

0: są jeszcze jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić i są one w zasięgu ręki? Choć chyba nie ma takich, które się nie spełniają. Tylko trzeba w nie mocno chyba wierzyć i dążyć do tego, aby osiągnąć cel.
1: Kurczę, ty zaraz odpowiesz za mną, to może zróbmy, ja przeprowadzę z tobą wywiad.
0: Ale zgadzasz się, czy nie?
1: Zgadzasz się z tobą w 100%. Powiem tak, ja nie mam marzeń, ja mam cele, które realizuję i je spełniam. I robię to sukcesywnie, ponieważ uważam, że człowiek bez marzeń, celów, by był jakiś taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zmanierowany, zniechęcony i niechcący nad sobą pracować, bo
0: na swoim koncie masz już album Zawsze pod wiatr.
1: Tak.
0: Coś zmieniło się w tej kwestii? Czy teraz masz już bardziej z górki? Z
1: nie
0: wiatrem?
1: Mam nic. Zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr, niestety. Ale taka jest droga artysty. Nigdy nic nie ma za darmo. Trzeba ciągle pracować, trzeba ciągle się rozwijać, pracować nad swoim wokalem, swoją twórczością. Nie zamykać się na nic. W okresie pandemii wydałem kilka singli i nagrałem piosenkę, którą skomponował dla mnie Romuald Lipko. Naprawdę, ja napisałem tekst.
0: Piosenka chyba długo leżała w szafie, nie?
1: Długo, 5 lat przyleżała w szafie. Bardzo długo, a po śmierci zdecydowałem się ją opublikować.

0: napisał dla mnie utwór też Seweryn Krajewski, piosenka Nie budź mnie, doskonała na ten czas, ponieważ jest nagrana w scenerii, teledysk jest nagrany w scenerii właśnie takiej...
1: Ja nie wiem, jak to robi Seweryn Krajewski, że on zawsze potrafi gdzieś najczulsze struny serducha poruszyć, nie?
0: Tymi potrafi. Tekstami. I Seweryn Krajewski powiedział do mnie tak, masz 3 utwory, wybierz sobie ten, który ci się podoba. Naprawdę. I wybrałem akurat ten i ta piosenka się nazywa Nie budź mnie. Nie.

to też jest taka ciekawa historia, ponieważ ja się nie spotkałem nigdy z panem Sewerynem, ponieważ on mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Pisaliśmy maile, oczywiście dostawałem tego maila o 2-3 w nocy, a ja już od dawna śpię, bo o 23 już dawno się kładę spać. Jak pracowałem w studiu nad piosenką Nie Budź Mnie, którą napisał Seweryn Krajewski, jak ją nagraliśmy, zastanawiam się ze swoim producentem Kamilem Roloffem, słuchaj, a może by poprosić pana Seweryna, czy on by mnie nagrał ze mną duetu? I zapytałem. Pan Seweryn powiedział tak, wiesz co, ja bym z tobą nagrał tą piosenkę, ale nie zrobimy tego, bo owszem, w Stanach Zjednoczonych jest Lady Gaga i Tony Bennett, nagrali super płytę, różnica pokoleń właściwie bardzo podobna, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane w kraju, że stary dziad czepia się młodego i chce po prostu na nowo odzyskać popularność. Ja tego nie chcę. I to jest super, że taka legenda, jak Seweryn Krajewski napisał, że jest super, świetnie, ale on nie chce się czepiać po prostu nowych, młodych artystów, bo jemu to nie jest potrzebne do niczego. To jest fajne. I jeszcze w pandemii opublikowałem utwór Chcę Ci Powiedzieć i to też jest taka ciekawostka, ponieważ zaprosiłem do tego utworu moich przyjaciół z branży muzycznej, niektórych przyjaciół, niektórych znajomych, jak m.in. Alicję Węgorzewską, Majkę Jeżowską, Patrycję Wieje-Kuczaja, Agatę Munarską, Ulę Dudziak, moją kochaną, Dagmarę Kaźmierską, Królową Życia, znaną, sławną. Zaprosiłem Kasię Wilk, żeby po prostu mieli jakiś wkład w ten utwór i po prostu puszczali buziaczki. Zobaczcie sobie, utwór się nazywa Chcę Ci Powiedzieć. To też jest taki kamień milowy w mojej twórczości, która była później po wydaniu mojej płyty.

0: Mariusz Wawrzyńczyk, witam cię ponownie, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Twój singiel z 2025 roku, Miłość Online.
1: Słuchajcie,
0: o czym to jest? No, z tego, co się domyślam, pewnie o tych wszystkich...
1: No jak myślisz, właśnie, o czym to może być?
0: Randkowych portalach.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, no wyśmienicie. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam poznać drugą połówkę. No bo gdzie można ją poznać? W autobusie, nie wiem, w kinie.
0: Na imprezie.
1: No ale obecnie każdy żyje w tych telefonach. Mamy te aplikacje, przerzucamy sobie osobę, patrzymy, kto nam się podoba. Po czym? Po wyglądzie. I w jaki sposób teraz właśnie się swoją drugą połówkę poznaje? W taki sposób. Więc napisałem utwór o tym, co robimy. Piszemy do siebie, hej, co tam, co u ciebie? Znów te same teksty, które znam na pamięć. Właśnie to jest tekst, fragment tekstu tego. Jest to nudne takie. Fajnie byłoby poznać kogoś na żywo, face to face, posiedzieć, wypić z nim kawę i wtedy ocenić, czy pasujemy do siebie, czy nie. Teraz to wygląda tak, że nie pasuje ci zdjęcie, przerzucasz kolejną osobę i już więcej do niej nie wrócisz. A może właśnie w taki sposób można przegapić swoją miłość? I o tym właśnie opowiada ta piosenka.
0: A poza tym wszystkie zdjęcia przechodzą przez filtry.
1: Ale bardzo często też się zdarza tak, że osoba na zdjęciu i osoba na żywo to jest całkowicie inna osoba. I co wtedy?
0: Nie z tobą się umawiałem, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z Mariuszem i tak. Słuchamy tego, co dokonujesz w swoim życiu i na drodze swojej muzycznej. To jest przecież twoja pasja. A propos internetu, bo skoro jesteśmy przy miłości online, jak ważne dla ciebie, Mariusz, w życiu są media społecznościowe?
1: Bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, bo staram się pokazywać w swoich social mediach to, co robię, czyli śpiewam. Że śpiewam, robię to sukcesywnie, długo, od lat, jest to podparte różnymi warsztatami wokalnymi, po prostu ciężką pracą, taką codzienną. Dzielę się ze słuchaczami swoją muzyką, swoimi emocjami.
0: Swoją prywatnością
1: również? Swoją prywatnością również, ale bardziej taką prywatnością, na przykład to, co przeczytałem.

0: ostatnio, czego posłuchałem nowego.
1: Co obejrzałem.
0: Co obejrzałem.
1: Kogo obserwujesz?
0: Kogo obserwuję?
1: A kogo?
0: Postaci z show biznesu, ale bardziej takiego muzycznego. Też lubię na przykład autorów książek, na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
1: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je? Czytasz na swój temat komentarze?
0: Nie czytam komentarzy. Mhm. Dlatego, że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście nie zawsze negatywny komentarz albo wypowiedź jest hejtem. Jeżeli ktoś napisze, tą koszulkę to mogłeś ubrać inną, to czasami jest też to rada, tak? Nie przesadzajmy też w drugim kierunku, że wszystko, jak ktoś ma negatywne albo inne zdanie od ciebie, to jest hejt od razu, nie?
1: Konstruktywna krytyka, jak najbardziej nikomu nie zaszkodziła.
0: Tak, dokładnie, więc pamiętajmy o tym, że to też nie wszystko jest teraz hejtem.
1: W internecie hejtowi jednak mówimy stop, ale nie mówimy stop miłości, którą można poznać między innymi w internecie, nie?
0: Oczywiście, że tak.
1: Mnóstwo osób poznało swoją miłość między innymi przez portale randkowe. To teraz posłuchajmy kawałka Miłość Online. Zakochajcie się w tym numerze. Przez chwilę chociaż. Ten sam

0: ST2 wyjątkowa osobowość, Mariusz Wawrzyńczyk. No to teraz uwaga, chwytliwe brzmienia, które będziemy mogli usłyszeć w kolejnym numerze, który powstał w 2026 roku. Tu jest dopiero energia i prawdziwa historia miłosna. Lost in the Fire. Utwór o namiętności, o odwadze. Opowiadaj, jak w ogóle doszło do tego, że ten kawałek powstał, jak on się narodził, no bo to również była propozycja do Eurowizji w 2026 roku.
1: Moi kochani, no zacznę od tego, że artysta moim zdaniem powinien zawsze się rozwijać, iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, spełniać to, co kocha, robić to, co kocha, ale także się rozwijać. Ten utwór, Lost in the Fire, ma też swój polski odpowiednik, Kocham Cię Tak. Ale postanowiłem sobie w pewnym momencie życia, że dlaczego mam śpiewać tylko po polsku i zamykać się tylko i wyłącznie na polski rynek, jeżeli mogę spróbować napisać coś w języku angielskim. Dlaczego by nie? W 2025 roku zrobiłem tak podobnie z piosenką Kochać i Tracić Swój Smak. Nagrałem Fire in Your Eyes, utwór taki, zachęcam do posłuchania, taki taneczny, dyskotekowy beat w stylu Abracadabra Lady Gagi. Posłuchajcie.

teraz do was przychodzę z nową propozycją muzyczną. Pojechałem do domu pracy twórczej w Zaiksie, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, do Sopotu. Tak siedzę sobie z moim przyjacielem na górze w tarasie. Dosiedliśmy się do takich bardzo fajnych młodych ludzi i rozmawiamy. Ja tu jestem scenarzystą, piszę różne filmy, odcinki, seriali. Napisałem Komisarza Aleksa, ale wiesz co, nigdy nie napisałem tekstu piosenek. Może bym spróbował? Pewnie, że tak. Tydzień później dostaję na swojego maila tekst do polskiej, angielskiej wersji od właśnie Piotra Januszewicza. Niby taki niepozorny wyjazd do Sopotu, prawda? Ale to nie koniec, bo autorem muzyki jest Tomek Lubert. Napisałem do Tomka Luberta. Tomek napisał szereg piosenek dla Dody, właściwie chyba nie największe przeboje zespołu Virgin. Tomek bardzo dużo tworzy utworów i one mi się bardzo podobają. Przyjechałem do niego do domu, puścił mi 6

utworów i wybrałem sobie jeden, właśnie ten. Ale powiedział do mnie tak: dobra, jest refren, a może spróbujesz napisać zwrotkę, linię melodyczną? Ja mówię: Tomek, oszalałeś? Ja nie piszę linii melodycznych, nie piszę melodii, ponieważ uważam, że robią to osoby dużo lepiej. Ale wiesz co? Spróbuję. Pojechałem do domu i w godzinę napisałem zwrotkę. Więc cieszę się, że też się rozwijam pod takim kątem, mogę powiedzieć też top line, tak to się tutaj pięknie teraz mówi w dzisiejszych czasach. Ale ja to nazywam linią melodyczną, bo dobra piosenka to jest linia melodyczna plus tekst. W tym momencie posłuchacie tego utworu, takiej mojej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłem właśnie. Napisałem linię melodyczną i napisałem też fragment tekstu, ale we współpracy właśnie z panami. To jest dla mnie taka nowość.

0: Mariusz, jak usłyszałeś tę wersję finalną, to powiedziałeś: wow, z tego może być coś dużego. I wtedy pomyślałeś o Eurowizji?
1: Pewnie, że tak. Słuchajcie, ja wkładam tak dużo energii, tak dużo pracy w to, co robię. Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
0: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też
1: A trochę jest. Przewija? Jest taka piosenka Levitating.
0: No.
1: I want you. To trochę nawiązuje do taki funkowy ten utwór. Przypominają mi się takie moje czasy młodości, takie jak na przykład utwory Demono czy Various Monks. Bardzo lubię takie utwory, więc postanowiłem, że tym razem tak zrobię. Postanowiłem, że też zgłoszę wersję angielską do preselekcji eurowizyjnych. Nie udało się. Ja uważam, że ten festiwal Eurowizja to jest festiwal takiej innowacji, festiwal, gdzie muzyka jest. Nie zawsze tam są takie super, mega piękne głosy, jak Michał Szpak, czy Edyta Górniak, czy Tulia, czy Krystian Ochman, ale też nie zawsze chodzi o to, żeby super zaprezentować się też wokalnie. No, liczy się też cała ta otoczka, całe to show. Tak jak zrobiła to Justyna Steczkowska, połączyła właśnie genialny wokal z ruchem, z wizualizacjami i to jest festiwal takiej innowacji ogólnie rzecz biorąc, więc trzymam kciuki za reprezentanta.

0: Ktoś, kto robi klimat w Radiu SK2, Mariusz Wawrzyńczyk. Gdybyś miał opisać tę piosenkę Lost in the Fire w trzech słowach, jakie by to były słowa?
1: Jest to piosenka o emocjach, ale przede wszystkim piosenka o miłości takiej, że po prostu musimy walczyć o tą miłość. To nie jest tak, że nam jest to dane raz i tyle. Trzeba się starać o tą drugą połówkę. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest inny, różny. Żeby być razem, trzeba też iść na kompromisy. Wypadałoby też zadbać o tą drugą osobę i pamiętajmy o tym, że każdy jest indywidualistą, więc żeby się połączyć razem, potrzebna jest też chemia, ale przede wszystkim trzeba też i być otwartym na drugiego człowieka w tej relacji, w tej miłości. Ważny jest też taki ogień, taka chemia, takie połączenie, ale nie zawsze to jest. Ale można ją wytworzyć. Nie sztucznie, po prostu spędzając ze sobą czas. Można się poznać, porozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna, to jest istotne. W dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do jakby głębszych przemyśleń, jak poznajesz kogoś. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest takie szybkie. Jak ktoś ci nie pasuje, to zaraz go zmieniasz. Ale trzeba troszkę się postarać. Jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca jest idealny, nie można zachowywać się jak taka księżniczka, która po prostu, jak nie ma tego, czego chce, to po prostu odchodzi i szuka kogoś innego. I takie słowa, że kwiatu jest pół światu, tak jak się kiedyś mówiło, spoko, może i tak jest. Ale jeżeli widzisz w kimś takie emocje, taki żar, który jest dla ciebie ważny i te cechy są ważne, ale ktoś jest nieidealny, nie jest ideałem z twoich marzeń, postaraj się o tą drugą osobę.

0: nuż się uda. No i ten utwór właściwie o tym opowiada. Miłość jest bardzo ważna, muszę wam powiedzieć. Czym jestem starszy, tym bardziej to dostrzegam i ja mam te motylki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
1: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
0: I dużo całusków.
1: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
0: Dziękuję, pozdrawiam, słuchajcie polskiej muzyki, polskich artystów. Hello!
2: Magazyn muzyczny.
1: Ciężko pracuje, jest delikatna, wierzy w marzenia. Księżniczka polskiej muzyki Sonia Maselik w Radiu SK2. Witam cię bardzo gorąco.
3: Witam, dzień dobry.
1: Gdybyś mogła się wcielić w jedną z księżniczek z bajki, którą byś wybrała? Śpiąca królewna, bo śpisz do południa, czy może Rozpunka, która jest uwięziona w wieży, w której cały czas gra muzyka?
3: Na pewno nie śpiąca królewna, bo ja nie śpię. Znaczy lubię sobie pospać, ale nie mam na to czasu za bardzo, więc to akurat do mnie kompletnie nie pasuje. A Rozpunka jest chyba aż tak za bardzo delikatna, bo ja to raczej jestem taka dziewczyna ze Śląska. Po prostu taką osobą dosyć, no, pracowitą. Ja uważam siebie za osobę pracowitą bardzo, więc myślę, że to pierwsze. Aczkolwiek nie lubię zimy, wolę lato.
1: W takim razie zacznijmy naszą bajeczną rozmowę słowami dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za granicą. Przyszła na świat maleńka Sonia, która urodziła się w Niemczech, ale swoje dzieciństwo spędziła na Górnym Śląsku, już jako dorosła królewna, dokładnie w Piekarach Śląskich.
3: Tak, to jest moja rodzina. Inne miasto.
1: Kiedy sobie myślisz o dzieciństwie i o rodzinnym domu, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Jakie smaki, zapachy albo zabawy?
3: Na pewno naleśniki z truskawkami, ponieważ, tak jak zauważyłeś, ja urodziłam się w Niemczech, ale to nie dlatego, że mam rodzinę w Niemczech, tylko dlatego, że to były takie czasy, to był 93 rok, no moi rodzice pracowali za granicą po prostu, więc tak się złożyło, no, że przyszłam na świat tam. Później wyprowadziłam się...
1: Czyli masz dwa obywatelstwa.
3: Tak, mam dwa obywatelstwa, no ale później wróciłam do Polski, tylko głównie czas spędzałam z babcią i z dziadkiem, ponieważ rodzice dalej pracowali gdzieś tam za granicą. To dzieciństwo kojarzy mi się z tymi naleśnikami, z truskawkami i z bitą śmietaną, bo moja babcia właśnie mi robiła, szczególnie w lato, więc to jest szczególnie taki smak lata. To, co mi się kojarzy z dzieciństwem, to jest te tradycyjne takie śląskie danie, czyli to, co jest zawsze u nas, czyli ta rolada, kluski i modra kapusta, bo to jest coś, co było zawsze co niedzielę u mnie w domu. Teraz, jak już jestem starsza, to nawet nie chodzi o to, że nie kultywuję gdzieś tam tej tradycji, bo teraz często wyjeżdżam. Często mnie nie ma, więc też więcej jem takich rzeczy bardziej...
1: Bo ja wiem, że ty słyszałem, że bardzo lubisz włoską kuchnię.
3: No bo lubię, właśnie lubię. Lubię i też lubię eksperymentować w kuchni sama. Często się zdarza tak, że no... Ten niedzielny obiad nie jest takim tradycyjnym śląskim obiadem, ale jak jest jakieś duże święto, są święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkanocy, no to oczywiście standardowo taki zestaw się znajdzie u nas.
1: Przyjaciel albo przyjaciółka z czasów szkolnych, masz jeszcze kogoś takiego?
3: Tak, no są tacy przyjaciele, z którymi mam kontakt od, wiesz, od szkoły podstawowej aż do teraz.
1: To a propos szkoły, z jakiego przedmiotu byłaś kozakiem, a z jakiego noga?
3: Na pewno kozakiem byłam z angielskiego i to jest coś, co zostało. Bo ja ukończyłam, poza tym moim wykształceniem muzycznym, ukończyłam też filologię angielską.
1: Spokojnie,
3: i to był
1: mogłabyś
3: taki...
1: uczyć języka angielskiego.
3: No w sumie uczyłam i uczę też nadal, więc...
1: Udzielasz korepetycji?
3: Określam siebie cały czas jako przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności to jest wyzwanie w naszym kraju, ale jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jakby oprócz tej strefy takiej muzycznej też zajmuję się właśnie językiem angielskim. Teraz oczywiście coraz mniej, o wiele rzadziej niż kiedyś, bo ta muzyka wypełnia teraz zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś, ale gdzieś tam to też jest taki mój konik, powiedzmy.
1: Czyli język tak, angielski. Z tego przedmiotu byłaś the best. A jeżeli chodzi o przedmiot, z którego jednak byłaś troszeczkę gorsza.
3: No to wszystkie ścisłe przedmioty, czyli matematyka,
1: fizyka,
3: to zdecydowanie to nie były moje przedmioty. Chemia.
1: Tablica Mendelejewa.
3: No nie, ja kiedyś miałam dwóje po prostu z chemii na koniec i zasłużenie, bo generalnie to nie jest moja bajka.
1: Ale czujesz chemię z muzyką.
3: Tak, z muzyką
1: i to
3: czuję
1: jest najważniejsze. Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj gościem. Od najmłodszych lat muzyka i scena wciągały cię jak ruchome piaski. Grałaś na pianinie.
3: Tak.
1: Występowałaś na scenie w Domu Kultury.
3: To były takie początki,
1: zgadza.
3: Oczywiście.
1: Wspominasz to?
3: Tak.
1: Bardzo mile?
3: Tak.
1: I zawsze chciałaś grać na pianinie, czy jednak inny instrument chodził ci też czasami po głowie, albo grał ci gdzieś w uchu, brzęczał delikatnie?
3: Wiesz, pianino to był pomysł mojej babci. To ona tak postanowiła, że no w sumie gdzieś tam podejrzewała, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby coś robić muzycznie. To ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś

0: kolędę w trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
1: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
0: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić.

0: pozycję do tego, żeby coś robić muzycznie. Ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś kolędę w trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
1: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
0: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić, że to może być zawód. Bardziej chyba traktowali to jak taki pomysł, żebym miała jakieś hobby, żebym mogła coś robić w wolnym czasie, a poza tym to też jest tak, że granie na jakimś instrumencie rozwija bardzo intelektualnie, więc tutaj podziękowania trzeba wysłać babci, że wpadła na to, żeby zadbać o tą moją edukację i żebym miała tę możliwość nawet chodzić na takie lekcje dodatkowe w Domu Kultury i uczyć się tego pianina.
1: W domu grałaś na pianinie w sukience i byłaś, rozumiem, grzeczną dziewczynką.
0: No.
1: A poza domem to co? Zakładałaś skórzaną kurtkę, glany, wytarte dżinsy, torebka z takimi nitami albo przyszywkami. Zaczynałaś budzić w sobie demony i grałaś w zespole rockowym.
0: Tak, grałam w zespole rockowym, wszystko się zgadza. No myślę, że taki okres buntowniczy trochę w moim życiu, w wieku 16 lat, ale to te lata rządzą się swoimi prawami. To trzeba też powiedzieć, że nastolatkowie potrzebują też takiej możliwości, żeby wyrazić swoje emocje. Ja wtedy wyrażałam to w taki sposób. To było też jakaś próba spełnienia jakichś swoich takich marzeń, bo ja zawsze od początku wiedziałam, że chciałabym występować, że chcę być na scenie. Czułam, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tak wspólnie z grupką przyjaciół w szkole, po prostu w liceum, stwierdziliśmy, że zakładamy zespół.
1: Jak się nazywał?
0: Fringe Café. Bardzo taki amatorski, garażowy zespół. Graliśmy na przykład piosenki, tak głównie covery. Mhm. Red Hot Chili Peppers na przykład, albo Michaela Jacksona.
1: Dobre.
0: Więc było bardzo dużo takich utworów, które rozpracowywaliśmy. Grywaliśmy po różnych pubach, klubach, gdzie tylko mogliśmy, to tam występowaliśmy.
1: I tak były to twoje pierwsze, załóżmy, zarobione pieniądze, jak występowaliście?
0: My wtedy nie zarabialiśmy pieniędzy.
1: Okay.
0: Po prostu na przykład, nie wiem, tata kolegi zawoził nas na koncert, jeździł ze sprzętem, woził perkusję, więc też tutaj dostaliśmy dużo takiej pomocy ze strony rodziców, którzy nam pomagali gdzieś tam spełniać te marzenia i naprawiali piece gitarowe, pomagali nam nagrywać utwory. Nie zarabialiśmy na tym pieniędzy, ale mieliśmy z tego bardzo dużo fanu.
1: Okej. Okay. Na przestrzeni lat, Sonia, twoja twórczość ewoluowała z rocka w stronę popu.
0: Tak.
1: Jakie zespoły, albo kto w domu ukształtował twój gust muzyczny? Czego słuchałaś w czterech kątach?
0: Podkradałam na przykład płyty moim rodzicom, a moi rodzice wychowali się na przykład na płytach zespołu Baim albo Kasi Kowalskiej, więc ja podkradałam im te płyty. Wtedy były jeszcze płyty, chociaż też załapałam się jeszcze na kasety. Odpalałam sobie te kasety i płyty w domu, bo wtedy internet jeszcze nie był aż tak rozwinięty. Był tylko YouTube, chyba z tego co pamiętam. No i tam sobie...
1: I nasza klasa.
0: Tak. I gdzieś tam na tym się wychowałam. No i oczywiście Tina Turner, te wszystkie występy na żywo też mnie ukształtowały. Taka generalnie muzyka lat 90. Mnie bardzo tak ukształtowała. Muzyka moich rodziców
1: trochę. To, co wtedy było popularne.
0: Tak. Później zaczęłam też chodzić do szkoły muzycznej. Tam, oprócz tego, że uczyłam się jazzu i z wszystkich standardów jazzowych, bo oczywiście na egzaminie trzeba było zaliczyć standardy jazzowe.
1: Tam trzeba czuć też bluesa.
0: Tak, trzeba też czuć bluesa. Też mieliśmy zajęcia z muzyki gospel. Mieliśmy bardzo dużo takich wymian międzynarodowych, gdzie miałam te przyjemność brać udział w warsztatach gospelowych, śpiewać z ludźmi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i wymieniać tymi doświadczeniami. To też ukształtowało mnie, jakąś moją wrażliwość artystyczną. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo warsztatu, bo to były kilka nawet dni, po parę godzin prób z zespołami, z wokalistami. To była naprawdę taka ostra szkoła jazdy, tak bym powiedziała.
1: Sonia Maselik w Radiu SK2. Zostańmy na razie przy tym okresie, jak byłaś nastolatką, bo wtedy też zaczęłaś pisać pierwsze teksty i zaczęłaś komponować. Pamiętasz swoją pierwszą autorską piosenkę?
0: Tak, była to piosenka To Nic. To była taka ballada z 2011 roku. Wtedy zaczęłam pisać piosenki swoje, nie już jako ten zespół, który mieliśmy, ale zaczęłam pisać w domu, też wydawać te piosenki, bo wydawałam i wrzucałam je wtedy na swój kanał YouTube.
1: Chciałaś pokazać światu swój talent, między innymi w programach telewizyjnych, takich
0: oczywiście,
1: jak Mam Talent, Must Be The Music. Co myślisz o tego typu programach? Bardzo one się zmieniły od tamtego momentu, kiedy ty w nich wzięłaś udział, czy nadal tego typu talent show są dla młodych niezauważalne? lokalnych artystów taką szansą na sukces?
0: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja w każdym programie, w którym byłam, zawsze zdobywałam same laury i nigdy nikt nie powiedział mi niczego złego, wręcz przeciwnie. Zdarzało się tak, ale próbowałam i nauczyłam się czegoś. Zobaczyłam, jak ten świat wygląda od kuchni. Każda nawet porażka jest też jakimś doświadczeniem.

0: Kobieta, która wie, czego chce od życia i osiąga zawsze to, czego chce. Bo nie ma w jej słowniku słowa nie chce. Sonia Masalik w Radiu SK2. W 2022 wystąpiłaś z utworem Tylko Tu na 49. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymałaś nagrodę ZAIKS za muzykę do utworu Tylko Tu. Czy to jest jedna z tych najważniejszych nagród, którą trzymasz u siebie na półce, czy może masz jeszcze jakieś inne nagrody, do których czujesz ogromny sentyment?
1: Na pewno nagroda z Opola jest nagrodą wyjątkową. Ona znajduje szczególne miejsce w moim studio. Z takim ogromnym sentymentem patrzę sobie na tę nagrodę. Natomiast też jest to nagroda z konkursu radiowego, którą wygrałam w 2020 roku. To był też taki przełomowy moment jeszcze przed wydaniem singla Nie mówić nikomu. To jest po prostu taka pamiątka właśnie z tego wydarzenia, z tego koncertu. To wisi też u mnie w studiu i to jest taki początek wszystkiego.
0: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
1: Pamiętam. No to był to koncert w Domu Kultury w moim rodzinnym mieście w Piekarach Śląskich właśnie z zespołem takim rockowym, pierwszym moim zespołem. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, że był to stres, ale to była taka pozytywna adrenalina. Zresztą zawsze tak jest.
0: A jest coś, co może cię wkurzyć na koncercie?
1: Bardzo denerwuje mnie taka totalna obojętność i ignorowanie kogoś w trakcie występu. Bo zdarzają się osoby, które przychodzą, jakby są, ale na przykład patrzą w telefon i mnie to na przykład drażni. To tak jakbyśmy teraz rozmawiali, a ja bym na przykład teraz coś odpowiadałabym oczywiście tobie, ale nie patrzyłabym ci w oczy, tylko coś bym pisała w telefonie. No to więc już wolę pana, który coś tam będzie krzyczał, ale będzie to pewnego rodzaju uwaga. On zwraca uwagę na to, co ja robię na tej scenie i jakby poświęca mi ten swój czas i tę uwagę. To już wolę tak niż kogoś, kto jest całkowicie obojętny, ale kto jest bierny, kto uczestniczy, ale jest bierny. O, w ten sposób.
0: A gdybyś mogła wystąpić na scenie z dowolnym artystą, kto by to był?
1: Oj, no to jest długa lista. Od kogo to zacząć? Chciałabym, marzy mi się tak bardzo, też pod kątem tego, że jestem songwriterką, żeby kiedyś zrobić coś z Davidem Guettą, kiedyś na przykład pojawić się z nim na scenie. Nawet byłam o włos niedawno o to, żeby spełnić to marzenie, ale się nie udało. To może kiedyś opowiem. Tak
0: a
1: będzie.
0: A możesz teraz opowiedzieć?
1: Znaczy, ja mogę, no. Tam akurat było takie zlecenie, czy też po prostu taki pomysł, piosenkę dla Davida Guetty, że tutaj mamy parę pomysłów, trzeba coś, czy byłabyś chętna, żeby coś porobić, więc ja oczywiście, że jestem chętna, żeby tutaj coś nagrać, żeby David Guetta mógł posłuchać jakichś moich pomysłów do swojej piosenki. Tak songwritersko mogłam się udzielić, ale no sam fakt, robię coś, co później słucha na przykład David Guetta, jest ogromnym wyróżnieniem. To był totalny kosmos, więc ale nie udało się, tamten projekt nie wypalił, ale to też nie oznacza, że się nie uda, bo to mi też pokazało, że widzisz, jeden projekt rodzi kolejny projekt. Może się okazać, że za chwilę będzie kolejny projekt, gdzie gdzieś tam nasze szlaki mogą się przeciąć i dlaczego nie?
0: Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, liczy się tylko odwaga, którą ty masz w sobie. Sonia Masalik w Radiu SK2 jest dzisiaj cudowną gościową, która w 2025 roku wystąpiła w preselekcjach do Eurowizji z numerem Rumors, czyli plotki. Do Szwajcarii jednak poleciała Justynka Styczkowska. To teraz troszeczkę poplotkujmy, jak ocenisz jej występ. Myślisz, że ty wypadłabyś lepiej?
1: Nie uważam, że wypadłabym lepiej, ale dałabym z siebie też 1000% tak jak ona to zrobiła. Wiem, jak ciężkie to jest to zadanie. Wiem, jak dużo pracy Justyna na pewno musiała włożyć w ten występ i to było widać. Mi się ten występ bardzo podobał. Uważam, że tam wszystko się zgadzało. No i powiem szczerze...
0: W skali od 1 do 10?
1: To było 10, że dała z siebie 1000%. To było widać. Pracy to do

0: doświadczenie, profesjonalizm, wszystko się tam zgadzało.
1: To a propos ploteczek, jaką najgłupszą, najdziwniejszą, komiczną, nie wiem, niedorzeczną plotkę słyszałaś na swój temat, która cię rozśmieszyła albo wkurzyła i to nieźle?
0: No myślę, że wszystkie takie plotki, które wcześniej słyszałam na swój temat, że ja to albo na pewno mam bogatego męża, albo mam bogatych rodziców, którzy mi sponsorują te wszystkie moje teledyski i te piosenki.
1: A dzisiaj się okazało, że tak naprawdę to wszystko zasługa babci, która po prostu chciała, żebyś zagrała na pianinie.
0: No tak, i gdzieś tam jakiejś mojej determinacji i tego, że u mnie w słowniku nie było słowa, że się nie da i ja po prostu nie mam zaplecza w postaci bogatych rodziców, którzy mi wszystko fundowali. To jest gdzieś tam jak ciężka praca i jakby kombinowanie też, skąd brać te środki na to, żeby wydać piosenkę, żeby wydać teledysk, bo to też trzeba o tym mówić, że na to wszystko muszą być środki.
1: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
0: Tak, pamiętam, bo ja skończyłam też filologię angielską i to też jakby umożliwiło mi, dało mi taką możliwość, żeby zarabiać i inwestować po prostu, więc ja dużo tych pieniędzy, które zarabiałam ucząc angielskiego, no wydawałam, inwestowałam po prostu w muzykę i gdzieś tam te wszystkie plotki, że niby ja mam te pieniądze dlatego, że ktoś mi coś sponsoruje.
1: Daje.
0: Z tytułu bycia czyjąś żoną, córką, było krzywdzące, bo ja po prostu nie spałam, po prostu chodziłam do pracy od rana do wieczora, tak. Wychodziłam rano, wracałam wieczorem i ja wiem, że taką moją zaletą jest to, że jestem pracowita i się po prostu niczego nie boję.
1: A reszta trzeba zaakceptować siebie takim,
0: reszta
1: jakim jest.
0: Akceptuję,
1: wtedy człowiek
0: tak.
1: po prostu będzie szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie. Znowu

0: Uśmiechnięta Sonia Maselik dzisiaj w Radiu SK2. Nie jest plotką, że w 2025 roku wydałaś kolejny bardzo świetny singiel Kalejdoskop, przebój na lato,
1: który
0: jaką skrywa historię.
1: To jest takie porównanie do kalejdoskopu, bo wiemy, jakim urządzeniem jest kalejdoskop, że w kalejdoskopie
0: wszystko
1: wiruje, wszystko się mieni, jest miliony barw, miliony perspektyw. Też chciałam przedstawić taką relację, w której nie wszystko jest jasne i my kręcimy jak w tym kalejdoskopie, ale żadne z nas nie potrafi powiedzieć nie. To jest taka historia takiej relacji właśnie.
0: Miłość jest jak kalejdoskop,
1: tak.
0: To co przed chwilą powiedziałaś, mieni się różnymi kolorami, ale ma nieskończoną liczbę tych wzorów, które kalejdoskop prezentuje. A jaki jest według ciebie wzór na udany związek?
1: Balans, to na pewno. Takie słowo klucz w moim życiu. Ja to słowo bardzo lubię i staram się ten balans w swoim życiu mieć. Ten balans jest też potrzebny w tej relacji damsko-męskiej. I nawet jeżeli jest mąż, jest żona, nie wiem, chłopak, dziewczyna, każdy z nas też jest taką indywidualną postacią i my potrzebujemy też tej przestrzeni dla siebie. Więc fajnie, że na przykład mój partner, moja partnerka ma też jakieś swoje zainteresowania, ale cieszę się też z tego, że ja też mam jakieś osobne swoje życie, więc no jak to się mówi, nie ma par idealnych, nie ma związków idealnych. No,
0: trzeba się po prostu docierać.
1: Ale trzeba się docierać i rozmawiać ze sobą przede wszystkim i to jest chyba taki sekret udanego związku, ale czy można powiedzieć, że każdy związek zawsze jest świetny, udany? To jest pojęcie względne, co dla kogo oznacza, że coś jest udaną relacją, coś jest udanym związkiem.
0: Niektórzy wolą cały czas siedzieć przy sobie i ze sobą rozmawiać, a niektórzy po prostu uważają, że miłość polega na tym, aby być obok siebie i nawet w milczeniu można przeżyć najcudowniejsze chwile.
1: Tak, każdy z nas jest na tyle różny, na tyle inny, że ciężko jest tutaj komuś udzielić jakiejś złotej rady, co ma robić.
0: Wymarzona randka, na którą chciałabyś, aby zabrała cię druga połówka.
1: Do jakichś ciepłych krajów, po prostu na jakieś wakacje.
0: Ciepłolubna jesteś.
1: Ja jestem bardzo ciepłolubna, tylko że problem jeszcze jest taki z tą moją pracą, że bo ja jestem trochę pracoholikiem i to jest też trochę złe. W sumie mam tego świadomość, że to nie jest tak do końca dobre. Na przykład w momencie, kiedy ktoś chce mi zrobić niespodziankę i wyrwać mnie na takie na przykład wakacje,
0: na taką randkę
1: do ciepłych krajów, no to logistycznie mogłoby być to ciężkie, bo

0: z jednej strony bym chciała, ale na pewno bym się też trochę wkurzyła, że ktoś zarządza moim czasem. Ale jak to teraz mamy jechać? Ja teraz nie mogę jechać, no jak? Więc trochę to jest głupie, no.
1: Ciężko cię porwać.
0: No, trochę tak.
1: A randka, jaką ty byś przygotowała? To jakby wyglądała?
0: Co innego?
1: Dla swojego księcia z bajki.
0: To zależy, jaką tą osobą jest ten mój książę z bajki. Jeżeli ta osoba, czyli na przykład mój mąż, no to on jest bardziej taki zdystansowany, on nie lubi zatłoczonych miejsc, więc myślę, że on bardziej by się ucieszył po prostu z tego, gdybym na przykład zrobiła jakąś kolację w domu, ale gdybym na przykład chciała...
1: Taką włoską, prościutko.
0: Tak, dokładnie, ale gdybym na przykład chciała moją przyjaciółkę zabrać na randkę, bo przecież z przyjaciółką też można tak gdzieś chodzić, no to na przykład ją bym wybrała, wzięłabym ją po prostu gdzieś na miasto, więc to zależy po prostu dla kogo, no bo jak przygotowujemy też tą randkę dla tej drugiej osoby, to przede wszystkim myślimy, co ta druga osoba by chciała, czego ona oczekuje i co lubi. Więc to zależy.
1: W związku trzeba unikać dwóch słów. Słyszałem kiedyś. Te słowa to zawsze i nigdy. Na przykład ja zawsze chciałam dla nas dobra, a twoja matka nigdy nam nie pomagała.
0: Więc... Oj. Oj.
1: Więc tych dwóch słów trzeba unikać, ale zawsze słuchajmy tego, co dobre i nigdy nie przechodźmy obojętnie obok takich numerów jak ten, czyli Kalejdoskop, gdzie palce tutaj maczali również i producenci z zagranicy.
0: Tak, to jest coś nowego w mojej twórczości, bo zazwyczaj do tej pory wydawałam single, które były owocem współpracy z polskimi producentami. Tutaj ze względu na to, że mam za sobą preselekcję do Eurowizji, trochę poeksperymentowałam i pojeździłam po Europie, więc też wykorzystałam ten czas preselekcji, żeby pod tym kątem rozwinąć swoje gdzieś tam znajomości i też siebie w jakiś sposób zainspirować trochę, bo to też trzeba powiedzieć, że praca z różnymi ludźmi inspiruje przede wszystkim do nowych działań, do nowych wyzwań. Takiego odświeżenia i takiego wyzwania bardzo potrzebowałam. Tak powstał Kalejdoskop. Jest to taka współpraca polsko-norweska. Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Norwegii i tam powstało parę fajnych rzeczy.
1: Między innymi Kalejdoskop.

0: Sonia, ty wolisz pisać teksty, czy komponować muzykę? Albo jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Któraś z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą przyjemność?
1: Nie ma to dla mnie znaczenia, bo czasami zainspiruje mnie bardziej muzyka, czasami mam jakąś inspirację do napisania jakiegoś tekstu.
0: A gdzie szukasz tych inspiracji?
1: To jest życie, samo życie po prostu. To, czego
0: na spacerze wpada ci coś do głowy, albo jak jesteś gdzieś za granicą na wyjeździe.
1: Będąc na wyjeździe, dlatego...
0: Jedziesz samochodem, zauważysz jakąś scenę, sytuację na stacji benzynowej.
1: Tak, ja mam, wiesz, na swoim telefonie cały czas mam albo notatki, albo dyktafon i ja wszystko zapisuję na swoim telefonie, nieważne gdzie jestem w sklepie, to też czasami, wiesz, coś tam nagrywam na telefon.
0: Usłyszysz, więc wygląda jakąś to śmieszną komicznie. Promocję.
1: Tak, i czasami na przykład idziemy gdzieś z moim mężem, jesteśmy na przykład w sklepie i ja zaczynam na telefon nagrywać, a on się tak, no to coś mu, co mówiłaś? A on mówi, a nie, znowu masz jakąś, znowu, ona znowu ma jakąś odklejkę, więc tam, on już jest akurat przyzwyczajony, ale...
0: Kajzerki czy grahamki?
1: No, jest tak czasami, są takie śmieszne sytuacje, ale to jest właśnie ten proces pisania piosenki i to jest ta charakterystyka też mojej pracy. To nie jest praca od do, tylko to jest taki proces pisania piosenki.
0: Odpoczywasz tylko wtedy, gdy śpisz.
1: No, tak.
0: Ale jak się czasami nawet i w nocy obudzisz, tylko to łapiesz za dyktafon, jak coś ci się przyśni, jakaś melodia albo tekst, to potrafisz się w nocy obudzić i również złapać za dyktafon albo za ołówek i zapisać
1: to na kartce. Możliwe, że zdarzało mi się tak, że coś wymyśliłam, poszłam spać, ale zapomniałam.
0: Czyli Sonia artystka, która pracuje 24 godziny na dobę.
1: Tak, ale to jest też taka praca, którą lubię i to też nie jest tak, że mnie to męczy jakoś bardzo, bo wiadomo, że fizycznie też mam jakieś granice swoje, szczególnie tak było podczas... Tak, bo tak szczególnie było podczas preselekcji, że to był już prawdziwy roller coaster i prawdziwy hardcore, szczególnie przy tych moich dojazdach z Warszawy na Śląsk, więc było ciężko, ale to jest taka pozytywna adrenalina, to jest naprawdę coś,

0: co lubię robić. Więc jeżeli jest praca, którą my lubimy, to nie wiem, czy można to nazwać pracą, chociaż trzeba nazywać pracą, co też pokazuję dzisiaj w swoich social mediach.
1: Poruszyłaś temat social mediów. Ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku kulturoznawstwo media.
0: Tak.
1: Obce social media w ogóle tobie nie są. Czujesz się w nich jak ryba w wodzie. Czy internet właśnie i social media są ważne w twoim życiu?
0: Ja myślę, że one są konieczne, dlatego że ja w ten sposób komunikuję się ze swoimi fanami. Natomiast ja nie czuję się influencerką i to też podkreślam. Nie określam siebie jako influencerka. Chociaż niektórzy twierdzą, że powinnam siebie tak określać, no bo skoro publikuję jakieś treści nie tylko muzyczne, ale też lifestyle'owe, to teoretycznie wpisuję się też w kanony bycia dzisiaj w naszym świecie influencerem. Natomiast bliżej mi jest do bycia songwriterem i do pisania muzyki niż do określania siebie jako influencer.
1: Kogo obserwujesz na Instagramie?
0: Kogo obserwuję na Instagramie? No na pewno ze świata muzycznego. A. Wszystkie osoby, które też tworzą i robią
1: świat
0: muzykę.
1: Świat mody pewnie.
0: Słucham?
1: Świat mody.
0: Czy świat mody? No
1: jakieś
0: też.
1: Suknie balowe, tam
0: No też coś, bo to też jest potrzebne, bo szukam czasami inspiracji do swoich kreacji na występy. Mm-hmm. To jest też ważne. No ale głównie chyba to wszystko opiera się właśnie o ten muzyczny
1: jakieś
0: content.
1: Jakieś kucharskie też kanały z włoską kuchnią?
0: Tak, są. Mam jakiś tam kanał dietetyk powszechni. Nie wiem, już teraz może przekręcam nazwę, więc mam takie profile też związane ze zdrową żywnością, z gotowaniem, czasami sobie odwzorowywuję jakieś przepisy, no więc głównie muzyczne, głównie coś tam o zdrowym odżywianiu się,
1: sport
0: też jakiś sport też, tak, sportowy, jakiś content
1: pływać,
0: też.
1: Tak,
0: pływam.
1: No więc żabką, kraulem na plecach?
0: Ja żabką, tak? ale moczę głowę, bo ostatnio też mi ktoś zadał pytanie, ale tak pływasz żabką tak rekreacyjnie, czy tak, że moczysz głowę? Ja mówię, spokojnie, jestem zanurzona cała.
1: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
0: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w sensie jako sportowiec i nigdy
1: dla
0: nie
1: relaksu.
0: Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też
1: odreagować.
0: Żeby odreagować, żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się za sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że

0: Jestem zanurzona cała.
1: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
0: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w sensie jako sportowiec i nigdy
1: dla
0: nie
1: miałam.
0: Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też
1: odreagować.
0: Żeby odreagować, żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się za sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że

0: Nie czytam. Wolę unikać.
1: Już ten internetowy świat jest zupełnie inny, bo tam ludzie są o wiele bardziej odważni niż w realnym świecie. I w nim właśnie, w tym wirtualnym, można spotkać się bardzo często z hejtem. Dlatego teraz rada dla tych wszystkich, którzy doświadczyli tego. Ty również doświadczyłaś kiedyś hejtu w internecie? Jeżeli
0: no
1: tak,
0: jasne.
1: To jak sobie z nim poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka rada dla tych, którzy też się z tym muszą
0: pracować
1: zmagać.
0: Nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie, czy pisanie piosenek, to są wszystko jakieś elementy jakiejś mojej terapii, takiej prywatnej, którą sama sobie zafundowałam. To wbudowało we mnie takie poczucie własnej wartości, co sprawiło, że też jestem, myślę, że już po czasie bardziej odporna na hejt i że jeżeli pojawi się coś negatywnego w internecie na mój temat, patrzę na to z przymrużeniem oka. Oczywiście czytam te rzeczy. To nie jest tak, że po mnie to spływa całkowicie. Natomiast ja staram się zawsze odróżnić tą krytykę taką obiektywną od tego hejtu, o którym rozmawiamy. Jakby no, nikt inny nie wie, ile ja musiałam pracy włożyć w coś, ile czasu poświęciłam na dany projekt i tylko ja wiem, jak jest naprawdę, więc dzielę to na dwa, po prostu. Ale przede wszystkim pomogło mi to takie wypracowanie tej własnej poczucia wartości. To dużo daje.
1: Sonia Maselik, dzisiaj w Radiu SK2 trzeba powiedzieć, że ciekawa, odważna i niezależna kobieta.

0: SK2 Łódź.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz.

0: SK2 Łódź.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.